0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Radio Złote Przeboje Karolina. 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
2: Edyta, czekaj. Klub sportowy z Orzecha odwiedził znany aktor Piotr Trojan, tarnogórzanin, tak na marginesie. Po co, na co i dlaczego, o tym w dalszej części programu. Mówić będziemy także o Światowym Dniu Pszczół w Nakle Śląskim, gdzie odbyło się oficjalne otwarcie skweru imienia Pawła Broja, nauczyciela, pszczelarza i społecznika. Będzie też wizyta w Świętochłowicach, ale teraz już spotkanie, którego tematem stał się hejt i dezinformacja.
3: Edyta Sapa z klubu Squash and More. W ramach projektu Postaw na Czysty Przekaz z Fundacji PZU. Realizujemy projekt w naszym klubie związany z dezinformacją. Projekt kierowany jest do młodzieży, od dzieci w wieku przedszkolnym aż do licealistów. W naszym klubie odbywa się wyjątkowe spotkanie, ponieważ zaprosiliśmy do nas pana Piotra Trojana, który na co dzień jako aktor często spotyka się z takimi trudnymi emocjami i hejtem. Chcemy przybliżyć młodzieży ten temat od osoby, która zajmuje się tym na co dzień. Pan Piotr jest blisko młodzieży, prowadzi zajęcia w szkołach, także uważam, że jest to jedna z najlepszych osób, które mogły się tutaj z nami dzisiaj spotkać. Licealiści oraz dzieci ze szkoły podstawowej z miejscowości Orzech.
4: Tak myślałem, kurczę, poczułem jakiś taki w pewnym momencie lęk, że co ja mam rozmawiać z młodzieżą, z dzieciakami o hejcie nagle, przecież ja nic na ten temat nie wiem, nie jestem terapeutą, nie jestem żadnym wykładowcą, natomiast jako aktor, jako człowiek cały czas się z tym spotykam, pracuję na emocjach, pracuję na relacjach z ludźmi, często takie spotkania z młodzieżą, które mam w szkołach, kiedy widzę przepięknych ludzi, bardzo inteligentnych, i potem oni podchodzą do mnie i patrzę, że to jest taka krucha istotka, taka wrażliwa, delikatna, tak łatwo do złamania jednym słowem. I sobie pomyślałem, że może to jest bardzo ważne spotkanie i może to, że nie mam wiedzy, a mam pewne doświadczenia swoje, kwestia podzielenia się z tymi doświadczeniami, to jest enough i to, że to wystarczy. Olbrzymi stres i znam mnóstwo takich przykładów przez ten dostęp do mediów społecznościowych, do całego tak naprawdę światu i do wszystkich tych ludzi. Ta anonimowość, która jest okrutna i teraz jak z tego korzystać, żeby to nam pomagało, a nie nas niszczyło. Ja sam miałem olbrzymi problem z upublicznianiem pewnych rzeczy w moim życiu, z czytaniem o sobie wielu negatywnych komentarzy, aż w pewnym momencie jakoś człowiek, wiadomo, po wielu rozmowach i po wielu przejściach zrozumiał, że to wszystko tam nie ma sensu i nauczył się pewne ma zdolności, skillsy, które mnie bronią przed tym, żeby nikt mojej wrażliwości ani do mojego życia nie wchodził. Chcę też powiedzieć, jak ja sobie z tym radziłem. Chcę też mówić coś, o czym ja może potrzebowałem wielu lat, żeby tego doświadczyć, ale tego, że jestem wystarczający i że wszystkie minusy moje są moimi plusami, są moją siłą. Chcę powiedzieć o tym, by nie karmić tego hejtu, o tym, że hejt jest kłamstwem, bo nie jest prawdą i tak naprawdę nie ma sensu o nim może czasami rozmawiać, skoro można o prawdzie i o pięknych rzeczach mówić. O osobach, które hejtują, bo ja nigdy w życiu nikogo nie hejtowałem. Wchodząc w taką postać, w takiego bohatera, staram się zrozumieć, dlaczego on hejtuje i nagle widzę, jak to jest połamana psychika i wrażliwość i ile tam się musiało złych rzeczy wydarzyć, żeby nagle kogoś drugiego atakować. Więc to są takie rzeczy, żeby na przykład spojrzeć na kogoś z drugiej strony albo spojrzeć na coś z punktu widzenia dużo, dużo szerszego, a nie tylko z takiego naszego, w którym nas to przygniata i nie dzielimy się o tym z przyjaciółmi, z rodziną, ze znajomymi, i może nas to całkowicie zabić i zamknąć. Bardzo zawsze dotyka, kiedy atakują moją rodzinę, bo którą zawsze staram się strzec i żeby oni nie brali konsekwencji mojej pracy. Wiadomo, że kiedy się atakuje rzeczy, o których tak do końca nie wiedzą, pewnych moich poczynań, dlaczego zrobiłem coś, albo w jakiej byłem potrzebie, by wykonać inną sprawę, albo czegoś odmówiłem i nie wynikało to absolutnie z lenistwa. I kiedy jest jakaś taka niewiedza, to jest taki dla mnie pewnego rodzaju złość, chociaż różnie na to reaguję. Czasami odpowiadam, a czasami po prostu wydaje mi się, że dużo mocniejszą rzeczą jest nie odpowiadać hejtowi.

0: I coś takiego niesamowitego, z czym już chyba dużo gorsze zderzenie było w szkole teatralnej, kiedy dowiedziałem się, że mam zły głos, źle mówię, zaciągam po śląsku, mam wadę wymowy, krzywo stoję, źle się ruszam i nagle, kiedy zobaczyłem, że tak naprawdę wszystko jest źle, jak tylko wejdę na scenę, a teraz muszę być silny i nagle stanąć przed wielką widownią i pokazać im, że ja widzę, że jestem jednym wielkim chodzącym kłębkiem nerwów, wielkim kompleksem, czy przed kamerą. Bardzo długo mi zajęło czasu, kiedy zacząłem wygrywać castingi przed kamerą, kiedy przestałem udawać chociaków, przystojnych aktorów, którzy mają niskie głosy, świetnie wyglądają, a kiedy zrozumiałem, że kiedy będę jak najbliżej siebie, to wtedy kamera mnie najbardziej pokocha i wtedy najbardziej się widzę mną utożsami, bo tacy jesteśmy. Jesteśmy pełni różnych kompleksów, niedociągnięć i to jest nasze piękno.
1: Po akcji z młodzieżą mówił Piotr Trojan, aktor, no i oczywiście Tarnogórzanie, zatem nasz człowiek, a teraz już burmistrz gminy Świerklaniec i zupełnie inny temat, bo przeniesiemy się nieco w świat pszczół. Grzegorz Zadelski, posłuchajcie.
2: O tym się mówi.
3: Symboliczny moment, upamiętniamy tutaj założyciela koła pszczelarskiego w Nakle Śląskim w 1956 roku. Pan Paweł Broj założył to koło. Dzisiaj warto wspomnieć, że jest to koło pszczelarzy, które zrzesza najwięcej członków w całym województwie, bo to jest 120 osób. Wiele lat starania, dzisiaj finalizujemy starania koła pszczelarzy, aby to miejsce tutaj było zadbane, było miejscem rekreacyjnym, a wymiar społeczny i rekreacyjny tutaj, że to jest blisko szkoły, jest też bardzo istotny, bo pan Broj był wychowawcą i społecznikiem, więc tutaj był bardzo związany ze szkołą w Nakle Śląskim. To też cieszy, że tutaj to miejsce zyskało nowy charakter i upamiętnienie tablicą na pewno tutaj jest zasadne. Cieszę się, że udało się po wielu latach doprowadzić do tego. Jesteśmy tutaj przeszczęśliwi, że mamy tutaj nowe rośliny, które pięknie wyglądają. Myślę, że będą rosły, będziemy o nie dbać. Urząd Gminy będzie na pewno tutaj dokładał wszelkich starań, aby to miejsce wyglądało na zadbane i myślę, że jest to fajne, centralne miejsce tutaj w Nakle Śląskim, aby usiąść, aby zobaczyć, a przy okazji zapoznać się z historią koła pszczelarskiego i pana Pawła Broja.
4: Leszek Gryniuk, prezes koła pszczelarzy w Nakle Śląskim. W tym roku jest jubileusz 70-lecia naszego koła. 70 lat temu Paweł Broj powiedział, że można się zrzeszać i wtedy na terenie Wapienników w Nakle Śląskim odbyło się pierwsze zebranie koła pszczelarzy w Nakle Śląskim. W związku z tym, że Paweł Broj był pierwszym inicjatorem założenia tego koła i prowadził go przez 28 lat, a poza tym wyróżnił się jako nauczyciel, społecznik, działacz tutaj miejscowy, to uznaliśmy, że warto się starać o to, żeby go w jakiś sposób uhonorować. Kilka lat temu była taka inicjatywa, myśmy złożyli taki wniosek do Urzędu Gminy, ponieważ jest teraz rok jubileuszowy, 70-lecie, no to jednym z elementów obchodów tego 70-lecia jest właśnie nazwanie placu Skwer Pawła Broja właśnie w Nakle Śląskim, naprzeciwko Ośrodka Zdrowia, niedaleko szkoły, właśnie tej szkoły, w której profesor Paweł Broj, można powiedzieć, czyli nauczyciel, pracował przez wiele lat. Oprócz tego, że jest nowa nazwa, to sadzimy lipę i jest tabliza pamiątkowa, która przybliża postać naszego patrona. Nasze koło jest akurat największym kołem w Śląskim Związku Pszczelarzy. Mamy 121 członków, z tym, że ta liczba jest trochę płynna, ale w okolicach 120 członków. To jest jakby konsekwentne działanie, można powiedzieć, już pokoleń zarządów kół pszczelarzy. Zaczęło się od Pawła Broja, potem następnie był Jan Lubos prezesem, potem Irena Jany, no teraz jestem ja. Staramy się dotrzymywać pewnych standardów. Staramy się, by nasze spotkania wiązały się zawsze z jakąś wymianą doświadczeń, szkoleniem. Staramy się też uczestniczyć i pokazywać na różnych imprezach. Robimy coś w rodzaju szkolenia. Także staliśmy się w środowisku pszczelarzy znani, ale dzięki temu też w środowisku tutaj w lokalnej społeczności. Pszczoły, które my hodujemy, to są główni zapylacze roślin, które użytkuje człowiek, czyli oczywiście sady, ogrody. Nawet mało kto sobie zdaje sprawę, ale żeby wyrosła kapusta czy rzodkiewka, też są potrzebne pszczoły, bo muszą być nasiona. Znaczenie zapylaczy hodowlanych jest bardzo duże. Dzikie zapylacze istnieją, powinniśmy je chronić jak najbardziej. Natomiast pszczoły hodowlane w tym środowisku, które zostało zmienione przez człowieka, bo wielkotowarowe uprawy też mają swoje wymagania. Także znaczenie pszczelarstwa takiego jakby hodowlanego jest duże. W naszym kole pole w zasadzie tylko dwóch pszczelarzy zajmuje się tym zawodowo, czyli żyją z pszczół. Natomiast wszyscy inni członkowie to są amatorzy, to są hobbyści, którzy trzymają pszczoły nawet nie dla korzyści jakichś finansowych, tylko dla własnej satysfakcji. I oni będą hodować pszczoły.

0: Nawet wtedy, kiedy to się nie będzie opłacać.
1: Zbigniew Binko, prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach. To, że podjęto taką inicjatywę, jest bardzo takie dla pszczelarzy podniosłe i doceniane, że pszczoły jednak coś znaczą i ludzie, którzy się nimi zajmują, też są jakby popierani w środowisku. Koło w Nakle Śląskim jest teraz największym. Mamy w tej chwili 70 kół i stowarzyszeń stowarzyszonych w Śląskim Związku Pszczelarzy w Katowicach. Koło w Nakle Śląskim liczy 121 osób, czyli najwięcej. Powiem tylko statystyczną dane, że 20 lat temu było nas około 1700 stowarzyszonych w Śląskim Związku. Teraz jest nas 2800 i co jest bardzo ważne, jest bardzo zauważalne, znaczne zainteresowanie młodych ludzi, czyli tutaj mam na myśli ludzi tak w wieku między 30 a 50 lat, bo zawsze pszczelarstwo było profesją raczej ludzi emerytów, ludzi starszych. Natomiast w tej chwili widać zainteresowanie tego młodszego pokolenia. Świadomość jest coraz bardziej przekazywana w mediach różnego rodzaju, że jednak pszczoły są podstawowym zapylaczem. Pszczoły zapylają ponad 70% wszystkich kwitnących roślin na kuli ziemskiej. No więc jakby degradacja tego owada spowodowałaby wielkie perturbacje, jeżeli chodzi o to, co nas otacza, czyli ten kolorowy świat.
2: Było o pszczołach, no to teraz o drogach i mikrofon przekazuje Paulinie Kozioł.
3: Rusza budowa kolejnego odcinka autostrady dla rowerów w Świętochłowicach. To będzie następny fragment Welostrady, która docelowo połączy Gliwice i Katowice. Przy okazji przebudowany zostanie też odcinek ulicy Wojska Polskiego od Ronda przy ulicy Ceramicznej i Zielonej do granicy z Rudą Śląską. Mówi wiceprezydent Świętochłowic Sławomir Pośpiech.
4: Tak, to jest taki dosyć ważny kolejny odcinek, który biegnie od Ronda na Zgodzie w kierunku Rudy Śląskiej. Ponad 400 metrów pełnowymiarowej, certyfikowanej welostrady. Przy okazji oczywiście to jest też remont nawierzchni drogi, która jest mocno wysłużona, parkingi, chodniki, więc cała infrastruktura drogi tak jak należy.
3: Czyli skorzystają rowerzyści, ale nie tylko rowerzyści.
4: Dokładnie, skorzystają wszyscy, można powiedzieć, uczestnicy ruchu, więc i ci, którzy jeżdżą samochodami, i ci, którzy chodzą pieszo, i ci, którzy jeżdżą rowerami, czyli wszyscy.
3: Co oznacza wybudowanie tego kolejnego odcinka? Bo to jest część takiej dużej inwestycji, tej welostrady, która połączy Katowice z Gliwicami docelowo.
4: Tak, no można powiedzieć, że Świętochłowice są tutaj takimi pionierami, bo w tej części metropolii jesteśmy bardzo zaawansowani w budowie welostrady, więc w tej części, która biegnie w Świętochłowicach, po wybudowaniu tego odcinka można powiedzieć, że ponad 50% welostrady na naszym terenie będzie już gotowa zgodnie ze standardami.
3: Czyli czekamy na te kolejne odcinki, żeby to się wszystko połączyło i żeby można było dojechać Katowice-Gliwice. A dla mieszkańców Świętochłowic tak lokalnie ta droga ma jakieś znaczenie? Będą mogli bezpieczniej się przemieszczać na rowerach?
4: Będą mogli bezpiecznie się przemieszczać, tym bardziej, że jesteśmy w centrum metropolii i w tym naszym takim skondensowanym mieście, szczególnie w sezonie, całkiem sporo osób załatwia swoje potrzeby przemieszczając się rowerem, do czego sam też osobiście zachęcam.
3: Czy ta inwestycja, ten odcinek wiąże się z jakimiś utrudnieniami dla kierowców? Może dla pieszych?
4: Na pewno utrudnienia będą, natomiast trzeba być dobrej myśli, bo zgodnie z podpisaną umową z naszą spółką MPUK do końca roku wszystko musi być gotowe.
3: Pracę wykonuje tutaj przedsiębiorstwo ze Świętochłowic.
4: Tak, Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, to jest nasza spółka miejska, która zajmuje się wieloma tematami w utrzymaniu miasta, ale również realizuje te średniej wielkości tematy inwestycyjne związane z drogami, ścieżkami rowerowymi.
3: To jest dosyć krótki odcinek, ale mimo wszystko dosyć drogi, bo ponad 4 miliony złotych metropolia dofinansowała właśnie budowę tego fragmentu welostrady.
4: Tak, to prawda, natomiast trzeba mieć świadomość, że kilkaset metrów welostrady nie może być zawieszone w niczym, w związku z czym cała infrastruktura, która w tamtym miejscu jest de facto do wybudowania, łącznie z sieciami podziemnymi, czyli sieciami wodnymi, kanalizacyjnymi, deszczowymi i całą nową geometrią drogi, musi być wykonana na nowo, stąd takie koszty, więc bardzo cieszymy się, że realizując z jednej strony ten ważny projekt metropolitalny, czyli welostradę, jednocześnie poprawiamy tą infrastrukturę, która służy innym uczestnikom ruchu.
5: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
2: Kochani, miałam tego nie robić, ale puszczę naprawdę tą długą rozmowę Magdy Mleczko z dwiema wyjątkowymi osobami, bo tak mnie ta rozmówka wciągnęła. Magda Mleczko ma głos.
5: Ciekawe wydarzenie na Śląsku i w Zagłębiu.
6: Gliwicki Holm Films razem z Lechem Mackiewiczem pracuje nad nowym filmem Pamięć Wody. Jednej z głównych ról ikona polskiego teatru i telewizji, wulkan energii, nadal bardzo aktywna zawodowo. Niedawno u boku Artura Barcisia zagrała w filmie Podlasie. Anna Seniuk.
7: Witam Państwa bardzo serdecznie.
6: Z nami jest także Lech Mackiewicz.
8: Dzień dobry.
6: Pracowity czas w Pani życiu jest w tej chwili.
7: Tak, to prawda. Chociaż nigdy nie narzekałam na brak pracy. Całe te 60 parę lat pracowałam rok w rok. Nie miałam w ogóle wolnego, nie miałam urlopu, nie byłam na L4. Zawsze teatr był taką moją bazą. No a film, telewizja to były rzeczy dodatkowe. Potem, jak w życiu kobiety, aktorki, są różne okresy w życiu, więc najpierw się jest wspaniałą jakąś amantką, po prostu niebieskooką, potem się jest tylko amantką i tak dalej, i tak dalej. Potem jest taki przestój, jak się przechodzi z jednego wieku w drugi. No i wyobraźcie sobie Państwo, po 80-tce miałam to szczęście, zresztą bardzo dużo szczęścia miałam, że zostałam ciągle w teatrze, jestem na etacie, byłam na dwóch etatach Akademii Teatralnej przez kilkadziesiąt lat, no i potem w Narodowym jeszcze jestem na etacie. Także mam to szczęście, że mogę pracować i mogę jeszcze robić rzeczy, których do tej pory nie robiłam, na przykład.
6: Czyli co na przykład?
7: Na przykład po 80 spróbowałam zrobić swój pierwszy monodram, którego nie robiłam, z świadomością, że to nie jest domena, w której ja się dobrze czuję, aczkolwiek nigdy nie wiedziałam, czy ja się niedobrze czuję, ale założyłam, że tego nie potrafię, ale udało się. Na 80 urodziny zrobiłam sobie monodram. To było duże wyzwanie. Po pierwsze, że pierwszy raz tą formą się zajęłam. Po drugie, no, to był tekst imponujący. To była premiera u Krystyny Pomzel. Pani Pomzel jest bohaterką tego monodramu. Ma 102 lata, więc to też jest wyzwanie. No i tak właściwie to rzuciłam się w wir tych monodramów, że natychmiast zrobiłam następny, z którym właśnie tutaj mam zaszczyt.
6: Księga Ziół i nie
7: tak,
6: tylko.
7: I nie tylko, czyli stand-up na siedząco.
6: O czym mówi ten monodram?
7: A, tego się nie da opowiedzieć. Trzeba w ogóle poznać najpierw literaturę Szandora Maroja, który napisał tę Księgę Ziół, bo to nie jest Księga Ziół według Szandora Maroja, mówię o autorze. To jest tylko pretekst. Pretekst do opowiedzenia o swoim życiu, o moim życiu. Wreszcie zaczęłam mówić swoimi słowami ze sceny. Zawsze by ukrywałam się za jakąś postacią.
6: Za jakąś
7: pierwszy
6: rolą
7: raz,
6: znaną.
7: Pierwszy raz postanowiłam to ogarnąć. Wspaniałym pretekstem była taka maleńka, cieniutka książeczka Szandora Maroja. Zanotował autor myśli na temat przeróżnych rzeczy, które doświadcza człowiek od urodzenia właściwie do śmierci, dotyczących serca, duszy, fizis, talentu, rozumu, jedzenia, sprawności fizycznej, czyli wszystkie elementy, które składają się na człowieka. Także to był wspaniały materiał. Chciałam na początku zrobić to z Janem Nowickim, no ale już był bardzo zmęczony. Potem przeczekałam parę lat, jednak dojrzałam, żeby to zrobić. No i tyle.
6: Pamięć Wody, reżyserujesz ten film, Lech. Jesteś też współscenarzystą, tak, bo napisaliście ten scenariusz razem ze swoją żoną. Co było punktem wyjścia do tego filmu i jakie, powiedz mi, znaczenie ma tutaj Gliwicka Palmiarnia?
8: Gliwicka Palmiarnia jest punktem startowym historii, która się opowiada, jednym z punktów startowych, i rzecz dzieje się, zaczyna się na Śląsku, a kończy się powiedzmy nad morzem, czyli
6: teoretycznie przejeżdżamy całą Polskę.
8: Tak, jest to kino drogi, kobiece kino drogi i zwiedzamy całą zachodnią, znaczy nie zwiedzamy, ale jedziemy z bohaterkami przez całą zachodnią część Polski.
6: Ale po co ta przejażdżka?
8: Wiesz co, to jest o odnajdywaniu się dwóch kobiecych pokoleń po dość długim okresie nieobecności w życiu pań. Nie chcę więcej spoilerować. Tak, jest to o tym, że marzenia są po to, żeby je spełniać, i o nadziei. Taki film o tym, że warto jest żyć.
6: Warto żyć i, że tak powiem, spełniać marzenia nawet mimo podeszłego wieku, przepraszam, no bo tutaj bohaterka jest babcią i z wnuczką tą podróż odbywa.
8: Powiedziałbym, że niezależnie od wieku, że marzenia nie mają wieku, marzenia się nie starzeją ani nie młodnieją, po prostu są, i jeżeli nie sprawdzimy, czy możemy to jabłko z tego drzewa mądrości czy wiedzy zerwać, to nigdy nie będziemy wiedzieli, a jeżeli wyciągniemy rękę i zerwiemy, dowiemy zastanowimy się, czy warto było, czy nie. Moim zdaniem warto.
6: Wielokrotnie w swoich wywiadach powtarzasz, że bardzo ważną rolę w twoim życiu zawodowym, ale też prywatnym odegrały właśnie kobiety.
8: Zdecydowanie jest mi troszkę wstyd, znaczy nie jest mi wstyd, że nie jestem kobietą, ale mam wrażenie, że spędziłem tak długą, dużą część życia i ten formatywny czas z kobietami, że mogę opowiedzieć o tym, jak ja widzę ten świat i w jaki sposób on może wpływać na naszą wrażliwość, nie tylko męską, nie tylko kobiecą, w ogóle wrażliwość, i myślę, że ten świat byłby dużo lepszy, gdyby kobiety nim zarządzały. No, to jest takie, może już w tych czasach niezbyt oryginalne.
6: Seks misji mielibyśmy tutaj taką.
8: To nie jest seks misyjne, to jest bardzo szczere i prawdziwe. Z mojego punktu widzenia uważam, że kobiety są lepsze dla świata.
6: I dlatego te kobiety obsadzasz w swoim filmie Pamięć Wody w roli głównej. Pani Ania będzie babcią, szaloną babcią można powiedzieć, która po tych wielu latach odnajduje swoją wnuczkę i przemierzają Polskę aż do morza, świat. Tak jak ty. No w zasadzie w głowie to świat. Odkrywając te wszystkie swoje marzenia i często babcia bardziej zadziwia swoją charyzmą, swoją odwagą wnuczkę do tego stopnia, że nawet macha w tym filmie rewolwerem.
8: Myślę, że to już jest za dużo powiedziane, ale tak.
6: Thelma i Louise mi troszeczkę tutaj przyszła do głowy.
8: Wiesz, Thelma i Louise jest na pewno punktem odniesienia, bo to jest bardzo piękne amerykańskie kino drogi i o tym też wczoraj rozmawialiśmy na próbie, na czytaniu z Anią i z Alicją, że ten film reżyserował mężczyzna, Thelma i Louise, że kiedy początkowo, nie pamiętam już teraz kto, ale miała reżyserować to kobieta, studia amerykańskie nie wyrażały zgody, nie chciały. Mm-hmm. Dopiero kiedy dostał to Ridley Scott, dopiero wtedy film ruszył i jest tym, czym jest.
7: Ja tu chciałam powiedzieć o tej odwadze, o której mówiliśmy, że trzeba mieć w każdym wieku oczywiście odwagę. Nie, ja myślę, że dopiero w pewnym wieku przychodzi odwaga do realizowania swoich marzeń. Odwaga. Bo najpierw pracujemy, mamy dzieci, mamy całe sprawy, mamy i tak dalej, i tak dalej. Powoli się jakoś wyciszamy i potem okazuje się, że mamy wiele rzeczy, których nie zdążyłyśmy zrobić. Że miałeś jakie marzenia, ale tu świat, prawda, ma swoje prawa, więc albo trzeba było podejmować decyzje takie czy owakie. I wreszcie ja za Stefanią Grodziańską gdzieś to przed laty w przekroju wyczytałam, że wreszcie po 80 czuję się wolna i mogę robić wszystko bez strachu. I muszę to zrobić, bo jeżeli nie teraz, to kiedy? Bo już nie ma tego czasu w tym wieku potem, że ja to zrobię potem. Nie ma potem. Jest tylko teraz. Więc albo teraz się podejmę zrealizować swoje marzenia, albo nie tylko marzenia, albo w ogóle zachwycić się światem, coś zrobić innego, poznać coś innego. Nie miałam szansy, świat mi nie dał. Teraz mogę, teraz.
6: Bo przecież teraz jestem jeszcze nie brzydka, już nie głupia i mam swój rozum i wiem, czego chcę, prawda?
7: Nie wiem, może nie brzydka i nie głupia, może trochę brzydka, może trochę głupia, tak jak mówi Sándor Márai. No mogę się mylić, nie wszystko wiem, nie zmądrzałam przez te lata. Mówi, wcale ludzie starsi nie są tacy w ogóle guru, że jestem człowiekiem, mogę się mylić, mogę nie wiedzieć wszystkiego, ale mogę wiedzieć to, czego chcę. I najwyżej powiedzą, no babcia bardzo szalona, no ale ma prawo, no może babci się coś pokręciło i jest usprawiedliwiona. Dlatego ucieszyłam się z tej propozycji, bo to jest ogromne wyzwanie. To jest bardzo prawdziwe wyzwanie, że w pewnym wieku natykamy się na coś, co nam pewnym, nie powiem już dokładnie co, ale co prowokuje nas do tej zmiany. Mówi, nie, na co ja mam czekać? Zostało mi jeszcze, nie wiem jak on mówi, nie wiesz ile czasu ci jeszcze zostało, prawda? Czy dzień, czy dwa lata, więc teraz. I to jest ten film, teraz właśnie.
6: A jakie są pani prywatnie dziś marzenia, te do spełnienia jeszcze?
7: Właśnie, tak się rozpędziłam kiedyś, ja to mówię tutaj w swoim monodramie, że wreszcie na przykład zrobię niezwykłą rzecz. Przykuję sobie uszy i będę miała kolczyki, nigdy ich nie miałam.
6: No proszę.
7: No i na co wnuk mały mój mnie zapytał, babciu, a jak mówisz, wszystko sobie zrobisz, czego nie robiłaś do tej pory, a tatuaż?
6: Okej.
7: Okay. Zatkało mnie troszeczkę, ale powiedziałam tak, no i zrobię.
6: Pani Aniu, pewnie wiele osób panią o to pyta, jak w tym wieku zapamiętuje się taki ogrom tekstu?
7: Bardzo prosty sposób. Trzeba się go nauczyć. Nie ma innego sposobu. Trzeba się tak długo uczyć, aż się nauczysz. Oczywiście kiedyś uczyłam się szybciej. Przeczytałam 2-3 razy, już pamiętam. Potem czytałam 10 razy, potem 15, potem 20. No i po prostu właśnie przeczytałam taką rzecz. Mój syn, który pisze też felietony w Pani, tak mówi, zawsze często mu zadają mu ludzie pytanie, jak można się nauczyć tyle tekstu? Można. Po prostu usiąść i się nauczyć. Nie ma innego sposobu.
6: O ile jeszcze w filmie można zrobić dubla, czy powtórzyć to jeszcze raz, no to w teatrze to już nie, a zwłaszcza w monodramie.
7: Tak, tak, to było duże wyzwanie, rzeczywiście. No, ale jak się rozpędzę, to i do 2 godzin może trwać ten monodram. Przypomniała mi się anegdota Wiesław Gołaz, który miał zawsze kłopoty z nauczeniem się. Jedni się uczą szybko, drudzy. I pyta się Łapickiego, który miał bardzo, bardzo świetnie się uczył, przeczytał i pamięta. Mówi, jak ty to robisz? On mówi, siadam w fotelu, czytam, zamykam oczy, powtarzam i znowu. Więc mówi, co ty mi powiedziałeś? Powiedział Wiesław. Czytam, zamykam oczy i zasypiam.
6: Każdy ja znam takich, którzy spali z książką pod poduszką, mówiąc, że wtedy wiedza przechodzi do głowy sama.
7: Nie, jest taka, wydaje mi się, pewna tajemnica, bo rzeczywiście na co dzień się nie pamięta, zwłaszcza z wiekiem, tak. Po co ja przyszłam do kuchni, prawda, co ja mam tu, gdzie to położyłam. Natomiast jak ja długo nie gram w jakiejś sztuki i mamy po 2-3 tygodniach, to jest taka szufladka, którą ja sobie otwieram i tam jest ten tekst. To jest inne pamiętanie, inna szufladka niż codzienności, gdzie ja położyłam torebkę, gdzie ja mam telefon i tak dalej. A tam jak już, znaczy ja tak mam, ale część aktorów też tak ma, że jest ta, teraz gramy to, powtarzam, umiem. Zamykam szufladkę, już nie pamiętam.
8: Ja też to nazywam twardym dyskiem pamięci. Wiesz, że
7: no tak.
8: On ma jakąś tam pewnie pojemność, też o tym mówiliśmy.
7: Ja jestem analogowa, więc ja nazywam to szufladką.
8: Szufladką. Że ta szufladka ma też określoną pojemność i wyobrażam sobie, że jest moment, w którym należy ją troszeczkę opróżnić, jeżeli chce się udostępnić więcej, ale tak, to jest i zupełnie inny rodzaj pamięci.
6: Ale w pewnym wieku też jest, słuchajcie, też myślę sobie tak, ktoś to kiedyś słyszałam, powiedział, że to nie jest, że my zapominamy. Nasz cudownie piękny mózg filtruje po prostu to, co potrzebne, a to, co niepotrzebne, to odrzuca.
7: Tak.
6: I zapamiętujemy tylko to, co jest po prostu ważne, a nie wszystkie, przepraszam za słowo, pierdoły, które nam zaśmiecają
7: gdzieś
6: tam
7: głowę. Ale właśnie mózg zostawia nam te różne dziwne rzeczy, które pani nazwała, że nieraz pamiętamy przedziwne rzeczy, nie wiadomo, dlaczego je pamiętamy. Że na przykład w pewnym momencie zobaczyłam coś, który nie jest związany ani z moim życiem, ani z zawodem, jakiś obraz i zapamiętałam go. Mhm.
6: A dlaczego też do tej pamięci nawiązuje? Bo pamięć wody, tak jest tytuł, przypomnę, filmu, który powstanie dzięki Home Films producentowi z Gliwic, reżyseruje Lech Mackiewicz. Skąd taki tytuł?
8: Pamięć wody jest odnośnikiem. Jest tam taka scena, w której pamięć ludzka konfrontuje się z pamięcią wody, czysto teoretycznie, i ma to duże zabarwienie emocjonalne.
6: Bardzo tajemniczy jesteś, czuję, że z ciebie nic więcej tutaj nie wyciągnę, choć bardzo się staram. Opowiedz mi jeszcze, Lech, proszę cię, śląskie lokacje tutaj filmowe, czy już masz je wybrane, gdzie będziesz kręcił na Śląsku zdjęcia?
8: Tak, odbyliśmy taką krucjatę miejsc, w których chcielibyśmy być i na pewno właśnie, tak jak już wspomniałeś, będzie to Gliwicka Palmiarnia. Będzie jeszcze parę innych miejsc na terenie Śląska, ale o nich nie będę mówił na pewno, ale z takich ikonicznych, to jest Śląsko-Polski już, to będzie Góra Świętej Anny i tam jest tam amfiteatr, który pozostał po dawnych mieszkańcach tej krainy. I tam też będzie się odbywała jedna ze scen i to jest miejsce na pewno warte odwiedzenia. Ono zmieniało swoje przeznaczenie i swoje znaczenie na przestrzeni czasu. Ci, którzy je budowali w zupełnie innym celu, teraz jest atrakcją turystyczną, ale jest na pewno miejscem, które warto odwiedzić. Tam też zawitamy.
6: Pani Aniu, pani miała już okazję troszkę zobaczyć Gliwice, ładne miasto.
7: Tak, wczoraj wieczorem bardzo ożywione było, byłam na rynku.
6: A palmiarnię w Gliwicach już pani widziała?
7: Palmiarnię nie widziałam, palmiarnię w Zielonej Górze.
6: Co to znaczy, że ten film będzie trochę westernowski?
8: Jest to western, ma w sobie już zawartą pewną estetykę baśniowości, przypowieści, a chcemy, żeby ten film, to kino drogi, było współczesną, realistyczną, ale baśnią i opowieścią o... I western ma w sobie też czystość wyborów. Jest czarny, białe jest białe, a tu, i ten film będzie dążył do tego właśnie, żeby... Znaczy film, historia opowiada o tym, że oczywiście metaforycznie mówiąc, zło będzie ukarane, dobro, żeby dobro i ta jasna strona życia wzięły górę. I western zawsze miał takie założenia, więc tam będą pewne atrybuty westernowe też, wizualne, ale przede wszystkim chodzi o ten właśnie ton baśni i przypowieści, która mówi nam o tym, co jest dobre, a co jest złe.
6: W filmie Podlasie, kto już z Państwa widział, ten wie, pani jeździ na kładzie. To po raz pierwszy było, że pani na kładzie jeździła, czy to tak u pani normalne?
7: Nie, nie, nie, bo to jest jakby druga część film. Pierwsza część była 2 lata temu. Nic na siłę.
6: Tak, Lech Mackiewicz, Anna Seniuk. Bardzo wam, moi drodzy, dziękuję.
2: Przypomnę, że rozmawiała Magda Mleczko. Dziękuję bardzo.
5: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
2: Wizyta w Teatrze Śląskim, Wielkie Koszenie, Trafę w Zabrzu to tylko część tego, co dziś w programie. Wygodnie rozsiądziemy się w fotelu, ale dodam, że w tym fotelu teatralnym razem z Pauliną Kozioł.
5: Podpowiadamy mieszkańcom Śląska i Zagłębia.
3: Udręka życia. Brzmi jak codzienność wielu z nas, a to tytuł nowego spektaklu Teatru Śląskiego w Katowicach. O szczegółach mówi reżyser Michał Piotrowski.
9: Udręka życia jest dla mnie egzystencjalnym poematem prozą. Jest to historia życia dwójki bohaterów, Jony i Lewiwy, małżeństwa z 50-letnim stażem. Pewnej nocy, takiej decydującej, pewnego rodzaju momencie kairosu, Jona doznaje pewnego rodzaju bólu istnienia i czuje, że to jest ten moment, żeby coś jeszcze móc zmienić w swoim życiu, czyli chce odejść od Lewiwy. Lewiwa robi wszystko, żeby go zatrzymać. Ona też z czasem doznaje pewnego bólu egzystencjalnego i zaczyna myśleć o swoim życiu, o jego sensie. No ale potem pojawia się trzeci bohater, czyli Gunkel, który reprezentuje temat samotności i jest znakomitym odbiciem dla tej pary. I po jego przyjściu bohaterowie zmieniają trochę swoje podejście do życia. Tak, więc jest to historia o przemijaniu, jest to historia o pogodzeniu się z tym, co nieuchronne w naszym życiu.
3: Na środku sceny kameralnej Teatru Śląskiego stanęło łóżko z trochę taką rozwaloną pościelą, poduszkami. To tutaj dzieje się właśnie ta akcja, cała akcja?
9: Tak, tak. Scenografia jest pewnego rodzaju esencją z mieszkania, to znaczy mamy tu elementy sypialni, salonu, kuchni i to jest trochę taka pływająca wyspa zawieszona w czasie i przestrzeni. I tak, tutaj odbywa się cała ta historia. Mamy jedność miejsca, czasu i akcji.
3: Jak wyglądały prace nad tą premierą?
9: Prace nad spektaklem zaczęliśmy dość wcześnie, ponieważ z racji tego, że nasi główni aktorzy mają bardzo dużo tekstu, a nie są już najmłodsi, co tu dużo ukrywać, musieliśmy poświęcić dużo czasu na to, żeby ten tekst zapamiętać, więc zaczęliśmy w zasadzie już 5 miesięcy przed premierą, spotykaliśmy się raz w tygodniu przez 2 miesiące, żeby rozczytywać ten tekst, a potem przez 3 miesiące pracowaliśmy nad nim niemal codziennie. Więc tego czasu było bardzo dużo, mieliśmy komfortowe warunki i dzięki temu mam nadzieję, że dowieźliśmy przygotowany spektakl.
3: Udręka życia, tytuł brzmi jak życie praktycznie każdego z nas. Czy to jest właśnie spektakl dla każdego z nas?
9: Myślę, że to jest spektakl dla każdego z nas, ponieważ nawet jeśli ktoś nie jest w związku, to też zadaje sobie najważniejsze pytania właśnie o bliskość, o drugiej osoby, o miejsce drugiej osoby w naszym życiu, o to w zasadzie jaki jest sens życia. Wiem, że to brzmi górnolotnie, ale o tym jest ten spektakl. Tak, i on stawia te pytania, myślę, że w sposób nienachalny, często też lekki, co pozwala, myślę, że naprawdę dokonać pewnej wiwisekcji widzom. I z tego względu myślę, że to jest spektakl dla wszystkich w każdym wieku, dla wszystkich dorosłych widzów, którzy zastanawiają się nad swoim życiem.
10: Bogumiła Murzyńska, aktorka Teatru Śląskiego od 67, a może już w tej chwili 69 lat. Na pewno nie gram, mam nadzieję, siebie, chociaż bardzo w wielu punktach się z Lewiwą zgadzam. Myślę, że chciałabym jej użyczyć swojego, mimo takiego trudnego, prawda, trudnej relacji i trudnego kawałka życia, bo to nie jest w ogóle cała relacja, tylko to jest taki trudny moment bardzo, to chciałabym jej użyczyć swojego poczucia humoru, żeby mimo wszystko nie opuściło jej poczucie humoru, pomysły, bo ona walczy o tę miłość na różne sposoby. To jej chętnie dodam od siebie i na pewno jakieś inne mam nadzieję, że rozumiem jej wrażliwość też, że jest to piękne w tej postaci bardzo i takie godne, że tak powiem, na śladownictwa, aczkolwiek podejrzewam, że niełatwe w wykonaniu. To byłoby na tyle, ale to jest bardzo dużo. Gładko poszło powiedzieć, co to jest Lewiwa, a jednocześnie to jest bardzo, bardzo trudne zderzenie tych rzeczy, które tam się właśnie zdarzyły, tej parze. Chociaż pewnie nie są odosobnieni w takich zdarzeniach na świecie, wśród ludzi, ale to jest jeszcze sprawa, jak im się zdarzyło, bo każda taka rzecz ma swoją własną opowieść, ma swoją własną narrację.
11: Nazywam się Jerzy Głybin. Ja jestem aktorem też Teatru Śląskiego już, mój Boże, od 51 lat chyba.
10: I moim mężem.
11: Też.
10: A ja to żoną
11: tak,
10: też.
11: Lubię. I Jona. Bardzo bliska mi jest ta postać. Znaczy, to jest taki stereotyp trochę, taki model mężczyzny, który, nie wiem, spodziewa się od życia nie wiadomo czego. Trochę się w tym wszystkim dusi, trochę się w tym już po latach nie umie znaleźć, któremu się wydaje, że życie przecieraka mu między palcami, bo to wszystko jest za długo, trwa, ale on dojrzewa w trakcie tego spektaklu też. Pojawiają się różne okoliczności nowe, choćby odwiedziny tego sąsiada Gunkla, który kardynalnie zmienia spojrzenie ich obojga, u Ajony jeszcze bardziej, na rodzaj, charakter i wartość związku, w którym są. Dobrze, że tak się dzieje. Dobrze, że on zmienia swoją decyzję Jona i że się kończy jak kończy, ale nie jest to jakiś sielankowe zakończenie, ale moim zdaniem jednak optymistyczne. Do tego jeszcze ten suplement, czyli epilog, który powinien wiele powiedzieć na temat tego, po co właśnie takie zdarzenia i takie potyczki małżeńskie są przedstawiane i czy warto je zachować.
10: Jaka w nich jest wartość w ogóle, bo to jest wartość sama w sobie. Oczywiście mamy teraz walkę z tym, prawda, cały świat się zaangażował w to, że przemocowo, że małżeństwa to jest jakieś źródło tego, że oczywiście klęski, nie wiem, bicia, czegoś ekstremalnie niewłaściwego. Więc właśnie chciałam powiedzieć, pewnie się takie zdarzają, ale mam nadzieję i chcę w to wierzyć, że to się może przyczynić właśnie do czegoś przeciwnego, do ochrony i do poczucia, że to ma sens, kiedy dwoje ludzi się wiąże na długo, na 50 lat, tak jak w tej sztuce i mimo wszystkich tych trwają do końca.
11: Tak, jak pojawiają się trudności, trzeba walczyć o to, by zachować coś. Czasem bywa tak, że już nie ma czego zachowywać, no wtedy to już trudno, ale dopóki istnieje nadzieja, dopóki jest szansa, dopóki w nas jest jeszcze przekonanie o tym, że coś jest do uratowania, to trzeba to robić. To tak jak pielęgnacja chorej rośliny. Zrobimy wszystko, żeby nie umarła.
3: Czy to, że państwo są małżeństwem w prywatnym życiu, pomogło tutaj na scenie, czy przeszkadzało?
11: Nie przeszkadzało na pewno, a pomogło tak, ponieważ my się dobrze rozumiemy i w pracy to pomaga. To jest niewątpliwe. My nie odkrywamy dla siebie jakichś nowych...
10: My się kłócimy o te role, to się kłócimy tak małżeńsko i nie pozabijamy się z tego powodu.
11: Tego, że jesteśmy mężem i żoną, bo ja na przykład, gdybym to grał bez Bogusi z kimkolwiek innym, musiałbym najpierw zbudować sobie jakiś model małżeństwa z tą drugą osobą, a tu na szczęście nie muszę tego robić.
3: Czy te zdjęcia, które tutaj wiszą na ścianie, to są faktycznie państwa zdjęcia autentyczne?
10: Znaczy to są podozrobione na bazie naszych zdjęć prawdziwych, tak, sprzed lat oczywiście, ale to jest sztuczna inteligencja niestety.
11: Na przykład Bogusia na tym zdjęciu jest z czasów, kiedy mnie jeszcze nie znała, a ja jestem już z tych lat, kiedy ją znałem, kiedy nawet byliśmy razem.
12: Wyssałeś nam całe ciepło z prześcieradła. Iść, piszczeć jak mysz w swojej norze.
13: Andrzej Warcaba, sąsiad Gunkel.
3: To chyba postać, która trochę wprowadza zawirowania, tak, do tego małżeństwa.
13: Zawirowania może nie, trochę tak niby przeszkadza, ale według mnie to nie tylko, że jest intruzem i przeszkadza, ale również sami bohaterowie dochodzą do bardzo podobnych wniosków na temat przemijania, na temat samotności. Takie odwieczne pytania, które są tutaj dosyć ostro wyeksponowane. Jednym słowem, ta postać, nie można jej określić, że to tylko sąsiad przyszedł i tak dalej. No, to jest teatr. Ona coś więcej znaczy. Nie wiadomo, czy on tu się zjawił, czy to był on, czy to jest w ich głowach. Ja to tak zostawiam w zawieszeniu celowo, bo to nie jest tak jednoznaczne. Może w ten sposób to ujmę. I przez to jest ciekawe do roboty, po prostu do pracy dla aktora.
3: Czyli można to na różny sposób interpretować z punktu widzenia widza.
13: To już zostawiam właśnie widzowi, bo zewnętrznie to wszystko jest tak, jak pani mówi. Przychodzi sąsiad, intruz i jak gdyby wpakuje się w ich życie, co jest i prawdą, ale niekoniecznie do końca.
14: Nazywam się Radosława Niezgoda. Zazwyczaj używam zrobienia Radośna Niezgoda w swoich spektaklach. Zajęłam się scenografią.
3: To proszę o niej opowiedzieć, bo to jest scenografia, która oddaje ten ząb czasu, że to małżeństwo już trwa kilkadziesiąt lat.
14: Tak, po pierwsze jest to kwestia jakby stażu małżeństwa, ale też dla mnie jest to przestrzeń nie do końca rzeczywista, do której nasi bohaterowie trafili, żeby pogodzić się w tym miejscu ze swoją śmiercią. Chciałam pokazać, jak długo oni się w tym miejscu muszą znajdować, ale też chciałam poniekąd przez moją drugą pracę, w której oglądam, jak mieszkają ludzie w Polsce, pokazać, że no, takie są realia naszego życia często. Że wcale nie ma idealnego porządku, nie ma idealnie ułożonych mebli, nie mamy mieszkań jak z katalogów, tylko to są mieszkania, w którym funkcjonuje bardzo duży miszmasz i też meble poniekąd, które dobieramy w naszej rzeczywistości, w naszym mieszkaniu, opowiadają o nas. W więc tą przestrzenią chciałam też opowiedzieć trochę historię naszych bohaterów, którzy musieli dużo znieść w swoim życiu, żeby dojść do momentu, w którym teraz się znajdują.
2: Zapraszamy do innych śląskich teatrów, a teraz zejdźcie z drogi, trwa koszenie w Zabrzu.
5: Nasze miasto.
15: Adam Kolenda, miejski zarząd drugi, inspektor do spraw utrzymania letniego i zimowego miasta. Tutaj nie mamy harmonogramu koszenia, bo to wszystko zależy od pogody, jak ta trawa szybko wyrośnie, kiedy. Generalnie mamy kratności koszeń, czyli to jest od 2 do 5 na terenie miasta w zależności od rejonu. Pierwsze koszenia zawsze zaczynają się gdzieś w połowie maja, początek czerwca, to też zależy, jak ta trawa szybko nam wyrośnie. No i teraz jesteśmy w trakcie właśnie tych pierwszych koszeń. Zaczęliśmy kosić już od zeszłego tygodnia i sukcesywnie miejsce po miejscu przy pasach drogowych kosimy trawy. My zajmujemy się pasami drogowymi. Te koszenie nasze wygląda troszeczkę inaczej niż inne koszenia. My nie używamy do tego tylu pracowników ręcznych, że tak to nazwę, tylko to jest praca maszynowa, gdzie jedzie maszyna i kosi pas drogowy trawy, te, które tam musimy skosić. Przede wszystkim, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg. To są te główne ciągi komunikacyjne, drogi publiczne w Zabrzu, ale między innymi zaliczamy też drogę krajową 88 i drogową trasę średnicową, którą też utrzymujemy pod względem zieleni, koszenia i tak dalej. Ostatnie koszenia to jest późna jesień, też czekamy z tym ostatnim koszeniem zawsze tak, żeby już to potem na zimę było gotowe, koszenia, wygrabiania.
2: Ostrożnie, oczy szeroko otwarte trzeba mieć.
5: Zmieniamy temat.
16: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. Sezon na wycieczki i wypady za miasto rozpoczął się na dobre, a urokliwe zakątki województwa śląskiego niewątpliwie przyciągają turystów. Podróż pociągami Kolei Śląskich to nie tylko wygodny sposób dotarcia do celu, ale także okazja do zobaczenia i sfotografowania urokliwych miejsc zza szyb pojazdów. Entuzjaści fotografii mogą przedłużyć swoją podróż, biorąc udział w organizowanym przez Fundację Pro Kolej konkursie Kolej na Twój Tatr. Koleje Śląskie obsługują 24 linie komunikacyjne, realizując średnio 572 połączenia dziennie i zatrzymując się na ponad 230 stacjach i przystankach. Do 1000 km tras prowadzących przez centra miast, te zabytkowe i te nowoczesne, przez góry, przez lasy i przez tereny przemysłowe, okazji do podziwiania widoków z okien pociągów Kolei Śląskich na pewno nie zabraknie. Trasami szczególnie docenianymi przez pasażerów są te prowadzące w Beskidy. Podróż w kierunku Wisły od lat uchodzi za jedną z najbardziej malowniczych w ofercie Kolei Śląskich. Pociągi stopniowo opuszczają gęsto zabudowaną aglomerację, by po kilkudziesięciu minutach znaleźć się wśród lasów i dolin. Szczególne wrażenie robi przejazd przez charakterystyczny wiadukt w Wiśle. Obiekt od lat przyciąga uwagę miłośników fotografii kolejowej. Równie atrakcyjne są połączenia na linii S5 w kierunku Zwardonia czy S1 do Częstochowy. Na trasie S5 za oknami dominują górskie krajobrazy, szczególnie spektakularne są te na ostatnich odcinkach trasy. Z kolei podróżując linią S1 w okolicach stacji Masłańskie na Talin przy odrobinie szczęścia można zobaczyć żurawie czy łosie. Charakterystyczne są widoki związane z przemysłową historią regionu. Podróż między Chorzowem, Batorem a Bytomiem linią S8 pozwala zobaczyć Górny Śląsk w jego najbardziej ikonicznym wydaniu z dawnymi halami przemysłowymi czy szybami kopalń i spektakularną przemysłową katedrą, elektrociepłownią Sząbierki. Na szczególną uwagę miłośników industrialu zasługuje także m.in. tunel w Rydutowach na linii S7. Oczy pasażerów, miłośników kolei cieszy także każda nowinka infrastrukturalna, a tych w dobie przebudowy katowickiego węzła kolejowego nie brakuje. Jednym z najbardziej widocznych efektów trwającej przebudowy są nowe wiadukty oddane do użytku pod koniec kwietnia pomiędzy stacjami Katowice i Katowice-Ligota. Przy stacji Katowice powstało 8 nowych obiektów, które już dziś serwują pasażerom zupełnie nową panoramę miasta. Wyjątkowym miejscem na kolejowej mapie regionu jest Ruda Hebzie w Rudzie Śląskiej. To właśnie tam działa stacja biblioteka, czyli przestrzeń funkcjonująca w budynku dworca kolejowego, która łączy dwa światy, świat literatury i świat kolei. Dzięki oryginalnej architekturze dawnego obiektu kolejowego powstała przestrzeń, która pokazuje, że podróż może być czymś więcej niż tylko przemieszczaniem się z miejsca na miejsce. Dla wielu pasażerów podróż pociągiem pozostaje jednym z nielicznych momentów w ciągu dnia, kiedy mogą oderwać się od codziennego pośpiechu. W przeciwieństwie do podróży samochodem nie trzeba skupiać się na drodze, korkach czy parkowaniu. Można za to obserwować zmieniający się krajobraz. Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.
5: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
2: programie przejrzymy karty historii. Bytom charakteryzuje się nie tylko wielokulturowością, ale także bogatą historią. To tu zapadały ważne decyzje dotyczące wybuchu Powstania Śląskiego. To z tym właśnie miastem związane są postaci, które do dziś są w pamięci. O niektórych z nich czytamy w książkach, jak na przykład o śląskim Kopciuszku. Kto to taki? Od tego zaczniemy. A na nasze pytania odpowiadać będzie Tomasz Sanecki, bytomski historyk, zresztą znany nam już z kilku programów.
17: Jest to wyjątkowa postać. Mówimy o niej śląski Kopciuszek, bo faktycznie jest to postać prawdziwa, ale jak z bajki o Kopciuszku. Dlatego, że Joanna Gryzik, która urodziła się w 1842 roku, została oddana na wychowanie do jednego z najbogatszych ludzi ówczesnej Europy w połowie XIX wieku, Karola Goduli. Tak wpadła, można powiedzieć, w oko Karolowi Goduli, że stała się jego przyjaciółką. Karol Godula, umierając, zdecydował się przekazać i zapisać cały majątek 6-letniej dziewczynce. Ten majątek oczywiście jako 6-letnia dziewczynka nie mógł być przez nią rozdysponowany. Prowadził to specjalnie, na jej rzecz prowadziła to osoba wyznaczona przez Karola Godulę. Ale historia Joanny Gryzik potoczyła się bardzo dynamicznie, dlatego że kiedy już była dorosłą dziewczyną, mogła już mieć swoje zdanie w sprawie ogromnego majątku, który zostawił jej Karol Godula, a przypomnijmy, że był to magnat przemysłowy, mający huty, kopalnie i wielkie posiadłości, między innymi w Bytomiu czy też Rudzie Śląskiej. Joanna Gryzik wyszła za mąż za przedstawiciela jednego z najznakomitszych rodów na Śląsku. Był to ród Szafgoczów. Joanna Gryzik wyszła za mąż za Hansa Ulryka Szafgocza. Tym samym zapoczątkowali oni nową linię dynastyczną. No i razem z mężem zaczęła nie tylko rozbudowywać swój majątek przemysłowy, ale między innymi wiele kwestii społecznych poruszali. Między innymi Joanna Gryzik miała na celu ochronę praw robotników, jak i też chciała przede wszystkim zapewnić im dogodne warunki życia. Bardzo ważne jest to, że Joanna Gryzik wraz z mężem nie tylko tutaj powiększyła majątek, ale między innymi do dzisiaj pozostałościami po jej tutaj działalności jest między innymi ufundowany kościół w Bytomiu Bobrku, kościół w Bytomiu Sząbierkach. W Bytomiu Sząbierkach warto wspomnieć o tym właśnie kościele, to jest kościół Najświętszego Serca Jezusa. Właśnie w tym kościele znajdują się w krypcie szczątki Karola Goduli, które sprowadziła właśnie tutaj. Bardzo ważne jest również w życiu Joanny Gryzik kwestia zakupienia wraz z mężem pałacu w Kopicach, jednego z najpiękniejszych pałaców tutaj na Śląsku. Pałac został niestety w 1945 roku zniszczony i spalony przez żołnierzy Armii Czerwonej. Do końca życia Joanna Gryzik wraz z mężem zamieszkiwała w tym pałacu i była to ich rodowa siedziba. Joanna Gryzik jest dzisiaj postacią, o której warto wspomnieć przede wszystkim nie tylko ze względu na fakt, że jako mała dziewczynka odziedziczyła wielką fortunę, przede wszystkim z tego powodu, że działała na rzecz lokalnej społeczności.
2: Zawsze Joanna mi się kojarzyła z Rudą Śląską, bo tam można powiedzieć, że jest wręcz kult tego Kopciuszka.
17: Tak, Joanna Gryzik jakby jest głównie związana z Rudą Śląską. Warto wspomnieć między innymi, że Karol Godula, przecież mamy dzisiaj dzielnicę Rudy Śląskiej Godula, są to postacie związane z Rudą Śląską, ale także Joanna Gryzik jest związana właśnie z Sząbierkami. To tutaj właśnie ufundowała kościół, który do dzisiaj stoi w Sząbierkach. W Sząbierkach był również pałac Karola Goduli. Warto dodać, że Joanna Gryzik również tutaj ufundowała kościół w Bobrku, ale również miała swój wpływ na to, że powstała między innymi kolonia Zgorzelec, a więc piękne zabytkowe kamienice, które dzisiaj są rewitalizowane.
2: Mówiąc o postaciach historycznych tu na Śląsku, nie w sposób uciec od osób związanych z powstaniami śląskimi, a że było aż 3, trochę tych postaci jest.
17: Warto wspomnieć, że nierozerwalną postacią związaną z powstaniami śląskimi jest oczywiście Wojciech Korfanty, no i z powstaniami śląskimi oczywiście miastem, które odegrało tutaj szczególną rolę, jest Bytom. To właśnie w Bytomiu w lutym 1920 roku powstał Polski Komisariat Plebiscytowy, a naczelnik państwa Józef Piłsudski mianował polskim komisarzem plebiscytowym właśnie Wojciecha Korfantego. Siedziba Polskiego Komisariatu Plebiscytowego mieściła się w nieistniejącym już hotelu Lomnic, który był na ulicy Gliwicerstrasse. Dziś dzisiaj to oczywiście też ulica Gliwicka. W budynku niestety nic nie zostało. Stoi tam teraz nowa kamienica, ale są dwie tablice upamiętniające zarówno hotel Lomnitz, jak i też Wojciecha Korfantego. Jeśli chodzi tutaj o działalność Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, miał on na celu przekonanie ludności na Górnym Śląsku za głosowaniem na Polskę w czasie plebiscytu, który odbył się w 1921 roku. Plebiscyt okazał się niestety dla strony polskiej niezbyt dobrze się te głosy rozeszły i tutaj podjęto decyzję, głównie Brytyjczycy i Włosi chcieli podjąć decyzję, aby Polska otrzymała mniejszy obszar, o który żądał Wojciech Korfanty. Korfanty zdecydowanie nie chciał iść na ustępstwa i zdecydował się właśnie tutaj w hotelu Lomnitz 30 kwietnia podczas spotkania z działaczami Polskiej Organizacji Wojskowej, podjął w Bytomiu decyzję o wybuchu III Powstania Śląskiego. III Powstanie Śląskie, które można powiedzieć zadecydowało o tym, że jednak większa część Górnego Śląska, która przypadła Polsce w 1922 roku, trafiła tutaj w ręce Polaków. Warto również dodać, że Wojciech Korfanty tutaj działał również na Śląsku, nie tylko pod względem politycznym, ale również on tutaj rozwijał działalność kulturową. Duże znaczenie tutaj miało właśnie miasto Bytom, które było jakby ośrodkiem kulturalnym, społecznym, ale też i sportowym, bo tutaj między innymi w 1920 roku powstał klub Polonia Bytom, no, który później oczywiście został rozwiązany ze względu na fakt, że Bytom pozostał w granicach niemieckich. No i właśnie ten fakt miał również ogromne znaczenie, bowiem Bytom, który był tutaj jednym z głównych ośrodków polskości na Górnym Śląsku, decyzją Rady Ambasadorów tworzonej przez państwa zwycięskie w I wojnie światowej, głównie Francję i Wielką Brytanię, został w 1922 roku pozostawiony w granicach Niemiec.
2: Obok Korfantego?
17: Obok Korfantego warto również wspomnieć o żołnierzach 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Mało osób wie, że w tym wielkim zwycięstwie, które uratowało niepodległość Polski, ale też zahamowało pochód komunizmu na zachód, mieli udział żołnierze 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Żołnierze ci wywodzili się tutaj głównie z powiatu bytomskiego, ale też również z innych miast na terenie Śląska. Warto dodać, że wśród żołnierzy byli również młodzi żołnierze, którzy przybywali tutaj z zagranicy i wstępowali właśnie do tego pułku.
18: Udało mi się wydać książkę, monografię dotyczącą historii 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Jest to książka, która opisuje jakby całą historię od powstania aż do zakończenia całej historii tego pułku. Pułk ten był chlubą naszego miasta. Powstał na początku 1919 roku, dokładnie w maju. Zapadła decyzja w Warszawie. Z takich ciekawostek, które można tutaj przytoczyć, to między innymi to, że jednym z żołnierzy Pułku Bytomskiego był jeden z najsłynniejszych tenorów, można powiedzieć, w Polsce, na świecie, Jan Kiepura. Został on ochotnikiem Pułku Bytomskiego w lecie 1919 roku, mimo że w tym pułku był to jego epizod, ale jest odnotowany jako jeden z ochotników, który wstąpił do tego pułku. Kolejnymi ciekawostkami, o których być może mieszkańcy tutaj nie tylko Bytomia, ale też w Polsce nie wiedzą, jest fakt, że oficerami Pułku Bytomskiego, który później zmienił nazwę, bo najpierw to był Pułk Strzelców Bytomskich, później przemianowano go na 167 pułk, a kiedy była już wolna Polska, był to 75 pułk. On siedzibę miał w Chorzowie, dlatego że Bytom był po stronie niemieckiej. Ale właśnie oficerami tego pułku, 75 pułku piechoty, byli między innymi późniejszy, ostatni dowódca Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki. Oficerem był również generał Stanisław Sosabowski, organizator i dowódca Brygady Spadochronowej, która brała udział w 1944 roku w walkach o Arnhem w Holandii. Jednym z oficerów i dowódcą był też Wacław Klaczyński, który brał udział w walkach o Górny Śląsk w 1939 roku. No i dowódcą Pułku Bytomskiego był też Władysław Langner, który wsławił się bohaterską obroną Lwowa w 1939 roku. Książka się zaczyna od momentu, kiedy Polska odzyskała niepodległość 11 listopada w 1918 roku. Był to jakby moment, który dla wielu Górnoślązaków dawał szansę, że mogą oni włączyć się w walkę nie tylko o niepodległą Polskę, ale też o przyłączenie Śląska do Polski. W ten sposób ziściło się ich marzenie. Oni przekraczali często nielegalnie granice, przekraczali ją na przykład, powiedzmy, Bytomiacy, przechodzili do Sosnowca, który leżał już jakby po stronie polskiej. No i tam w Sosnowcu, a później w Częstochowie byli oni zbierani i zorganizowano dla nich batalion. Jednak było ich tak dużo, że wówczas, kiedy przeniesiono ich do Wielkopolski, w maju 1919 roku sztab w Warszawie podjął decyzję o utworzeniu z tych wszystkich ochotników pułku, któremu dano nazwę Pierwszy Pułk Strzelców Bytomskich. Następnie żołnierze Pułku Bytomskiego brali udział w obsadzaniu granicy zachodniej. Brali udział m.in. w walkach z Grenschutzem. To były oddziały niemieckie, które jakby za cel miały m.in. zwalczać polskie dążenia niepodległościowe. Kilka potyczek m.in. na granicy zachodniej stoczyli żołnierze Pułku Bytomskiego, ale kluczowym momentem dla nich była decyzja dowództwa o przyłączeniu do 7 Brygady Rezerwowej. Ta brygada została wysłana na wojnę polsko-bolszewicką na przełomie maja i czerwca 1920 roku. Tam między innymi w czerwcu i w lipcu pod Rybczanami, pod Filipowem, nad Autą i nad Niemnem Bytomianie stoczyli kilka ważnych bitew, które pozwoliły jakby oddziałom polskim zająć dzisiejsze tereny Litwy i Białorusi, które wówczas po traktacie ryskim, który został później zawarty z Rosją Radziecką, zostały przyłączone do odrodzenia Rzeczypospolitej. No a takim momentem przełomowym był na pewno udział w wojnie polsko-bolszewickiej, ale w czasie Bitwy Warszawskiej. Tak jak wspomniałem, walczyli oni właśnie w rejonie Modlina, Zegrze i Fortu Dębę. Był to tak zwany trójkąt warszawski, tak to nazywano. Powstrzymali tam armię radziecką, która chciała się od północy wedrzeć do Warszawy. Był także krótki epizod Pułku Bytomskiego w czasie powstania śląskiego, trzeciego powstania śląskiego. Brali udział również w walkach w powstaniu Bytomiacy. No a później, kiedy już nastała odrodzona Polska, jakby dla wielu tych żołnierzy, którzy przelewali krew zarówno na granicy zachodniej, jak i też na wschodzie, dla nich wielkim, jakby można powiedzieć, sukcesem było to, że zostali wytypowani między innymi do zajmowania polskich miast, które zostały przyłączone do Polski na Górnym Śląsku. Między innymi żołnierze Pułku Bytomskiego zajmowali Katowice, Królewską Hutę, czyli późniejszy Chorzów, a także tutaj inne miasta czy też gminy, między innymi Wielkie Hajduki, które później zostały przyłączone do Chorzowa. No i siedzibą do 1939 roku 75. Pułku Piechoty, czyli następcy Pułku Bytomskiego, był Chorzów. Tam mieli oni swoją główną siedzibę. Część batalionu była rozlokowana również w Rybniku. No a kiedy nastała II wojna światowa, żołnierze Pułku Bytomskiego również wzięli udział w walkach obronnych na Górnym Śląsku. Najważniejszym epizodem w czasie kampanii wrześniowej była walka pod Tomaszowem Lubelskim. Była to ostatnia bitwa, w której Bytomiacy wzięli udział. Tam zostali oni otoczeni przez oddziały Wehrmachtu i zmuszeni do kapitulacji. Wielu z Bytomiaków emigrowało poza granice kraju, brali udział w tworzeniu jednostek na zachodzie, w tworzeniu samodzielnej Brygady Karpackiej, część oficerów wyjechała do Francji, no część niestety także zginęła w obozach koncentracyjnych. To jest fakt niepodważalny, bo są na to dowody, że nie tylko oficerowie, ale też żołnierze byli ofiarami reżimu nazistowskiego.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
18: Dziękuję bardzo.
2: O tym wszystkim mówił nam Tomasz Sanecki, bytomski historyk, a już się z wami żegnam, Edyta Czeka, i do usłyszenia.
5: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
19: Radio Złote Przeboje.
20: Radio Złote Przeboje.

0: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku-Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Teatr Śląski otwiera drzwi do świata, obok którego trudno przejść obojętnie. Przed nami 9. Międzynarodowy Festiwal Open the Door. Zapraszamy do teatru, który otwiera serca, szuka bliskości i mówi o świecie, którego często nie chcemy dostrzec. Bądźcie z nami od 5 do 13 czerwca w Katowicach. Agnieszka Radzikowska.

0: Taka.
1: Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Reklama.

0: Lodówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
4: Tu Radio Złote Przeboje. Dla niektórych pora śniadaniowa, bo to minęła ósma. Zapraszamy na wiadomości.
5: Dogaszanie pożaru lasu pod Warszawą wciąż prowadzi kilkuset strażaków. Ukraiński MSZ tłumaczy się z nazwy jednostki wojskowej. Zaskoczenie w Paryżu. Nowak Dziokowicz odpadł z French Open. W grze wciąż są Iga Świątek i Maja Chwalińska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dogaszenie pożaru lasu w powiatach wołomińskim i mińskim może potrwać kilka dni. W akcji uczestniczy wciąż ponad 800 strażaków. Pomaga im wojsko i policja. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie przeżyli.
6: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa. To było faktycznie widać z daleka.
7: Oddychać nie można tu było. Ten dym, wszystko to szło. Czarno, siwo, to różnie było.
5: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Krakowska policja postawiona w stan gotowości po napaści na 2-letniego chłopca w centrum miasta. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zaatakował ucznia wracającego po lekcjach do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Jego reakcję chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
8: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę. Mamy potwierdzony wizerunek.
5: W poszukiwaniach bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, umundurowanych i w cywilu. Ta decyzja nie była wymierzona w Polaków, tłumaczy rzecznik MSZ-u Ukrainy sprawę nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. To odpowiedź na płynącą z Polski krytykę. Jak podkreśla Kijów, na sporach historycznych między obu narodami korzysta tylko Rosja. Zaskakująca dla Polaków decyzja Zełenskiego wywołała w naszym kraju ostre komentarze ze wszystkich stron sceny politycznej. Serb Nowak Dziokowicz odpadł w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Najbardziej utytułowany tenisista w historii przegrał z Brazylijczykiem João Fonseca po zaciętym meczu. Trwał blisko 5 godzin. Do czwartej rundy przeszła Iga Świątek, wygrała z Magdą Linet. Ale kolejną rywalką będzie bardzo trudna przeciwniczka, Ukrainka Marta Kostiuk, która w tym roku wygrała wszystkie mecze na mączce. Pytana, czy czuje się faworytką w meczu ze Świątek, odpowiada skromnie.
9: I definitely have a different feeling going into this match.
10: Nie, no ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem. Nadal to jest, no wiecie, tak, że ona wygrała ten turniej 4 razy. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
9: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy, you know.
5: Spotkanie Świątek Kostiuk jutro, a dziś o 11:00 mecz Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Sobota pochmurna w centralnej i południowej części kraju, na zachodzie najwięcej słońca. Tam 23 stopnie, 21 w centrum, 19 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trzy minuty po godzinie 8:00, niech trochę popada, bo tego deszczu wszyscy potrzebujemy, a najbardziej to roślinność i te lasy, które bardzo suche. W najbliższej godzinie u nas między innymi relacja z rewelacyjnego koncertu Kombi, na którym wczoraj byłem. A to już perfekt.
11: Zaprasza Kacper Sosnowski.
4: Fajnie, że jesteście z nami od sobotniego poranka.

Razem z Marquesem trochę tutaj pogwizdałem. 10 minut po 8, tu Radio Złote Przeboje. Patrzę, co się będzie działo fajnego w muzycznym kalendarzu. No, festiwal w Opolu za niecały tydzień od najbliższego czwartku. Sprawdziłem dla was, co się będzie działo. Będą recitale Anny Wyszkoni, Lady Punk i Justyny Styczkowskiej, bo to 30 lat od jej dziewczyny szamana Mija. Będzie także w Opolu widowisko Autobiografia, które poświęcone jest twórczości Bogdana Olewicza. No, sporo tekstów do piosenek Perfektu pisało. Między innymi wysłuchanych przed chwilą Niepokonanych, bo od Perfektu 8 sobie przecież zaczęliśmy. Bogdan Olewicz, mistrz tekstów zapadających w pamięć. No to będzie się działo w Opolu. A teraz u nas na antenie Eurythmics.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
13: Reklama.
14: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Human League w Radiu Złote Przeboje, prawie 8.30 na zegarach. Bardzo ważne ogłoszenie, bo w maju to miesiąc, w którym Beata Kozidrak gości na naszej antenie. No i już jutro niedziela z Beatą Kozidrak. Mogę zdradzić, że muzycznie będą między innymi Dwa serca, dwa smutki. Będzie Taka Warszawa, piosenka, do której teledysk kręcono w pewnych specyficznych warunkach. Na dachu budującego się jeszcze wieżowca.
1: I ci budowlańcy tak patrzyli na nas, oczywiście, wiesz, w tych miniówkach, w tych szpilkach zgodzimy i tak, co tu się w ogóle odbywa?
2: Co to się
1: już powariowali ludzie, nie?
0: No właśnie, więcej wesołych kulis, nie tylko tej historii, tej piosenki, jutro od południa w Radiu Złote Przeboje. Polecamy. Ja polecam teraz Michaela Jacksona. To jest dobre, żeby się dobudzić. Proszę zresztą spróbować samemu.

0: rewelacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra!
3: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Okolicy za nami w Radiu Złote Przeboje. A wczoraj na warszawskim Torwarze odbył się koncert Królowie Życia, Skawiński i Tkaczyk na 50-lecie pracy muzyków. Było pięknie, było kilka razy śpiewane 100 lat. Byli goście specjalni, Mary z Polski. Śpiewała m.in. piosenki Oena. A oklaski dostał też Michał Szpak za Kiedy powiem sobie dość. Były śpiewy z publicznością. Jedna piosenka, Jesteś wolny, idealnie chyba w sumie pasuje na dzisiejszy poranek. A na naszym Instagramie możecie zobaczyć, jaką nagrodę od Radia Złote Przeboje dostał zespół Kombi. Piosenka Nie ma zysku też wczoraj na koncercie była.

Aleksja w Radiu Złote Przeboje próbuje dobudzać nierozbudzonych. Dziewiąta się zbliża w naszych wiadomościach. Za chwilę o tym, że jak ktoś jedzie A1 nad morze, to mu nie zazdrościmy.

0: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
0: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
1: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Reklama.
4: Tu Radio Złote Przeboje. Ostatnia sobota maja. Tak to wygląda. 9 minęła, czas na wiadomości.
5: Uwaga, podróżujący nad morze, A1 za Toruniem zablokowana. Polska wyraziła solidarność z Rumunią po uderzeniu w blok rosyjskiego drona. Zaczyna się częściowy paraliż śródmieścia Warszawy. Niewielki remont alei jerozolimskich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga, podróżni jadący nad morze. Zablokowana jest autostrada A1 w Kopaninie, to między Toruniem a punktem poboru opłat na północ od Torunia. Ciężarówka uderzyła w bariery rozdzielające jezdnie. Można jechać objazdem, zjechać z autostrady wcześniej i wjechać na nią na węźle Lubicz. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z wczorajszym atakiem rosyjskiego drona. Bezzałogowiec uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, koło granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło mimo, że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Caus.
6: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w celu jego przechwycenia myśliwce F-16 z bazy w Peteszt, ale mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału, przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
5: W odpowiedzi na uderzenie drona Rumunia wyrzuciła z kraju rosyjskiego konsula z miasta Konstancy. Moskwa nie przyznaje się, że to był jej dron. Zaczynają się właśnie wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Tramwaje nie przejadą od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Dodatkowo remont odczują kierowcy, mówi rzecznik tramwajów miejskich Witold Urbanowicz.
7: Największym utrudnieniem będzie to, że będzie po prostu węziej. Zabierzemy po jednym pasie na kierunek. Między placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona będzie jeździła komunikacja zastępcza, autobus linii Z9.
5: W niektórych miejscach tory wzdłuż Alei Jerozolimskich nie były remontowane przez 30 lat. Prace potrwają do połowy sierpnia. O tym, że misie lubią miód, wiedzą już najmłodsi. To wcale nie bajka. W Małopolsce łupem niedźwiedzi padają podhalańskie pasieki. Dane opublikowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W ubiegłym roku niedźwiedzie splądrowały 10 pasiek. Pszczelarze dostają co prawda odszkodowania, ale jak przyznają, nie rekompensują one utraty rodzin pszczelich. Zostajemy jeszcze na Podhalu, bo droga nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. E-busy wrócą na trasę jutro. 3 z 4, bo jeden jest w remoncie.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Sporo słońca na Podlasiu, słonecznie też na Pomorzu i w zachodniopomorskim. Tam powyżej 20 stopni. 24 na Dolnym Śląsku, ale poniżej 20 kresek na południu kraju. Bliżej Małopolski. Tam też deszczowo, a pokropić może również w Wielkopolsce i w Łódzkiem. Kacper Sosnowski, witam. Myślę sobie, że trudno tak wstać rano, szczególnie jak wstajemy do pracy. Trudno tak pracować w sobotę. Jest sporo rzeczy, które trudno robić w weekend. O kolejnych opowie Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz.

11 minut po 9. Rockset w Radiu Złoty Przeboje w sobotni poranek. Fani Rockset zadowoleni, bo grupa w składzie z Perem Gasle i Leną Philipson wraca na trasę koncertową. Oni już razem ponad 40 koncertów do tej pory zagrali i wczoraj znów zaczęli tour. I to taki długi. Od Niemiec zaczęli, a potem będzie Holandia, Skandynawia, Niemcy, Czechy i...

i znowu Niemcy. No Polski na razie na tej trasie nie ma. Szkoda, bo jest ponad 40 lokalizacji, no i zazdrościmy sąsiadom. Chociaż trasa też po Ameryce będzie. Cóż, poczekamy, pożyjemy nadzieją, zobaczymy. A to już Elton John i Kiki Dee.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Teatr Śląski otwiera drzwi do świata, obok którego trudno przejść obojętnie. Przed nami 9. Międzynarodowy Festiwal Open the Door. Zapraszamy do teatru, który otwiera serca. Szuka bliskości i mówi o świecie, którego często nie chcemy dostrzec. Bądźcie z nami od 5 do 13 czerwca w Katowicach. Agnieszka Radzikowska.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Mamo! Czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
8: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
9: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.

Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje, czyli człowiek, który śpiewa od lat 70. Jego największa kariera to zaczęła się raczej po tym, jak zaoferowano mu rolę w musicalu o Elvisie Presleyu. A w latach 80. to już nagrywał solowe albumy z takimi przebojami jak Breaking Up My Heart, wysłuchane przed chwilą. Wrzucił ostatnio Shakin' na swojego Facebooka występ z lat 80., jak wpada na scenę z fanami, robiąc gwiazdę. I nawet mu to wyszło. No to było niezłe wejście. A teraz urodzony 2 lata przed Stevensem, też w Wielkiej Brytanii, głównie aktor. Aktor musicalowy Murray Head. Znany głównie szerszej publiczności z Jednej nocy w Bangkoku.

0: ta promocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak w sobotę zgarnąć voucher na 35 zł? To proste. 30 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja. Obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
5: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
6: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
5: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
6: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanuj-dom.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend.
17: Nareszcie sobota.
1: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Złote Dziecko Muzyki, Samantha Fox w Radiu Złote Przeboje. Chwila i będzie 10, dokładnie 11 minut. A propos złotych dzieci, to Dzień Dziecka się zbliża, pewnie wiecie, niektórzy może w ten weekend będą świętować. I bardzo dobrze, bo my mamy dla was 500 złotych w akcji Złote Dziecko. Wystarczy, że napiszecie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za fajne. To trzeba napisać na naszej stronie internetowej www.radiozłoteprzeboje.pl, czyli można tam trochę powspominać nielubiane kiedyś rzeczy, które teraz cieszą się waszym powodzeniem. Czekamy na te zgłoszenia, bo od poniedziałku nagradzamy. 500 zł nawet będzie można wygrać. Ja kiedyś oliwek nie lubiłem. Takie słone były okropne, a teraz uwielbiam. Jem słoikami.

0: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
3: Na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, w sobotę o 10:00 w góry i do lasu zajrzymy w tych wiadomościach. Będą ważne doniesienia.
10: Polska turystka zginęła na Słowacji w parku Słowacki Raj. Nie ma już otwartego ognia, w lasach na Mazowszu trwa dogaszanie pożaru. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Mistrzów PSG Arsenal. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska turystka zginęła podczas wycieczki w Parku Narodowym Słowacki Raj. 67-letnia kobieta odłączyła się od grupy. Bała się trudności związanych z pokonywaniem szlaku. Są na nim drabinki i łańcuchy. Znajomi stracili telefoniczny kontakt z kobietą i powiadomili służby. Ratownicy odnaleźli ciało kobiety w stromym wąwozie. Pożary na Mazowszu są dogaszane. Sytuacja w lasach powiatu wołomińskiego, gdzie strażacy od czwartku walczą z ogniem, jest stabilna. Nie ma już otwartego ognia, mówi zastępca komendanta państwowego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
11: Na chwilę obecną na miejscu działań mamy około 250 samochodów, 870 ratowników. Na miejsce działań udają się jeszcze dodatkowe grupy GFFF.
10: To specjaliści wyszkoleni do dogaszania lasów, wyjaśnia rzecznik Mazowieckiej Komendy PSP Karol Kroć.
12: Którzy ręcznie przegarniają, przekopują i przelewają te wszystkie ukryte zarzewia i ogniska, które po przejściu tego głównego frontu pożaru pozostały ukryte gdzieś w niedostępnym terenie.
10: Na razie Straż Pożarna nie chce podawać nawet przybliżonego terminu zakończenia akcji gaśniczej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO do spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
13: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
10: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain, Arsenal, Londyn. To będzie pierwszy finał francusko-angielski. Paryżanie bronią tytułu z ubiegłego sezonu i są raczej faworytem. Londyńczycy zagrają w finale po 20 latach od poprzedniego razu. W 2006 przegrali z Barceloną. Mecz już o 18:00 w Budapeszcie.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Idzie deszcz przez środek kraju, od Pomorza w województwo łódzkie teraz wchodzi, zaraz też na Śląsku mocniej popada. A potem w Małopolsce. Temperatury w miarę przyjemne, 24 stopnie na Dolnym Śląsku, 22 w Poznaniu, 21 w Szczecinie, Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. 30 maja to dzisiaj. Za chwilę Dzień Dziecka, 1 czerwca. Będę miał dla Was zaproszenia na super zabawę dla całej rodziny. Szczegóły za chwilę. Już mogę zdradzić, natomiast, że numer telefonu się zaraz przyda.
15: Zaprasza Kacper Sosnowski.
9: Zaprasza też Tina Turner.

10 po 10 Alcazar w Radiu Złote Przeboje. No to jako się rzekło, mam 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim, gdzie nie tylko park dinozaurów, ale też park owadów. Polska w miniaturze. No tam naprawdę sporo atrakcji. A wejściówki dam jednemu słuchaczowi czy słuchaczce, żeby sobie rodzinnie pojechali. Proszę tylko zadzwonić i zaśpiewać piosenkę dla dzieci, czy taką, którą się ktoś uczył w szkole i dalej ją pamięta. 22, 4 czwórki i 3 zera. Do 11 czekam na te zgłoszenia. Proszę tu nagrywać się. A ja będę doceniał te najodważniejsze wykonania. Co ja tam jeszcze śpiewałem w szkole podstawowej? Hulali po polu. O, było. No ale czekam na wasze numery. 22 4 4 3 0. A tu Michael... Nie, a tu Łam zaśpiewa. Coming.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdaniem. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,30.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Madonna za nami w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złote na nowo.
0: To będzie utwór Without You z 1970 roku, napisany i wydany na płycie grupy Badfinger. Brzmiał ciekawie, lecz sztampowo. Well, I can't forget this evening. Dopiero dwa lata później własną wersję przedstawił Harry Nilsson, który dodał przebojowi więcej emocji. Wtedy utwór stał się numerem jeden w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Oto jak ważne w muzyce są emocje. Oryginalni twórcy kompozycji z powodów prawnych i rozpadu ich wytwórni nie mogli czerpać z utworu korzyści majątkowych, popadli w depresję. Ich kompozycje w historii muzyki przerobiło i opublikowało ponad 150 artystów, w tym w 1994 roku Mariah Carey, która też wlała w piosenkę wiele emocji.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: A jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: No, do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: 6,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
5: MediaMarkt.
4: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolco. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 990.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
8: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum dwa różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz dwa różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny jeden zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
9: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: Black Outfit, Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje. 22 4 4 3 0. To jest numer, pod który jeszcze chwilę możecie dzwonić i nagrywać piosenki z dzieciństwa, piosenki dla dzieci, piosenki, które śpiewaliście kiedyś. No to halo, halo.
1: Gdy był mały, to znalazłam go w ogródku i wyglądał jak 49 smutku.
0: I refren jeszcze prosimy.
1: Razem ze mną kundel bury.
0: I tu jeszcze ktoś?
2: Cebulka, cebulka okrągła jak kulka, buraczka szukała, potańcować chciała.
0: Ale też bardzo ładnie. Jeszcze kilka minut czekam na ostatnie zgłoszenia. Proszę się nagrywać na naszą sekretarkę. Po 11 będę nagradzał te najodważniejsze, najpiękniejsze piosenki dla dzieci, bo zbliża się Dzień Dziecka. 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim, więc atrakcje dla całej rodziny, bo tam nie tylko park dinozaurów. Oj, nie, nie.

0: Piasek i Robert Chojnacki w Radiu Złote Przeboje. 11 się zbliża, za 4 minuty wiadomości, a w nich o wahaniach Trumpa związanych z Iranem.
1: Radio Złote Przeboje.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Salon BYD Dąbrowscy w Katowicach już otwarty. Przed Tobą miesiąc wyjątkowych rabatów i nowoczesnej motoryzacji. Poznaj superhybrydę BYD Atto 2 DMI. Teraz w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapłać tylko 59 500 zł, a resztę dopiero za rok. Nie czekaj. Odwiedź nowy salon BYD Dąbrowscy w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej 6 i przekonaj się, jak wygląda przyszłość motoryzacji. BYD Dąbrowscy. Energia nowej generacji.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, za chwilę będziemy śpiewać piosenki dla dzieci, ale najpierw wiadomości o 11:00, w tym momencie 11:00.
7: Jest piąty zatrzymany w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Trump się waha w sprawie Iranu, nadal nie ma porozumienia. Maja Chwalińska właśnie powinna zaczynać grę o czwartą rundę Wielkiego Szlema w Paryżu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne zatrzymanie w związku z serią fałszywych alarmów w domach prawicowych polityków i mediów. To już piąta osoba, trzy z nich zostały tymczasowo aresztowane. Ostatni to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec Otwocka pod Warszawą. Według śledczych zadzwonił na numer alarmowy i groził zdetonowaniem bomby w jednej ze stacji telewizyjnych. Mówi Karolina Gałecka z MSWiA.
8: Ten mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer.
7: Zatrzymane dotąd osoby ze wstępnych ustaleń nie są odpowiedzialne za fałszywy alarm w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, ale służby podkreślają, że zatrzymanie tych sprawców to kwestia czasu. Prezydent USA Donald Trump, wbrew zapowiedziom, wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem. Miałoby ono otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podaje New York Times. Administracja ma być blisko porozumienia, ale wciąż trwają dyskusje. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ma to być alternatywa dla proponowanych wcześniej przez lewicę związków partnerskich. Prezydent Karol Nawrocki zaraz po głosowaniu zapowiedział, że zawetuje ustawę. Maja Chwalińska ma szansę na życiowy sukces. Nasza tenisistka właśnie powinna zaczynać grę w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie trzecia niegdyś zawodniczka świata. Więcej o tym z Paryża wysłannik Przemysław Pozowski.
9: Naprzeciwko Chwalińskiej na korcie Simon Mathieu położonym na terenie ogrodu botanicznego stanie Maria Sakkari. Polka z Greczynką miała już okazję się mierzyć.
10: Oczywiście Sakkari jest też bardzo utytułowaną już zawodniczką. Też już miałam z nią okazję grać w tamtym roku i przegrałam w trzech setach.
9: A Chwalińska w pierwszych dwóch rundach niespodziewanie pokonała mistrzynię olimpijską Qin Wenzheng i Belgijkę Elise Mertens.
7: W Paryżu dzisiaj swoje mecze zagrają także liderka rankingu Aryna Sabalenka i broniąca tytułu Coco Gauff. Kurczy się liczba mieszkańców Japonii. W ciągu ostatnich 5 lat aż o 3 miliony to największy spadek w historii japońskich pomiarów. Japonia liczy 123 miliony mieszkańców. Jest najstarszym z dużych narodów na świecie. Mediana wieku przekroczyła tam 50 lat. W Polsce dla porównania to niecałe 44 lata.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
13: Sponsorem audycji są właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl.
11: Pogoda na weekend.
6: Przez Warszawę ten deszcz, co teraz jest w Łódzkiem i na Śląsku, to przejdzie dopiero po południu. Ale tak, sporo słońca wszędzie. Temperatury przyjemne powyżej 20 stopni na zachodzie kraju, na wschodzie i nad morzem. Poniżej 20 w Koszalinie, Białymstoku i Częstochowie.
14: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
15: Sponsorem audycji byli właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl.
6: Kacper Sosnowski, witam. A co tam u naszych słuchaczy?
16: Kolorowe kredki w pudełeczku noszę.
6: Tak, tak, bo dzisiaj śpiewamy piosenki dla dzieci w związku z naszym konkursem. Radio Złote Przeboje. Już za chwilę będę nagradzał. Dużo zgłoszeń było na naszej sekretarce. Pięknie śpiewaliście, zaraz zobaczymy, kto śpiewał najfajniej. A to czerwone gitary, ciągle pada. No rzeczywiście, w centrum kraju, w Łódzkiem i na Śląsku.

0: Alizę w głośnikach Radia Złote Przeboje, a Sylwia jest tą osobą, która wygrywa w naszym śpiewającym konkursie i do Sylwii się właśnie zadzwoniłem. Gratuluję, Sylwio!
1: Dziękuję bardzo, a już myślałam, że się nie uda, bo moje dziecko w tle mi przeszkadza i mówiło, że nie lubi tej piosenki.
0: To jeszcze zaśpiewaj razem i najlepiej poproś dziecko, żeby tam pomagało w tle, o.
1: Hania, musisz mi pomóc, żebyśmy dostały bilety. Nie zgodziła się.
0: 3, 4.
1: Mam chusteczkę haftowaną, co ma 4 rogi. Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi.
0: No pięknie. I okrzyk radości od Hani, proszę.
1: Śmieje, ale troszkę się zawstydziła, ale cieszy się bardzo, bo właśnie w szkole będą mieli przerabiane dinozaury, a my jesteśmy po wizycie na świeżo w Krasiejowie, także zobaczymy sobie drugi park.
0: Takie rzeczy tylko w Radiu Złote Przeboje. Zaproszenia do Jura Parku w Sołcu Kujawskim jeszcze dzisiaj po południu chyba będą u moich kolegów do zgarnięcia, a na pewno u mnie też jutro w poranku, także proszę słuchać, no bo Dzień Dziecka nam się zbliża, to warto sobie go jakoś zaprogramować.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera. Volkswagen.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Reklama. To jest radio Złote Przeboje.

Susan Vega i Dena w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, Susan Vega kiedyś tę piosenkę zaśpiewała a cappella, a potem producent muzyczny dodał trochę melodii, dźwięku, zmiksował i cieszymy się tym nagraniem do dziś. Susan Vega też się podobało. A teraz u nas o 11.30 w Radiu Złote Przeboje Stevie Wonder, który zagrał w Polsce w 1989 roku. Gdzie? Na stadionie dziesięciolecia. I wiecie, że to było 27 maja, czyli właśnie obchodziliśmy 37-lecie, jak dobrze liczę, tego wydarzenia. Ważnego również dla dziennikarza Wojciecha Mana, który z Wonderem zaśpiewał wówczas na scenie. No to wspomina sobie pewnie do dziś. A u nas part time.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
13: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.

0: Dzieciaki do MediaMarkt.
1: W salonach MPIX znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją MPIX.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
7: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Zespół The Stranglers w Radiu Złote Przeboje. Ja już się, przepraszam, uśmiecham, bo tutaj Marzena Rogalska zaraz ze swoim gościem. Może niech Marzena sama zapowie.
1: Zapraszam na śliczny, zagraniczny wywiad.
2: Oh my god.
1: Yes, bo normalnie Hollywood prosto.
2: Przyjechało.
1: Do Radia Złote Przeboje.
2: Ja nawet nie potrafię tak mówić, jak mówię.
1: Właśnie, słuchajcie, o co chodzi?
0: No właśnie, Izabela Miko powieje Ameryką, a o co chodzi, to już od 12 obie panie wyjaśnią. Oj, będzie wesoło i pięknie. A jak pięknie pani Iza wygląda, też można sprawdzić na naszym Instagramie.

Edyta Górniak w Radzie Złote Przeboje powoli kończy. Jestem kobietą, a za chwilę tu dwie kobiety, Marzena Rogalska i Izabela Miko. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na jutrzejszy poranek. Będzie sporo atrakcji związanych ze zbliżającym się Dniem Dziecka.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę.
4: Media Markt.
3: Tylko teraz. Pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Ekstra z Łukowa Lumiko, złoty 99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym, 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Reklama. Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Lasy zagrożone pożarami. Służby dogaszają zarzewia ognia na Mazowszu. 235 metrów ma makieta kolejowa na stacji Łódź Fabryczna. Jeszcze dziś i jutro wielka gratka z okazji Dnia Dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji.
5: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
4: Świadkowie mówią, że go znają. Od dłuższego czasu stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Lasy w prawie całej Polsce zagrożone są pożarami, ostrzegają synoptycy. Strażacy dogaszają jeszcze wielki pożar na Mazowszu. Pod Wołominem i Mińskiem spłonęło 300 hektarów. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli.
6: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i to było faktycznie widać z daleka.
7: Oddychać nie można tu było. Ten dym, wszystko to czarno, siwo, różnie było.
4: I MGW ostrzega. Zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Można pokierować szpitalnym oddziałem ratunkowym. Lekarz Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył komputerową grę Symulator SOR-u, mówi autor dr Marek Bączar.
8: Dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze czeka 4 pacjentów, bo takie są niestety nasze realia. Tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG. I na podstawie tych wyników stawiamy diagnozę. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie. Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni. Tutaj nikogo nie chcemy uśmiercić.
4: Gra jest ogólnodostępna. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę SOR Simulator. Gratka dla fanów kolei. Dziś i jutro na Dworcu Fabrycznym w Łodzi można oglądać kilkaset modeli pociągów, stacji i makietę kolejową o długości 235 metrów. Dla najmłodszych miłośników kolei i modelarstwa zaplanowano wiele atrakcji z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Dziś wystawa otwarta jest do 18, a jutro od 10 do 16. Wstęp bezpłatny.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, choć jest szansa na przejaśnienia, ale może też przelotnie padać, a miejscami możliwe burze. Temperatura 20 stopni nad morzem, troszkę cieplej w górach, 22, w centrum też 22, a na zachodzie Polski 24.

0: To jest weekend jak marzenie. Marzenie do nas przyleciało prosto z Hollywood. Izabela Miko. Iza, jakbyś się określiła? Bo właściwie tak się nie zastanawiałam. Tancerka, aktorka, producentka, scenarzystka. Jak ty siebie byś określiła? Artystka? O!
1: Artystka. Po prostu. Szczęśliwa kobieta.
0: No i tym szczęściem Iza nas będzie obdarowywała do 15. Bądźcie z nami.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabelo Miko, zacznę od tego, co tak naprawdę jest twoim domem. Czy Polska, czy Stany Zjednoczone, do których wyemigrowałaś jako 15-letnia dziewczyna?
2: Trudno jest to określić, dlatego że w Los Angeles mam swój dom, ukochany swój dom.
1: Pokazujesz go z taką czułością.
2: Ja go tak kocham i tyle serca włożam w ten dom. Natomiast tu mam całą rodzinę. Tu mam też teraz przyjaciół, dzieciństwo, wspomnienia. Też pracuję tutaj raz po raz, także trochę tak żyję w rozkroku, ale muszę powiedzieć, że nie przeszkadza mi to. Ja nie lubię monotonności, nie lubię być znudzona. Ja lubię, jak się cały czas coś dzieje i gdzieś jadę. Ja żyję na walizkach, zawsze tak było. Już trochę tęsknię za domem, bo byłam teraz w Polsce.
1: I teraz mówiąc dom, myślisz o Los Angeles.
2: Los Angeles, ze swoim domem, ze swoim życiem tam, bo byłam tutaj już 3,5 miesiąca, no od 31 stycznia. To jest najdłużej, jak byłam w Polsce od wyjazdu. Miałam 15 lat.
1: Wyrażę po raz kolejny swój podziw, ponieważ wyjechać do Los Angeles i jednak żyć ze swojego zawodu, czyli z bycia aktorką, tancerką, ty sobie jeszcze dołożyłaś pisanie scenariuszy, utrzymywać się tam, mieć swój dom.
2: Utrzymywać dom, bo to jest utrzymać dom, bo to są takie koszty niesamowite.
1: To jest coś wielkiego, dlatego teraz zagram coś optymistycznego. Kasia Kowalska.

waving your banner all over the place. We're

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Oczywiście Izabela Miko, razem z nami aktorka, tancerka. Izo, mam takie poczucie, że w Polsce nie do końca ludzie wiedzą, co ty tam porabiasz w Los Angeles.
2: Tak, ja też jakby nie jestem taką osobą, która jakby za każdym razem coś tam zrobię, to przyjeżdża mi się chwalę w
1: Hej, znam Vala Kilmera. Hej, znam Tyra tak. Banks.
2: Ja sobie nie robię zdjęć ze sławnymi ludźmi. Jak jestem z kimś i z kimś rozmawiam, to ja chcę być tu i teraz. I może dlatego też wiele osób takich sławnych lubi ze mną być, bo wiedzą, że ja jakby nie chcę tego wykorzystać w żaden sposób.
3: Autopromocja.
4: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
0: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
4: I moje najlepsze piosenki.
0: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jedziemy?
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Hojno. Gwarancja, która trwa i trwa i trwa. Wystarczy, że dokonasz przeglądu w serwisie Renault. Kto lepiej zadba o twoje Renault niż serwis Renault? Oferta obowiązuje na wszystkie modele Renault z wyłączeniem Renault Master w wersji podwozie. Dotyczy samochodów Renault nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na renault.pl/serwis/gwarancja-odnawialna.
2: Zaprasza serwis Renault Autozięba. Ulica Kościuszki 257 w Katowicach. Telefon 32 201 7680.
3: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w Szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzenia prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabela Miko, porozmawiajmy o Coyote Ugly, twoim pierwszym dużym filmie, gdzie zagrałaś mocną, drugoplanową rolę, rolę Kami. Film nosił tytuł w Polsce Wygrane marzenia.
2: To był mój pierwszy casting. To też nie było tak, że ja od razu dostałam tę rolę, bo ja byłam na castingu, potem byłam na 4 różnych castingach i ja dostałam tak zwane callback, czyli następne zdjęcia próbne, castingi do tych ról, do 3 filmów. I dopiero po chyba 2 miesiącach z castingu zadzwonili. Dzień później spakuj walizki, dzisiaj idziesz na 3 casting, ale to będzie już w Los Angeles, bo ja wtedy byłam w Nowym Jorku, mieszkałam w Nowym Jorku. I to było tak, że ja musiałam dosłownie rzucić wszystko, co robiłam, pojechać do domu, spakować się na jedną noc w Los Angeles, przyjechała po mnie limuzyna, nie dlatego, że oni tak chcieli, żeby to była limuzyna, tylko nie mieli żadnego innego samochodu, żeby wysłać, bo to na ostatnią chwilę.
3: Ale to był znak, Iza.
2: Tak, tak.
3: To był znak.
2: I ta limuzyna w ogóle nie mogła nawet zakręcić w tą małą liczkę, gdzie ja mieszkałam, więc pamiętam, że było takie, co ja tu robię, co się dzieje. Wtedy już tą rolę dostałam, ale to też to się tak szybko nie potoczyło. Natomiast do 2 innych filmów, też tam o tańcu, byłam też blisko. I tym drugim filmem był Save Last Dance, którego nie zagrałam, bo zagrałam w Coyote Ugly, ale potem w 2 zagrałam i, tak. I grałam główną rolę Sarah Johnson, więc też myślę, jakby ta rola do mnie wróciła później.
1: To nie przypadek, moja droga, że zagram teraz utwór Snap pod tytułem Rhythm is a Dancer.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabela Miko. Izo, miałaś zaledwie 18 lat w filmie Coyote Ugly, ale tak przepięknym angielskim tam się posługujesz, że brawo ty.
2: Bardzo pracowałam nad tym angielskim, też miałam nauczyciela, ponieważ wtedy jeszcze nie mówiłam dobrze po angielsku. Mówiłam, znaczy dobrze w sensie, że świetnie się porozumiewałam, bo już wtedy mieszkałam w Stanach przez 2,5-3 lata. Natomiast akcent był mój okropny, więc musiałam pracować z takim coachem, który mi pomagał, żeby mnie mogli zrozumieć.
3: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Dzień dobry, sąsiadce.
7: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
6: To do zobaczenia.
7: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula Cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
11: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Salon BYD Dąbrowscy w Katowicach już otwarty. Przed Tobą miesiąc wyjątkowych rabatów i nowoczesnej motoryzacji. Poznaj superhybrydę BYD Atto 2 DMI. Teraz w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapłać tylko 59 500 zł, a resztę dopiero za rok. Nie czekaj. Odwiedź nowy salon BYD Dąbrowscy w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej 6 i przekonaj się, jak wygląda przyszłość motoryzacji. BYD Dąbrowscy. Energia nowej generacji.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę.
18: Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream. W zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
19: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Pozwól, Izabelo, Izamiko z nami, że wrócę jeszcze raz do twojej pierwszej ważnej roli. Roli Kami w filmie Wygrane Marzenia. Tyra Banks obok ciebie, Maria Bello, Piper Perabo, czyli duże nazwiska. Czy te aktorki były dla ciebie miłe?
2: Dziewczyny nie były super dla mnie miłe, dlatego że dla nich to było, no tak, przyszła, jeden casting, pierwszy casting dostała, w ogóle my tutaj w tym biznesie pracujemy ile lat, więc
1: takie?
2: To było troszeczkę... Tak, było to,
1: o,
2: troszeczkę było tego...
1: Ładnie.
2: Taki typ, typu wiesz, że tak przychodzę i na przykład tak
1: za
2: dziewczyny...
1: Za szybko się jej udało.
2: Chociaż one nie wiedziały, że ja pracowałam od dziecka, tak, tylko że byłam w szkole baletowej, sama potem byłam w Stanach, ja to wszystko jakby sobie bardzo na tą szansę, żeby w ogóle być na tym castingu, ja sobie bardzo zapracowałam. Więc ja już pracowałam od samego dziecka.
1: Nikt ci nie dał nic
2: za darmo.
1: I na piękne oczy. I na piękną urodę.
2: Ale to było okej, bo ja też ja byłam w takich sytuacjach, no w szkole nawet baletowej wtedy w Stanach, gdzie też dziewczyny tak się na mnie z Polski przyjechała, jak w obciachowym takim kostiumie, takim, bo ja sobie łatałam sobie rajstopy, nie? Jak miałam dziurę, one sobie kupowały nowe do tego baletu. W takich obciachowych w puentach w ogóle, co ona w ogóle na głowie ma. Więc ja to czułam, więc ja już byłam jakby przyzwyczajona do tego. Mówię, ja tu jestem, robię swoje i tyle.
1: I to jest podejście, które mi się podoba. Czas na muzykę. Paula Abdul.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wrócimy do rozmowy z naszą gościnią Izabelą Miko, aktorką, która odpowie na parę pytań. Na przykład, dlaczego wybrała Stany Zjednoczone na swój dom i o życiu w zgodzie z naturą, o byciu eko.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Renault. Gwarancja, która trwa i trwa i trwa. Wystarczy, że dokonasz przeglądu w serwisie Renault. Kto lepiej zadba o twoje Renault niż serwis Renault? Oferta obowiązuje na wszystkie modele Renault z wyłączeniem Renault Master w wersji podwozie. Dotyczy samochodów Renault nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na renault.pl/serwis/gwarancja/odnawialna.
9: Zaprasza serwis Renault Autozięba. Ulica Kościuszki 257 w Katowicach. Telefon 32 201 7680.
0: Reklama.
10: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Policja rozbiła grupę przestępczą zakładającą fikcyjne uczelnie. Benzyna tanieje, diesel najtańszy od 3 miesięcy. Największa parada Łodzi na Wiśle odbędzie się już dziś wieczorem w Warszawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sprzedawali fałszywe dokumenty szkolne, otwierali fikcyjne filie uczelni, wyłudzali dotacje. Policjanci z Łodzi rozbili grupę przestępczą, mówi komisarz Adam Dymiński z łódzkiej policji.
12: Grupa czerpała korzyści również z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studenckich. W trakcie trwania dobrej koniunktury członkowie grupy otworzyli również dwie fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Personalia uczniów pozyskiwali od rekruterów Agencji Pośrednictwa Pracy.
11: Policja zatrzymała 5 osób, grozi im do 15 lat więzienia. Mundurowi zlikwidowali też drukarnię fałszywych dokumentów. Skarb państwa mógł stracić przez grupę co najmniej 5,5 miliona złotych. Ta wiadomość ucieszy kierowców. Mamy najtańszego diesla od końca lutego, czyli od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Olej napędowy kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też benzyna i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
13: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
11: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Niezidentyfikowane drony latały nad lotniskiem w Monachium. Rano lotnisko zamknięto. Obiekty latały w pobliżu pasów startów i lądowań. Niektóre loty odwołano, inne są opóźnione. Członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego spróbują odwołać prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jedynym punktem ma być właśnie odwołanie Piesiewicza. Wniosek podpisało 82 ze 106 członków PKOL-u. To będzie wyjątkowy wieczór w stolicy. River Lights, największa polska parada Łodzi na Wiśle. Jak informuje stołeczny ratusz, dziś po zachodzie słońca korowód oświetlonych łodzi już po raz 6 wyruszy na rzekę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
15: Pogoda.
11: Niebo częściowo zachmurzone. Zobaczymy trochę słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Najcieplej dzisiaj na zachodzie Polski 24 stopnie. Troszkę tylko chłodniej w górach i w centrum i na wschodzie 22, a jeszcze odrobinę chłodniej nad samym morzem, tu około 20.
14: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
16: Cześć, tu Iza Miko. Bardzo się cieszę, że jestem z Wami tutaj w programie W Weekend jak marzenie z Marzeną.
17: Tak jest, z Marzeną Rogalską i my będziemy sobie rozmawiały, o czym my sobie jeszcze, Izabelo, porozmawiamy.
16: O życiu.
17: Tak, o Twoim niegasnącym entuzjazmie i przyjmowaniu tego, co przynosi Ci życie.
16: Żyję z totalną wdzięcznością i radością w sercu.
17: Bądźcie z nami, wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabelo Miko, kobieto wielu talentów. Jeszcze zapomniałam zapytać, dlaczego właściwie ty się uparłaś na Stany? Na jako miejsce do życia.
2: No ja się nie, w ogóle się nie uparłam na Stany. W ogóle. Właśnie o to chodzi, że ja miałam coś takiego, że coś będę robić gdzieś, ale nie, wiedziałam, że jakoś tak w tej Polsce jakoś tak mi za ciasno było i właśnie te moje marzenia, te zwariowane pomysły, to wszystko nie było nigdy akceptowane. I w szkole baletowej byłam tutaj, ale chodziłam, jeździłam na Biennale, pojechałam do Poznania i tam przyjechał taki choreograf z Nowego Jorku, który nas uczył. I on uczył techniki Balanchina. I wszyscy tak troszeczkę go ignorowali i tak dalej, a ja zostawałam po lekcjach i mówię, dobrze, ale jak to się robi? I miałam 1500 pytań i się tak odnajdywałam w tej takiej bardziej wolnej technice tego tańca. I mówię, słuchaj, ty się tutaj
1: marnujesz.
2: I ja miałam wtedy 14 lat. No i potem on się z mamą skontaktował.
1: Czyli on naprawdę w tobie zobaczył potencjał. No. To nie były przelewki,
2: wykonał. I pojechałam. Okazało się, że ta jego szkoła to jest na Broadwayu, więc to jest taki...
1: Komercha.
2: Tak, więc ja mu powiedziałam, słuchaj, ten poziom nie jest taki wysoki jak u nas w Warszawie. Wiem, on się zdenerwował, mówi tak... Jeżeli ty myślisz, że taki chcesz wysoki poziom, to proszę bardzo, akurat mają castingi do szkoły baletowej tutaj, School of American Ballet w Nowym Jorku. Ja poszłam na ten casting. No i się dostałam do tej szkoły.
1: Twoje opowieści to gotowy scenariusz na film. Mała muzyczna przerwa, Easy Like Sunday Morning.

0: Izabelo Miko. Pytanie za 100 punktów. Nowy Jork czy Los Angeles?
1: Teraz lubię przyjeżdżać tylko do Nowego Jorku i pracować. Natomiast, żeby żyć w Nowym Jorku, dla mnie już jest za intensywny tryb.
2: Bo ty jesteś człowiek natury.
1: Tak, lubię naturę. Lubię zwierzaki, które przychodzą i różne szopy bracze.
3: Lubię cytrusy. Normalnie cytrusy. Lubię sobie wejść do ogródka, zerwać pomarańczą,
1: mam
3: cytrynę.
1: Podobno najlepsze cytryny, jak kiedykolwiek moja mama jadła, a moja mama codziennie do herbaty sobie dodaje cytrynę, więc jak ona to powiedziała, to znaczy, to jest prawda.

0: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: A jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: No, do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. Weekend jak marzenie. W radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabelo Miko, czy to będzie zbytnie spoufalenie się, jeśli zapytam cię o twoją znajomość z wnukiem Charlie'ego Chaplina, prawdę mówią na mieście, że się spotykaliście?
2: Byliśmy razem przez 2 lata ze sobą, no.
1: To podobno wspaniały artysta.
2: Wspaniały artysta, geniusz. Być w związku z geniuszem jest bardzo trudne, bo on jakby nie widzi świata poza tym, co tworzy. Ja jestem perfekcjonistka, wszyscy, którzy ze mną pracują, dobrze o tym wiedzą. Uwielbiam to, co robię. Mam niesamowitą pasję. Natomiast moje życie rodzinne to jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo ważne, bo ja z tego życia czerpię, żeby być artystką. Jeżeli jestem z osobą, która tylko widzi tą i tylko się spełnia w pracy.
1: Ale jednak się w tobie zakochał.
2: Nie, no to była miłość. Myśmy mieli przepiękną miłość. I to też, żeśmy się tak rozstali, no wiedzieliśmy, że to nie ma przyszłości. Też poczekaj. Dlatego, że on mieszkał w Paryżu, ja mieszkałam w Los Angeles, jeździliśmy w tą z powrotem.
1: No to związek na odległość. No. Ale powiedz mi, czy ty byłaś już tak mocna, ukonstytuowana w sobie jako kobieta, że cię nie onieśmielało to, że... To jest wnuk Charlie'ego Chaplina?
2: Nie, ja to w ogóle nie
1: obojętnie. Tą minę.
2: W ogóle. Czy on był wnukiem tego, czy tego, to jest
1: Charlie'ego
2: osoba...
1: Chaplina. So what?
2: W ogóle... To może być Brad Pitt, jeżeli nie będzie, jak nie jest takim partnerem.
1: Hello, jak to będzie Brad Pitt, zadzwoń do mnie. To ja tak przejdę, tak wiesz.

0: Izabelo i za Miko oczywiście z nami, że jesteś dla mnie prekursorką tematów eko. Przyjeżdżałaś do Polski i nas uświadamiałaś, prawda?
1: No, a teraz już wiemy, że te wszystkie rzeczy, które są zafoliowane z plastiku, to jeszcze mają te microplastics, które wchodzą u nas, to już o, jeżeli chodzi o środowisko, to jest jedna, ale na nasze zdrowie, jaki to ma wpływ.
0: Tak.
1: No ja wiele takich rzeczy tutaj, szczególnie w Polsce, przyjeżdżam i coś tam mówię, coś tego i mówią, nie no głupia, co tam tego, dopiero się po paru latach okazuje, tak, że jest tam w tym dużo prawdy.
0: Tak, ty nawet ja nie wiesz, jaki wpływ wywarłaś na moje
1: ale
0: życie.
1: Ale to mnie bardzo cieszy. Radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
3: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
2: zdaniem. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
4: Autopromocja.

0: 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Oferta nie dotyczy wielopaków. Biedronka.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Salon BYD Dąbrowscy w Katowicach już otwarty. Przed Tobą miesiąc wyjątkowych rabatów i nowoczesnej motoryzacji. Poznaj superhybrydę BYD Atto 2 DMI. Teraz w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapłać tylko 59 500 zł, a resztę dopiero za rok. Nie czekaj. Odwiedź nowy salon BYD Dąbrowscy w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej 6 i przekonaj się, jak wygląda przyszłość motoryzacji. BYD Dąbrowscy. Energia nowej generacji.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

0: Și do Media Markt.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundare!
1: Kto?
2: Fundare!
3: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabela Miko. Izo, ten kto nas słucha i chce rozpocząć swoją ekoprzygodę, od czego może zacząć?
2: Od gotowania w domu, jedzenia w domu i czytania wszystkiego, bo to jest, jak znamy to co jemy, rośliny, komunikujemy się z tym jedzeniem, to już jesteśmy zbliżeni, właściwy kierunek. Aha. Bo to jest i super na ciało, i super, jeżeli chodzi o środowisko. To, co w siebie wkładamy, jest bardzo, bardzo ważne. Jak zaczynamy gotować, zaczynamy czytać etykietki, wszystko się zmienia.
3: Okej, okay, czyli zanim ty kupisz coś, to najpierw to przestudiujesz, czytasz.
2: Tak. Ja robię chleb sama i jogurt wegański w domu, więc ja wszystko jakby od zera. Jak potrafię przeczytać składniki, to jem, jak nie, to nic spakowanego staram się nie jeść w ogóle, więc...
3: A jak jesz na planie, jak jesteś
2: w pracy? Sama sobie zazwyczaj przywożę. Albo jak jestem, oni wiedzą,
3: czyli
2: że...
3: Czyli w barobusie Miko nie uświadczysz?
2: No, raczej nie.
3: Aha.
2: No wiadomo, czasami nie mam wyjścia, nie? Ale zazwyczaj swoje 90% posiłków to są, które ja sobie sama zrobiłam, wszystko sobie i lubię to robić też.
3: Dzielna jesteś dziewczyna. No,
2: gotuję w słoiki, zamrażam. To też mama mnie nauczyła. Zamrażam, więc zawsze mam dobry swój, na przykład robię wielki gar zupy, zamrażam w słoiki i zawsze mam świeżą zupę.
3: Czas na muzykę Maya, All About The Money.

0: Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wrócimy do rozmowy z Izabelą Miko i porozmawiamy o więzi z mamą. Czy można mieć w mamie najlepszą przyjaciółkę i jak budować taką więź? Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
0: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Reklama. Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: 1300 strażaków dogasza pożar pod Wołominem na Mazowszu. Prezydent zapowiedział, że zawetuje ustawę o osobie najbliższej. O 18 wielki finał Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy to będzie finał francusko-angielski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 1300 strażaków gasi zarzewia ognia w lasach powiatu wołomińskiego na Mazowszu. Sytuacja jest dość stabilna, ale dynamiczna, mówią służby. Synoptycy ostrzegają, że z powodu suszy prawie wszystkie lasy w Polsce są zagrożone pożarem. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ustawę zawetuje. Trudno to zrozumieć, mówi Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
13: Nasz prezydent pokaże po raz kolejny, że osoby LGBT+, że rodziny takie jak moja w Polsce nie są mile widziane i nie mamy co liczyć na to, że głowa państwa zatroszczy się o bezpieczeństwo i godność, tylko jeśli już będzie nami straszyć i po raz kolejny po prostu zorganizuje wokół tego jakiś polityczny cyrk.
12: Umowa o statusie osoby najbliższej zawierana byłaby u notariusza. Dotyczy m.in. alimentów, wspólnych finansów, prawa do informacji medycznej i pełnienia roli pełnomocnika w codziennych sprawach. Droga nad Morskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. Można wejść na własnych nogach albo część pokonać wozem konnym, a dalej e-busem, choć te wrócą na trasę dopiero jutro. Na ten mecz czekała cała piłkarska Europa. Na stadionie w Budapeszcie dziś finał Ligi Mistrzów PSG-Arsenal. Paryżanie to obrońcy tytułu, ale drużyna z Londynu nie przegrała w tej edycji żadnego meczu. To kto jest faworytem? Odpowiedzi szuka Błażej Kulesza.
14: Wyniki zespołu Mikela Artety w obecnej edycji tych rozgrywek są imponujące. 14 meczów bez porażki, co podkreślał trener Londyńczyków. Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum. PSG chce zostać drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu sięgnęła po trofeum, mówi Luis Enrique, trener Francuzów. Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu. Oba zespoły grały przeciwko sobie 7 razy. Oba wygrały po 2 spotkania. W pozostałych 3 był remis, ale w Budapeszcie remisu nie będzie.
12: Czyli zdecydowanego faworyta też chyba nie ma. Początek meczu o 18.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem audycji są właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl.
15: Pogoda.
12: Około 20 stopni maksymalnie dzisiaj nad morzem, troszkę cieplej w centrum, na wschodzie i na południu 22. a najcieplej na zachodzie Polski 24. Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, czasem całkowicie, a czasem jakieś lekkie przejaśnienia. Możliwe też przelotne opady deszczu i burze.
16: Sponsorem audycji byli właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl.

0: Hit jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy w kolejnej godzinie. Izabela Miko i Marzena Rogalska. Izo, jesteś niezwykle pozytywną osobą. Nigdy nie słyszałam, żebyś o kimś źle mówiła. Jak ty to robisz? Taki jest twój pomysł na życie? Żyć bez zazdrości, zawiści?
2: Żyć z wdzięcznością w sercu za wszystko, za wszystko. Ktoś ci wjechał w samochód? Fajnie, ciekawe jestem, może pójdę, kogoś poznam, jak będę naprawiać samochód. A może to było mi potrzebne. Po prostu tak, może to jest takie głupie, tak? Ale to nie ma znaczenia, jak sobie to tłumaczymy, to jest energia.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabelo, Iza Miko oczywiście z nami. Twoja mama jest dla ciebie bardzo ważna. Przyjeżdżasz tu na każde święta. Ty jesteś niesamowicie lojalna. Jesteście bardzo ze sobą związane. Mm-hmm. Bardzo. Mm-hmm. Liczysz się z jej zdaniem. Ona też bardzo o ciebie dba. Czy jest odcięta pępowina, czy nie ma odciętej pępowiny w tym związku?
2: Ale czy ona musi być odcięta?
1: Tego pytania sobie nie zadam.
3: Bo podobno jest, musi.
2: No podobno musi, ale chociaż my się takie... tak strasznie fajnie bawimy. To jest taki... Tyle, ile ja przyjdziałam u różnych terapeutów, ja nad sobą pracuję i jakby nigdy nie było czegoś takiego, jest to toksyczne. Ja się z nikim tak nie śmieję jak z moją mamą. I tak jak miałam wybór, żeby z kimś pojechać, no to z mamą pojadę na wakacje. No bo po prostu my się tak bawimy dobrze razem i tutaj tym miesiącem też jakby powodem, dlaczego chciałam zrobić ten program, żeby być z mamą, być oczywiście też z tatą, też tyle czasu z tatą spędziłam teraz w Polsce.
1: Samo to, że pilnujesz tych świąt i takiego regularnego bywania, spotykania
2: My parę razy dziennie rozmawiamy, to jest w ogóle FaceTime, non-stop, także jest ktoś, kto o nią dba, bo ja non-stop, ona do mnie dzwoni, ona nie zapina pasów. Jak tylko wiem, że jest w samochodzie, zapnij pasy. Ja to słyszę,
1: Grażyna, co ty w ogóle odpalasz?
2: Ja mówię, to jest, i ona jeszcze się ze mną kłóci, że mówi, no przecież jadę teraz. Ja mówię, no właśnie.
1: Zapnij
2: pasy. O to chodzi.
1: Zapnijcie pasy, bo teraz będzie Communard, Don't Leave Me This Way. A my wracamy za chwilę.

0: Izabela Miko, Izo, zaczęłaś też pisać scenariusze. To powiedz proszę, nad czym teraz pracujesz?
1: Trzecią wersję już kończę. Myślę, że skończę za dwa miesiące. Już powstaje ten film 2,5 roku. Mogę uwierzyć, 2,5 roku.
0: Tyle powstają filmy.
1: No, jak
0: tyle
1: się dobrze,
0: się
1: jak,
0: się, tak,
1: jak się dobrze pisze i też no, ja chcę jednak, żeby ten film był trochę komercyjny, natomiast nie taki super niszowy. Natomiast jest to film o rozwoju duchowym, ale to jest zwariowana komedia.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabela Miko z nami.
2: Izuniu, czy ty jesteś już na takim etapie życia w Stanach i jesteś tak zrośnięta z tym krajem, że śnisz po angielsku, czy wciąż po polsku?
3: Ja śnię obrazami. Ja wszystko widzę obrazami. Liczę po polsku. Na przykład jak gdziekolwiek na siłowni jestem czy coś liczę, to po polsku. Więc to jest śmieszne, że po polsku liczę. No, myślę, że po angielsku myślę, jak sobie na przykład układam rozmowę czy coś tam, jak sobie układam rozmowę, no, to mi się wydaje, że ja po angielsku. Łatwiej jest na pewno mi mówić i bardziej elokwentnie mówić po angielsku. To absolutnie.
2: Dobra, nie chciałam wypominać, powiedziałaś odcinek pilotowy, a mówi się pilotażowy. Przecież nie będziesz... Tak, już się to tak stało, że jednak no tak. Angielski jest twoim pierwszym językiem. Znaczy... najczęściej używanym, prawda?
3: No, więc ja czasami takie mówię rzeczy śmieszne po polsku, jak mama mówi, co ty powiedziałaś? Mówi, wiesz, o co mi chodzi, no.
2: Aha.
3: Tak jak krem na zmarszczki, to nie powiedziałam, że na zmarszczki, krem na wgniotki.
2: Wgniotki? No.
3: Prawda? Zgadza się wszystko.
2: Oczywiście, wiadomo, o co chodzi. No tak, krem na wgniotki. A to śliczne. No tak, ale wiesz, no cały czas nie masz w języku polskim.
3: Tego nie masz. Całe szczęście jeszcze nie ma czegoś takiego.
2: Ale to może przyjść jak na przykład, wiesz.
3: Nie, i mnie się chyba matka by mnie zabiła.
2: Grażyna by nie pozwoliła
3: Ona by nie pozwoliła na to.

Drodzy słuchacze Radia Złote Przeboje, uprzejma przypominajka o tym, że możecie nas słuchać, być z nami absolutnie wszędzie dzięki aplikacji Radia Złote Przeboje na wasze smartfony. Pamiętajcie też, że nasza rozmowa w całości będzie tuż po godzinie 15 na YouTubie. Będziecie mogli nas i posłuchać, i zobaczyć. Gorąco z Izabelą Miko zapraszamy.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to Twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
3: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabelo Miko, jakie są twoje małe rzeczy, małe rytuały, które sprawiają ci wielką radość?
2: Słuchanie ptaków, które śpiewają. Chcę wiedzieć, co one mówią.
1: A rano to jest kiedy? Która godzina to jest rano u Izabeli? Piąta, trzydzieści?
2: Nie, jestem tak bardzo. Ja chodzę spać koło pierwszej w nocy, niestety 12:01, więc u mnie to jest tak 9:00, powiedzmy.
1: To poproszę, pani mówi o zdrowym życiu, a pani się tak późno kładzie.
2: Ja wiem, walczę z tym, walczę. Jestem nocny Marek Koszmarek. Uwielbiam tą nocną porę, dlatego że nikt do mnie już nie dzwoni, to jest czas dla mnie.
1: To też jest czas ciszy, tak. No. Ale poranek też ma piękną ciszę.
2: Piękną ciszę ma i jest przede wszystkim piękną bardzo energię. Zdrowy. Trzeba wychodzić w pierwszej godzinie od wstania, wyjść, żeby słoneczko w źrenice. To jest jedna z najlepszych rzeczy, co można zrobić na swoje zdrowie. Słoneczko w źrenice.
1: Jedna z miłych rzeczy, którą ja w tym momencie zaproponuję, to jest Rick Astley. Together Forever.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Elizo, to już koniec naszego spotkania. Czego ci życzyć, kochana moja? Czego najbardziej w tym momencie potrzebujesz? Dzień przed wylotem do Los Angeles.
1: Spokoju i też cierpliwości, jeżeli chodzi o mój projekt, bo jestem taka, że już teraz i na wczoraj. Te dwie rzeczy.
0: No bardzo dziękuję.
1: Bo wszystko inne to mam.
0: Wszystko inne.
1: I zdrowa, i szczęśliwa. I...
0: Izabela Miko, dziękuję. Mogłabym z tobą jeszcze rozmawiać sobie tak. Do odlotu samolotu.
1: Do odlotu, tak.
0: Tak, i szczęśliwej podróży.
1: Dziękuję, dziękuję.
0: Izabela Miko była z nami.

0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
2: Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy Wielkiego Szlema. Roczne dziecko wypadło z 10 piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Turyści w Zakopanem znów mogą spacerować drogą nad Morskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życiowy sukces naszej tenisistki. Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy turnieju wielkoszlemowego, czyli najlepszej szesnastki. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu wygrała z dużo wyżej notowaną Greczynką Marią Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. A tuż po meczu z rodzicami Mai, Marcelą i Tomaszem rozmawiał wysłannik na paryski turniej Przemysław Pozowski.
3: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
4: Powiem szczerze, że te pierwsze mecze najbardziej mi doskwierały, bo tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam, po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady, a dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
5: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz, to też jest zmęczenie straszne na tym upale.
4: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
2: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Do czwartej rundy awansowała też wcześniej Iga Świątek. Jutro o 11 zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
6: Chłopiec w wieku roku i 2 miesięcy w tym czasie przebywał pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa.
2: Według pierwszych informacji w tej sprawie matka na chwilę straciła dziecko z oczu i wtedy dziecko spadło z balkonu. Druhowie z OSP w Turze na Mazowszu potrzebują pomocy. Podczas gaszenia pożaru w lesie w powiecie wołomińskim zapalił się silnik ich ciężkiego wozu Tatry z 73 roku, mówi mieszkaniec Tura.
7: Ten stary samochód bardzo wiernie służył, zawsze na pierwszej linii, ponieważ nowe samochody są oszczędzane i stoją zawsze w bezpiecznych odległościach, a stare samochody typu Tatra, typu Star, zawsze są wysłane na pierwszy ogień.
2: Do dyspozycji druhów został tylko lekki pojazd, który nie nadaje się do gaszenia lasów. Turyści znów mogą skorzystać z głównej drogi do Morskiego Oka w Tatrach. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu. Elektryczne busy wrócą na trasę jutro.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Sponsorem audycji są właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl. Pogoda.
1: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze. Tu termometry o 15 pokazywały 24 stopnie.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Sponsorem audycji byli właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl.
1: Cztery minuty po godzinie 15:00 zaczynamy przyjemną część weekendu, czyli to sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek już teraz Smokey.

0: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

Autorem tej piosenki jest David Bowie, Iggy Pop. Ta piosenka zrodziła się w 77 roku i na początku, słuchajcie, była to taka mroczna, powolna ballada, ale takiego pazura i energii dodała Tina Turner, która zaśpiewała to razem z Davidem Bowie w 84 roku. To już prawie 12 minut po godzinie 15 razem z wami w to sobotnie popołudnie Radio Złote Przeboje. To teraz zabieram was do cudownego miejsca na świecie, gdzie pachnie na ulicach kuminem, kardamonem i anyżem. Na z uliczek dobiega taki między innymi dźwięk. To Sting, Chep Mami. No trochę orientów wpuszczam wam przez głośniki.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

Sobotnie popołudnie to idealny czas na to, żeby zrelaksować się po całym ciężkim tygodniu pracy i podelektować takimi cudownymi balladami z lat 80. Genesis Into Deep w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16. 30 dzień maja mamy w kalendarzu. No a dziś swoje urodziny świętuje były senator, no i artysta, który będzie nam się kojarzył od zawsze z budką suflera. I chyba wszystko już jasne. Krzysztof Cugowski świętuje dziś swoje 76. urodziny. Ach, Krzysztofie, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek teraz porabiasz, to ściskamy cię bardzo gorąco, pozdrawiamy, no i życzymy kolejnych cudownych piosenek, bo mamy wielką zawsze przyjemność prezentować twój głos na antenie Radia Złote Przeboje. No a teraz podkręcamy wam to sobotnie popołudnie takimi przyjemnymi dźwiękami. No mam nadzieję, że teraz bioderka będą, o, właśnie tak pracować. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Lambada.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
19: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna 10 sztuk klasy M. Tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
20: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
19: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

zespół, który już w lipcu rozpoczyna koncerty weekendowe w Las Vegas. Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 16. Podobno o gustach się nie dyskutuje. No ale taka rozmowa na temat może się naprawdę wam bardzo opłacić. No właśnie, kochani, już w poniedziałek, Dzień Dziecka, powiedzcie nam, czego nie lubiliście w dzieciństwie, ale z czasem uznaliście to za naprawdę fajne. No i macie szansę na to, żeby wygrać 500. Wystarczy tylko już teraz dołączyć do naszej zabawy przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. No i czekać w poniedziałek na nasz telefon. Więcej o tej zabawie już teraz możecie także przeczytać na złoteprzeboje.pl. No a skoro mamy weekend, to teraz pora na tak zwaną piosenkę przytulankę. No to jeśli możecie, to gdzieś tam do siebie się lekko przytulcie. Kylie Minogue i Jason Donovan.

Notta High, genialny tekst, jeszcze lepsza muzyka, elektryczne gitary i dzieci wybiegły w radiu złote przeboje, a do takich niezapomnianych kawałków lat 80. i 90. obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu złote przeboje, które punktualnie o 16:00. Zostańcie z nami.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
4: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
5: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
3: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
5: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto...
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy dzień dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: 18, 47, 12.
12: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
13: To ja też chcę. 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Reklama.
16: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
17: Jeszcze do poniedziałku co najmniej potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Dziś dzień rodzicielstwa zastępczego. Brakuje takich rodzin w Polsce. Jutro we Wrocławiu gramy towarzysko z Ukrainą. Piłkarze szykują się do meczu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przynajmniej do poniedziałku może potrwać dogaszanie pożaru lasów w podwarszawskim Wołominie. Od czwartku pali się ponad 300 hektarów. Z zarzewiami ognia walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody. Dziś obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W Polsce brakuje rodzin zastępczych, ale jest szansa, że to się zmieni. Do Sejmu niebawem trafi projekt nowej ustawy o pieczy zastępczej. Przewiduje m.in. większe wsparcie finansowe i systemowe dla takich rodzin. A wyzwań, jak mówi mama zastępcza Dorota Zając, jest wiele.
18: Przyjęcie przez społeczeństwo tego, że jesteśmy po prostu rodziną, która ma inny początek, ale że jesteśmy rodziną, która tworzy swoje więzi i potrzebuje też na to czasu. Borykamy się z przeszłością, z którą nasze dzieci na co dzień muszą się mierzyć i zacząć z tym nowym początkiem życie w nowej rodzinie. Nie czarujmy się, każdy z naszych dzieci doświadczyło przemocy i dzisiaj muszą stanąć i poznać bezpieczny świat i bezpiecznych dorosłych. Dlatego to jest takie ważne, żeby po prostu nasze dzieciaki miały wsparcie w społeczeństwie, żeby mogły zacząć od nowa, nowy początek.
17: Na miejsce w pieczy zastępczej czeka w Polsce około 2000 dzieci. Ratownicy uratowali 4 mężczyzn uwięzionych w zalanej jaskini w środkowym Laosie. Mężczyźni szukali pod ziemią złota. Weszli do jaskini 10 dni temu. Powódź odcięła im drogę powrotną. Woda szybko się podniosła, 7 mężczyzn zostało uwięzionych. Jednemu udało się wydostać. Ratownicy z kilku krajów azjatyckich wydobyli kolejnych 4. Została jeszcze 2. Na razie uznaje się ich za zaginionych. Piłkarska reprezentacja Polski trenuje przed jutrzejszym meczem we Wrocławiu z Ukrainą. Rywale są zagadką, mówi obrońca Tomasz Kędziora.
19: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Myślę, że mogą grać, nie wiem, czy innym systemem. Inni zawodnicy są też powołani. Na pewno będą próbować grać odważnie, bo to mecz towarzyski, ale chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
17: Mecz Polska-Ukraina jutro o 17.30. A dziś o 18.00 przypominam finał Ligi Mistrzów.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Sobotnie popołudnie z niewielkimi przejaśnieniami. Teraz na zachodzie i na północy kraju gdzie indziej chmury i mogą pojawić się do końca dnia przelotne opady deszczu, a także burze. Najchłodniej teraz w Koszalinie 16 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 23. 3 minuty po godzinie 16, no to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego sobotniego popołudnia ze złotymi przebojami. Wojtek Łabiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut będę miał niespodziankę i to dla całej rodziny. Bądźcie z nami, nie odchodźcie od radia Złote Przeboje, nawet na sekundę. A na dobry początek piosenka z lat 60. Lubię was w weekend zaskakiwać takimi pięknymi polskimi przebojami. Dajcie głośniej radio. Czesław Niemen i wspomnienie.

czekam na wasze telefony. No przekonajcie mnie, że to właśnie wam mam wręczyć te zaproszenia. Może jesteście tak wyjątkową rodziną, na przykład, że codziennie rano, idąc nawet do pracy, do szkoły, śpiewacie je złote przeboje. 22 4 4 4 i 3 0. Czekam na wasze sygnały, a finał naszej zabawy jeszcze przed 17. No a teraz Samantha Fox.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Teatr Śląski otwiera drzwi do świata, obok którego trudno przejść obojętnie. Przed nami 9. Międzynarodowy Festiwal Open the Door. Zapraszamy do teatru, który otwiera serca. Szuka bliskości i mówi o świecie, którego często nie chcemy dostrzec. Bądźcie z nami od 5 do 13 czerwca w Katowicach. Agnieszka Radzikowska.
11: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Jako dziecko marzył o lataniu, jednak na drodze do kariery w lotnictwie stanęła jego wada wzroku. To był George Michael w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, z którą George Michael nigdy oficjalnie nie nagrał wspólnego utworu, ani nawet nie wystąpili razem w żadnym duecie muzycznym na scenie. Przed wami... No i chyba wszystko już jasne, to Madonna.

0: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: Tak, sporo hałasu narobiliśmy tym numerem w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To był Ricky Martin, za 10 minut będzie 17. Jura Park w Solcu Kujawskim czeka, obok mnie czekają 4 zaproszenia rodzinne. Dzwoniliście pod 22, 4, 4 i 3, 0, no i musieliście mnie przekonać, dlaczego to właśnie do was ma powędrować aż 4 fantastyczne zaproszenia. Po drugiej stronie telefonu powinien być Maciej. Dzień dobry, Maćku.
1: Jestem, cześć, melduję cię.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś. Z jakiego miasta dzwonisz do nas, jeszcze nam powiedz.
1: Słuchaj, dzwonimy ze Szczecina.
0: Ze Szczecina dzwonicie. To tak. Był taki pan Jarzyna chyba ze Szczecina, jak dobrze kojarzę.
1: No, szef wszystkich szefów.
0: Szef wszystkich, czyli ty jesteś tym szefem wszystkich szefów. No,
1: Jeszcze nie jestem podwładnym Krzysztofa Jarzyny, tak.
0: Dobra, słuchaj, gdzie cię złapałem o tej porze, co tam porabiasz, powiedz.
1: Słuchaj, próbujemy tutaj dzieciom urządzić przedwczesny Dzień Dziecka, bo niestety wypada w poniedziałek, więc objeżdżamy lodziarnię, paki rozrywki.
0: To karta kredytowa będzie nadszarpnięta, co?
1: No, za chwilę jedziemy na kawę, lody, takie rzeczy.
0: Ale na przyjemnościach się nie oszczędza, Maciej.
1: Na dzieciach. Nie da rady na dzieciach.
0: I na sobie też, proszę, jest weekend, do tego jest przecież czas, żeby trochę poszaleć, żeby ta karta
1: tak
0: troszeczkę...
1: Tak też robię.
0: No
1: tak.
0: Właśnie, to bardzo nam miło. Słuchaj, przekonaliście mnie telefonem, bo dzwoniłeś ty, gdzieś tam w tle pojawiał się także twój syn, jak dobrze przypominam sobie, Tymek, i powiedzieliście o tym, że jadąc codziennie z domu do szkoły, słuchacie w samochodzie Radia Złote Przeboje, to muszę zapytać o to jeszcze, jaka jest wasza ulubiona piosenka.
1: No, uwielbiamy Edytę Bartosiewicz, a w szczególności piosenkę Sen.
0: A, no to idealny kawałek na poranek. Tak. Sen, to aż chce się spać, tak, prawda?
1: Dokładnie.
0: Słuchaj, no to w takim razie, jaką masz liczną tą rodzinę, powiedz mi jeszcze, Maćku?
1: No, mam jeszcze córkę i jeszcze mam żonę, także jest nas czworo.
0: No to słuchaj, Maciej, no to taka fantastyczna, czteroosobowa rodzina będzie mogła spędzić super dzień w Jura Parku w Solcu Kujawskim. 4 zaproszenia są wasze, Maciej!
1: Jeeeej! Bardzo się cieszymy, super, w końcu coś wywołaliśmy. A jeżeli chodzi o Tymka, to jest najwierniejszy wasz fan. No. Więcej niż połowę swojego życia słucha Radia Złote Przeboje i terroryzuje wszystkich, żeby przełączyć tylko i wyłącznie na Radio Złote Przeboje.
0: To niech terroryzuje do końca świata jeden dzień dłużej. Ściskam was bardzo, pozdrawiam.
1: Dziękujemy.
0: No i fantastycznego dnia wam życzę jeszcze. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy również. Teraz Redbox i For America w Radiu Złote Przeboje. No takie prezenty i takie numery tylko u nas.

Zabieramy rzecz, trudno się oderwać od głośników. T-Love i Book w radiu Złote Przeboja do takich magicznych kawałków lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17:00.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny. Reklama.
10: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sportowa Europa patrzy na Budapeszt. O 18.00 finał Ligi Mistrzów. Polskie zakłady zbrojeniowe podpisały kontrakty na 60 miliardów złotych. Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
12: Przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko.
11: Jeszcze do jutra. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Zapełnia się już stadion Ferenca Puszkasza w Budapeszcie. Połowa będzie niebieska, połowa pewnie czerwono-biała, bo gra PSG z Arsenalem Londyn. Arsenal ostatni raz w finale Ligi Mistrzów był 20 lat temu, ale w tej edycji nie przegrał jeszcze meczu, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
13: Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum.
11: Tytułu bronią Paryżanie. Chcą jako drugi zespół w historii po Realu Madryt zdobyć puchar dwa razy z rzędu. Trener Luis Enrique.
13: Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu.
11: Kiedyś finały Ligi Mistrzów grano o 9:00, uwaga dzisiejszy już o 18:00. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia sprawę porzucenia w lesie koło Nidzicy 33 pustych skrzyń do transportu amunicji ćwiczebnej. Nie wiadomo, do kogo należało znalezisko i nie wiadomo, jak się znalazło w lesie. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i innych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Hucie Stalowa Wola podpisał dziś umowy dotyczące dostaw m.in. bojowych wozów piechoty Borsuk. W Warszawie czytelnicy mogą poznać swoich ulubionych autorów, a to międzynarodowe targi książki. Dla niektórych to okazja do zdobycia autografu, a dla innych targi to pretekst do zawarcia nowych znajomości.
14: Tutaj jestem po to, żeby zobaczyć trochę ten świat i trochę jeszcze popatrzeć, co jest nowego.
15: Czekam na spotkanie z Remkiem Mrozem, z Michałem Śmielakiem, ale też na przykład z Martyną Wojciechowską.
12: Ja raczej przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko, więc na razie jestem tutaj w strefie komiksów i szukam sobie różnych komiksów. Ale potem będę szukała i reportaży, i beletrystyki, i książek popularno-naukowych albo naukowych.
11: Częścią wydarzenia jest Dzień Reportażu. Zakończy się wieczorną nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Potrwają do jutra.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Pogodnie mamy teraz na wybrzeżu, między innymi także na zachodzie kraju. Gdzie indziej do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to nadal najchłodniej w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej we Wrocławiu i Zielonej Górze, tam nawet do 24. 3 minuty po godzinie 17. No jakby na to nie patrzeć, panie i panowie, zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Tutaj będzie pięknie po godzinie 18. Mariusz Stelmaszczyk obiecał dzisiaj cudowne śpiewające kobiety. Co tu się będzie działo? No ale to za mniej więcej godzinę. Na teraz coś dla facetów i nie tylko. In the Army Now.

12 minut po godzinie 17, a 26 lat temu w Kolonii rodzi się zespół, który nagrywa parę numerów. Ich piosenki błyskawicznie lądują na szczytach list przebojów, a mowa o tym oto zespole. Panie i panowie, przed wami No Angels.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdaniem. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przepraszam, gdzie znajdę Gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
7: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
6: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
7: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
11: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

Artysta, który uzależniony był od futbolu, w czasie tras koncertowych zawsze zabierał ze sobą ekipę i organizował mecze, no i obowiązkowo stadion musiał być oddalony od miejsca, gdzie będzie koncertował, no przynajmniej 1 kilometr. To był Bob Marley w to późne sobotnie popołudnie w radiu. Złote przeboje za 28 minut będzie 18. To teraz zespół, który nie wiem jak wam, ale mi zawsze będzie kojarzył się z dzieciństwem. Pamiętam sobotni wieczór na osiedlu, no z każdego zakątka osiedla dobiegały rytmy tej oto formacji. Przed wami Mother Talking.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: ZUS, podatki, czynsz, konto.
17: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
16: Ty nie?
17: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
16: Płacą ci? Dużo?
17: 4000 się uzbierało.
16: No żartujesz.
18: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: Reklama.

jak dziewczyny się rozpędzą, to naprawdę trudno je zatrzymać. Pointer Sisters w radiu Złote Przeboje. Za 13 minut będzie godzina 18. Jeśli nie macie planów na sobotni wieczór, to już po godzinie 18 rusza Czas Gwiazd na to wyjątkowe spotkanie dzisiaj z pięknymi, śpiewającymi kobietami. Zaprasza was Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk. Cudownego wieczoru wam życzę ze Złotymi Przebojami. No a teraz taka plażowa piosenka w ten późno popołudniowy wiosenny czas. To Robert Palmer w Radiu Złote Przeboje.

Sobotni prawie że wieczór, podobijamy do godziny 18 w Radiu Złote Przeboje. Już za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda, a potem też program Czas Gwiazd i dzisiaj historia Girls Bandów.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Reklama.
12: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Życiowy sukces tenisistki Maja Chwalińska w czwartej rundzie French Open. Od najbliższej środy młodzież na hulajnodze tylko w kasku. Naukowcy apelują o więcej pieniędzy na rozwój nauki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do sukcesu Maji Chwalińskiej. Nasza tenisistka pierwszy raz w karierze awansowała do najlepszej szesnastki Wielkiego Szlema. W trzeciej rundzie wygrała dziś w Paryżu w trzech setach z Marią Sakkari. Mecz oglądali rodzice Mai, państwo Marcela i Tomasz. Rozmawia Przemysław Pozowski.
14: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
15: Te pierwsze mecze najbardziej. Tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam. Po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady. A dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
16: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz. To też jest zmęczenie straszne na tym upale.
15: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
13: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Od środy młodzież do 16 roku życia jeżdżąca na hulajnodze elektrycznej albo rowerze będzie musiała jeździć w kasku. Taka zmiana to dobry pierwszy krok, mówi ekspert Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
17: Kask ratuje życie bez względu na wiek, w którym osoba porusza się, czy też na hulajnodze elektrycznej, czy na rowerze. Cieszy widok rodziców, którzy podróżują z dziećmi rowerami, gdzie te dzieci są w kaskach, ale rodzice też są w kaskach. Dają dobry przykład i tak powinno to wyglądać.
13: Jeśli dziecko nie będzie miało kasku, rodzice dostaną mandat. Środowisko akademickie apeluje o zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego o ponad połowę, do 3% PKB, mówi fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Michał Tomza.
18: W naszej petycji, w naszej akcji najbardziej podkreślamy tą tragiczną rolę młodych naukowców, doktorantów, młodych doktorów i tego nie rozumiemy, tak? Dlaczego właśnie rząd, pomimo bardzo pięknych i obłych słów o tym, jak nauka jest ważna, nie podejmie tak strategicznych decyzji, jak dofinansowanie i lepsze warunki dla najmłodszych naukowców. Dobrobyt, rozwój gospodarczy, a także bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależą od rozwoju nauki.
13: Najbogatsze kraje w Europie wydają ponad 3% swojego PKB. Unijna średnia to trochę powyżej 2%, a Polska niecałe 1,5%. Piłkarki Czarnych Sosnowiec zostały dziś mistrzyniami Polski. W ostatniej kolejce sezonu wygrały z UKS-em SMS Łódź 3-2. Czarne są najbardziej utytułowaną drużyną w Polsce. To ich 14. mistrzostwo w historii.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Jeśli chodzi o pogodę na niedzielę, to ona zapowiada się w kratkę. Trochę słońca, trochę przelotnych opadów deszczu, natomiast głównie powyżej 20 stopni. I nastał piątek, a dzisiaj w sobotni wieczór historia girls bandów. Spodziewajcie się mnóstwo anegdot o takich grupach jak na przykład Pussycat Dolls, Spice Girls czy też Sugar Babes. Już za moment w Radiu Złote Przeboje.

0: gwiazd w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje opowiadam o girls bandach. Czas na Sugar Babes. Przenosimy się do końcówki lat 90., kiedy to w Londynie 13-letnie dziewczyny Keisha, Matuja i Siwon za sprawą menadżera Rona Toma założyły zespół, który z czasem podbijał listy przebojów. A takie numery jak Round Round, Too Lost in You czy też Hole in the Head znał absolutnie każdy. Ale drugą charakterystyczną rzeczą było też to, że skład zmieniał się co chwilę, niczym kadra Widzewa Łódź. W pewnej chwili pojawiła się nawet Heidi Range, wcześniej związana z Atomic.

nie rozumiał jej sygnałów, jakby sam nie wiedział, co robić. No i tak narodził się refren tego utworu. No to słuchamy. Push the Button, Sugababes w Radiu Złote Przeboje.

gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje opowiadam o girls bandach, no i czas na absolutne królowe Spice Girls. Historia Spice Girls zaczęła się w 1994 roku w Londynie. Dwaj menadżerowie, Bob i Chris, chcieli stworzyć żeński odpowiednik popularnych wtedy boys bandów. Sami zresztą zamieścili ogłoszenie w branżowym magazynie, no i na przesłuchaniach pojawiło się ponad 400 dziewczyn. Spośród nich wybrano 5. Mel B, Mel C, Jerry, Victoria i Michelle, która nie pobyła długo, bo w jej miejsce wskoczyła drobna blondynka, czyli Emma. Początkowo nazywały się Touch, ale kompletnie to się dziewczynom nie podobało i poprosiły menadżerów o zmianę. Debiutancki album Spice sprzedał się w gigantycznym nakładzie, ponad 30 milionów egzemplarzy na całym świecie. Ich sukces był jednak czymś więcej niż muzyką. Spice Girls praktycznie zdominowały kulturę końca lat 90. Miały własny film Spice World, lalki, ubrania, napoje, gry i niezliczoną liczbę gadżetów. Były wszędzie, od MTV po tabloidy, a ślub Wiktorii z najbardziej popularnym wówczas piłkarzem na świecie, a więc Davidem Beckhamem, był podsumowaniem całego szaleństwa. Yeah!

W 1996 roku w opuszczonym Grand Hotelu przy londyńskiej stacji metra nakręcono teledysk do singla Wannabe, utworu, który dziewczyny same wybrały na swój pierwszy potencjalny hit. I miały nosa, bo kawałek stał się numerem 1 w 37 krajach i do dziś puszczany jest w wielu stacjach radiowych, również w złotych przebojach.

0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Reklama.

grupę założyły trzy przyjaciółki: Sara, Karen i Siobhan. Sara i Karen znały się jeszcze z dzieciństwa w Bristolu w Anglii, a z kolei podczas studiów trafiły na pochodzącą z Irlandii Siobhan. Razem chodziły na koncerty i obracały się też w środowisku punkowych muzyków, między innymi Sex Pistols. Zresztą perkusista tej grupy, Peter Cook, pomagał im nagrać pierwszy singiel. Zespół posiada oficjalny rekord Guinnessa dla żeńskiego składu z największą liczbą singli na brytyjskich listach przebojów w historii. Między 1982 rokiem a 2009 aż 30 ich utworów dotarło do topowej 50 UK chart. Piosenka Venus w wykonaniu Bananarama to cover przeboju holenderskiej grupy Shocking Blues 1969 roku. Co ciekawe, dziewczyny śpiewały tę piosenkę już dużo wcześniej na próbach i koncertach, ale oficjalnie nagrały ją dopiero w 1986 roku i bardzo dobrze, że to zrobiły. Słuchamy teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: mama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Reklama. 19 wybiła sobota i program Czas Gwiazd, w którym dzisiaj przyglądamy się girls bandom. Już za chwilę między innymi historia takich grup jak The Bangles czy też Atomic Kitten.

radiu Złote Przeboje czas na Salt and Pepa, a więc jedną z najważniejszych kobiecych grup, które łączyły hip-hop z muzyką popową. Grupa powstała w 1985 roku w Nowym Jorku. Tworzyły ją Sheryl James i Sandra Denton, które poznały się podczas studiów. Od początku wyróżniały się pewnością siebie, poczuciem humoru i bardzo odważnymi tekstami. Album Very Necessary z 1993 roku sprzedał się w ponad 7 milionach egzemplarzy na świecie i przez lata pozostawał najlepiej sprzedającym się rapowym albumem kobiecego wykonawcy.

Ale wracając do wizerunku i przekazu Salt and Pepa, były też jednymi z pierwszych artystek rapowych, które otwarcie mówiły o bezpiecznym seksie, a także o prawach kobiet. Dla wielu młodych słuchaczek stały się symbolem niezależności i odwagi. Ba, to one inspirowały potem takie artystki jak Missy Elliott, Lil' Kim czy też Cardi B.

singiel Let's Talk About Sex można uznać, że był ówczesnym WDŻ w szkołach. W czasach, gdy o bezpiecznym seksie, HIV-ie, AIDS mówiło się bardzo ostrożnie, dziewczyny postanowiły podejść do tematu otwarcie. Powstała nawet specjalna wersja utworu zatytułowana Let's Talk About AIDS, która miała promować edukację dotyczącą HIV. Muzycznie numer był mieszanką hip-hopu, dance i popu, dzięki czemu trafił zarówno do klubów, jak i stacji radiowych. No to posłuchajmy już teraz w radiu Złote Przeboje, Salt and Pepper, Let's Talk About Sex. Cinderella cut it up one time.

gwiazd. W Radiu Złote Przeboje The Bangles, czyli jeden z najważniejszych kobiecych zespołów rockowo-popowych lat 80. Zespół powstał w Los Angeles w 1981 roku. Dziewczyny bardzo mocno inspirowały się muzyką lat 60. The Beatles, czy też The Mamas and Papas. Były częścią kalifornijskiego ruchu muzycznego łączącego psychodelię, garażowy rock z popem. W pewnej chwili dołączyła do nich także Mickey Steele, basistka znana z The Runaways, gdzie występowała sama Joan Jett.

Fanem zespołu okazał się legendarny Prince, który pewnego wieczoru bez uprzedzenia pojawił się na koncercie The Bangles, a także wprosił się na scenę. Z czasem też podarował im napisaną przez siebie piosenkę Manic Monday. Największym przebojem okazało się Eternal Flames. Otóż dziewczyny z The Bangles miały okazję odwiedzić ogród wspomnień. Znajduje się tam grobowiec Presleya, a także wiecznie płonący znicz, który ustawiono tuż obok płyty w celu uczczenia jego pamięci. To właśnie ten widok zainspirował jedną z artystek do napisania piosenki. Zresztą też swoją wersję Eternal Flame nagrały dziewczyny z Atomic Kitten. My natomiast w Radiu Złote Przeboje słuchamy oryginału.

0: konkurencja, która trwa i trwa i trwa. Wystarczy, że dokonasz przeglądu w serwisie Renault. Kto lepiej zadba o twoje Renault niż serwis Renault? Oferta obowiązuje na wszystkie modele Renault z wyłączeniem Renault Master w wersji podwozie. Dotyczy samochodów Renault nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na renault.pl/serwis/gwarancja-odnawialna.
1: Zaprasza serwis Renault Autozięba. Ulica Kościuszki 257 w Katowicach. Telefon 32 201 76 80.
2: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
3: Salon BYD Dąbrowscy w Katowicach już otwarty. Przed Tobą miesiąc wyjątkowych rabatów i nowoczesnej motoryzacji. Poznaj superhybrydę BYD Atto 2 DMI. Teraz w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapłać tylko 59 500 zł, a resztę dopiero za rok. Nie czekaj. Odwiedź nowy salon BYD Dąbrowscy w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej 6 i przekonaj się, jak wygląda przyszłość motoryzacji. BYD Dąbrowscy. Energia nowej generacji.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Sporting napędzany potrzebami rodziny.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
11: Thank you.

Gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje temat girls bandów. Czas na Atomic Kitten. Jak w przypadku boys bandów w latach 90. grupa rodziła się podczas castingów, tym razem przeprowadzonych przez panów z OMD w Liverpoolu. Przez salę prób przetoczyły się setki dziewczyn. Ostatecznie Atomic Kitten tworzyły Carrie, Liz i Natasha. Wcześniej przez chwilę w projekcie była też Heidi Range, która trafiła ostatecznie do girls bandu Sugar Babes, a z kolei Carrie zaszła potem w ciążę i zastąpiła ją Jenny Frost. Tak wiem, brzmi to trochę jak odcinek Mody na sukces. Ich debiutancki singiel Right Now przeszedł bez echa. Podobna była też reakcja na ich debiutancki krążek o tym samym tytule. Dopiero kiedy w radiu i w telewizji zaczęto puszczać piosenkę Whole Again, wszystko się zmieniło. Piosenka stała się ogromnym międzynarodowym hitem. W sumie dziewczyny nagrały 3 albumy. Ten ostatni to Ladies Night, na którym m.in. za sprawą piosenki tytułowej znajdziemy nawiązania do kultury disco. Ale w Radiu Złote Przeboje mam dla Was inny kawałek. If You Come To Me. Dajcie głośniej.

0: panoramiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Reklama.
4: Godzina 20, sobota, to jest dobry moment, żeby się zrelaksować i poznać historię girls bandów. Tak jest. Dzisiaj wieczorem opowiadam wam m.in. o takich grupach jak na przykład TLC czy za moment Pussycat Dolls.

złote przeboje, czas na jeden z najgłośniejszych girls bandów w historii – Pussycat Dolls. Wszystko zaczęło się w 1995 roku w Los Angeles. Choreografka Robin Antin stworzyła burleskową trupę taneczną, która występowała w klubach i na specjalnych eventach, często w stylu retro lat 40. czy też 50. Swego czasu też do współpracy zaprosiła je Gwen Stefani z No Doubt.

muzyczny rynek dość szybko dostrzegł potencjał projektu, dlatego zaproponowano, że pod nazwą Pussycat Dolls może powstać nowy girls band. I to w nowym składzie. Tam znalazły się m.in. Nicole Scherzinger, Kermit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Suta, Kimberly Waite, a także Melody Thornton. Każda z nich miała inne doświadczenia, część była tancerkami, część wokalistkami, ale centralną postacią szybko stała się Nicole, która przejęła większość wokali. Złośliwi mówili, że była jedyną śpiewającą członkini tej grupy. Ale to akurat prawda, ponieważ urodzona na Hawajach Nicole nie tylko była zawodową tancerką, ale spełniała się w musicalach, a deski Broadwayu nie były jej obce. W 2005 roku ukazał się debiutancki album i to właśnie wtedy Pussycat Dolls eksplodowały wielką, wielką popularnością, a singiel Don't Cha stał się absolutnym hitem. Dziewczyny przez lata też współpracowały z artystami z branży hip-hopowej. Te najgłośniejsze to oczywiście Timbaland, Busta Rhymes czy też Snoop Dogg. Jednak wracamy do debiutanckiej płyty, na której znalazł się singiel, który, jak można wywnioskować z tytułu, opowiada o niezależności kobiet.

Zespół powstał w Atlancie na początku lat 90., a panie wyróżniały się od typowych ówczesnych girls bandów. Każda z nich miała swoje zadanie. T-Boss wnosiła chłodny, charakterystyczny wokal. Chili była typową popową wokalistką, a Left Eye była ziomalką, raperką. To połączenie sprawiło, że ich brzmienie było miksem R&B i hip-hopu. I podobnie jak dziewczyny z Salt and Pepa, nie bały się poruszać trudnych tematów ważnych dla ich rówieśników. W tekstach znajdziemy mnóstwo nawiązań do bezpiecznego seksu, HIV, AIDS, przemocy czy też uzależnień. Zresztą, jak pamiętam, każda dziewczyna dorastająca na przełomie wieku, tak jak ja dorastałem, mówiła, abym koniecznie posłuchał ich płyt, a także poczekał na teledyski na Vivie czy też MTV. She knows if he says so. Sukces TLC miał jednak ogromną cenę. W połowie lat 90. grupa ogłosiła bankructwo mimo gigantycznych sprzedaży płyt, co wywołało ogromny skandal w branży muzycznej. Konflikty z managementem czy też wytwórnią doprowadziły do długich sporów finansowych oraz sądowych. A to nie koniec dramatów, ponieważ w 2002 roku Lisa Left Eye Lopez zginęła w wypadku samochodowym w Hondurasie. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek, który podbił listy przebojów w Stanach i wielu innych krajach. Też ten kawałek zgarnął nagrody Grammy i do dzisiaj uchodzi za jeden z najważniejszych kobiecych hymnów R&B tamtej dekady. TLC, No Scrubs.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.

0: Gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje tematy girls bandów i czas na naprawdę duży muzyczny kaliber, a więc panie z Destiny's Child.
1: Say my name, say my name. No one is around you. Say baby, I love you. You ain't running game. Say my name, say my name.
0: Wszystko zaczęło się na początku lat 90. w Houston w Teksasie. Bardzo młode wtedy Beyoncé Knowles i Kelly Rowland poznały się jako dzieci podczas przesłuchań i konkursów wokalnych. Wkrótce zaczęły występować razem też w programach Talent Show, a rodzice, szczególnie ojciec Beyoncé, mocno angażował się w rozwój tego projektu. Przez pewien czas dziewczyny funkcjonowały pod różnymi nazwami, aż w końcu narodziły się jako Destiny's Child. Narodziły to w sumie dobre określenie, bo nazwa nawiązuje do Biblii. Oczywiście, jak było w tego typu zespołach, skład zmieniał się, ale sukces komercyjny był niepodważalny. Ich sukces komercyjny był wręcz gigantyczny. Sprzedały ponad 60 milionów płyt na całym świecie, co czyni ich jednym z najlepiej sprzedających się girls bandów w historii. Zwłaszcza drugi album The Writings on the Wall sprawił, że o Beyoncé i jej koleżankach zrobiło się naprawdę głośno. Postawa oraz teksty pokazywały, że kobiety mogą odnosić sukcesy podobne jak mężczyźni. Mogą być pewne siebie, niezależne finansowo i kontrolujące własne życie. Zresztą to, jakie imperium po rozpadzie grupy zbudowała Beyoncé, jest tego najlepszym dowodem. No a w Radiu Złote Przeboje czas na kawałek wykorzystany także w filmie Aniołki Charlie'ego. Destiny's Child, Independent Woman. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro po 17.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Edyta Czekaj, zapraszam na program. Czym grożą skoki do wody? Nagłówkę? Złamaniem kręgosłupa, wstrząśnieniem albo przerwaniem rdzenia kręgowego, czy też niedowładem kończyn dolnych i tak dalej. Dziś w programie padną mocne słowa i rady, ale dla oddechu zabierzemy Was też do teatru, na spektakl. A teraz już dr Izabela Hanek, lekarka kierująca szpitalnym oddziałem ratunkowym w Sosnowcu.
2: Wszyscy wiemy, że zbliża się wielkimi krokami na szczęście okres wakacyjny, który wszyscy bardzo lubimy. Jest to taki okres też niefrasobliwości, trochę odpoczynku, trochę rozluźnienia różnych pomysłów. I zdarzają się sytuacje, w których młodzi ludzie, szczególnie młodzi ludzie, pod wpływem alkoholu i niekoniecznie, próbują swoich sił w skokach do wody, które niestety z różnych przyczyn mogą się skończyć tragicznie. Po pierwsze, jak wiemy wszyscy, urazy kręgosłupa szyjnego. Są to zmiany już nieodwracalne i to niestety potem widzimy w oddziałach ortopedii czy w oddziałach intensywnej terapii wstępnie, gdzie ci młodzi ludzie trafiają. I druga rzecz, zmiany dotyczące układu krążenia, które też alkohol, wysokie temperatury, zmiana temperatur w tej sytuacji, kiedy woda jest zimna, dochodzi do skurczu naczyń częstowieńcowych, doprowadzi do zatrzymań krążenia, zawałów i różnych tego typu powikłań. I to też musimy brać pod uwagę, relaksując się nad wodą. Alkohol obniża nasz krytycyzm przede wszystkim i zapominamy o rozsądku, niestety. Co wszyscy wiemy, potem podawane jest w liczbach utonięć, które się zdarzają w naszym kraju w okresie wakacyjnym.
1: Nie bagatelizujemy tego. Zdrowy rozsądek, kochani.
0: Podpowiadamy mieszkańcom Śląska i Zagłębia.
3: To historia o małżeństwie z 50-letnim stażem. Pewnej nocy mąż budzi żonę i mówi jej, że chce odejść. Udręka życia to jest nowy spektakl Teatru Śląskiego w Katowicach, tym razem na scenie kameralnej. W roli Lewiwy Popoch Bogumiła Murzyńska. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: A w roli Jony Popocha Jerzy Głybin. Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Dzień dobry, witam.
3: Muszę przyznać, że kiedy przeczytałam o tym spektaklu, to pomyślałam sobie, że to praktycznie jest życie każdego z nas, bez względu na wiek.
4: Tam nawet pada na końcu zdanie. Będzie to także ich życie. I to jest cała prawda, tak? Tak, bo no, w końcu relacje te małżeńskie no, niby mogą być bardzo różnorodne, a jednak pewne rzeczy się jakby powtarzają.
3: Czy w takim razie, skoro taka sytuacja może przydarzyć się każdemu z nas, że jedna z osób w małżeństwie budzi się i mówi, słuchaj, ja już nie chcę kontynuować tego związku, to jest spektakl dla każdego?
4: Miejmy nadzieję, że nie dla każdego i oby jak najrzadziej takie się zdarzały.
3: Pytam o wiek, bo tutaj gracie bardzo doświadczone małżeństwo z 50-letnim stażem, a zdarza się tak, że nawet osoby 3 lata po zawarciu związku małżeńskiego mówią sobie pas.
4: Niestety podobno w tej chwili po miesiącach to się zdarza. To już nie po paru latach, tylko po miesiącach. I jesteśmy chyba w złym momencie, jeżeli chodzi o ten temat. W złym momencie, nie wiem, świata. Jak człowiek się tak rozejrzy dookoła, to tak jakoś chyba niekoniecznie to wygląda dobrze i obiecująco.
3: Pytanie do męża, tego na scenie i tego prywatnie. Skoro się pan budzi z tą myślą, zostawiam żonę, to może jakiś sen się przyśnił?
5: To nie musi być sen. Ludzie się budzą, patrzą i nagle wnętrza, które wydawały się intymne, bliskie, swojskie, są obce. Sen? Możliwe, że sen, bo tam pojęcie snu i zagadnienie snu w tych pierwszych scenach odgrywa znaczącą rolę, bo Jona zarzuca swojej żonie, że ona śni o czymś, w czym on nie może brać udziału. Ale to nie o sen tak naprawdę chodzi, tylko o to, że każdy z nas w życiu przychodzi taki moment, kiedy nagle patrzy na świat jak przez ciemne okulary, jak przez szare szkła i wszystko, co wydawało się piękne, jest po prostu szare i nieciekawe. I budzi się też myśl taka, czy można coś w życiu zmienić, a jeśli można, to czy mimo wszystko nie jest za późno? My mamy sytuację ekstremalną w tym spektaklu i w tym tekście, bo to jednak jest rzeczywiście małżeństwo z długoletnim stażem. Jest niewątpliwie oczywiste moim zdaniem, że w pewnym wieku i z takim właśnie stażem małżeńskim pewne decyzje podejmuje się trudniej. Mhm. Niemniej to jest takie przestroga przed tym, że te decyzje jednak mogą być podjęte. W tym nie ma nic takiego, co by wykluczało. Ja też, tak jak Bogusia powiedziała, raczej nie opowiadam się za takimi rozwiązaniami, ponieważ jak wszystko albo wiele rzeczy na świecie, takie małżeństwo, zasługuje na to, by o nie walczyć. I nawet jeśli coś się w nim nie układa, to jednak kiedyś tam składamy jakąś przysięgę. Dla mnie jako mężczyzny to jest istotne, bo wychodzę z założenia, że mężczyzna, jeśli daje słowo, to powinien tego słowa dotrzymać niezależnie od tego, jak bardzo zmieniają się okoliczności. Jest to. Jak jeszcze ktoś jest na przykład osobą wierzącą i składa to wobec Pana Boga w obecności księdza, to jeszcze tym bardziej. Ale nie tylko przecież. Słowo człowieka musi być słowem, a nie od chwilową zachcianką. Warto wtedy, mimo trudności, mimo przeciwności, mimo odmiennych nastrojów, dotrzymać tego słowa i zrobić wszystko jednak, by jakiś związek, jakąś relację zachować, bo to nie jest tylko to, że ludzie się kochają bądź nie. Rodzina, małżeństwo to jest pojęcie dużo szersze niż, chociaż niewątpliwie miłość jest fundamentem i podwaliną takiego związku. Ale no, obrasta z latami. Różne inne wartości, które z tego stanu wynikają.
3: Jak grana przez panią bohaterka walczy o utrzymanie tego małżeństwa?
4: Tylko złowa to w każdy możliwy sposób.
3: Czyli na przykład? Co
4: no
3: robi?
4: Na przykład, no nie będę teraz zdradzać wszystkich takich naszych pomysłów z tego fragmentu, który jest na scenie. No wspomnienia, jakby je przywrócić, a jakieś przyzwyczajenia dobre, coś, co było i się sprawdziło, czy się jeszcze raz sprawdzi i tak dalej. No to, co my kobiety, że tak powiem, znamy, potrafimy podobno jako całość, mówię teraz o całej populacji pań, że to działa.
3: My kobiety mamy te swoje sposoby.
4: Tak. Działa lub nie. Aha. Tutaj w tej sztuce różnie. Troszkę działa, troszkę nie działa, ponieważ przeciwnik jest dosyć twardy.
3: Uparty
4: i twardy, tak. I jakby w pewnym momencie wygląda, że zdeterminowany. Potem się okazuje na szczęście, że może nie do końca. No ale dlatego to mówię, że to jest praca rzeczywiście taka praca, jak to się mówi, na Ugorze.
3: W tym spektaklu pojawia się jeszcze trzecia postać, która no właśnie, tak. Mąci czy pomaga?
4: Ja wiem, tak mi się pierwsze co nasunęło, ani mąci, ani pomaga. To znaczy jest to postać, która sama w sobie jest dosyć dramatyczna, ponieważ jest to człowiek wysoce, taki pozbawiony wszelkich jakichś chyba rzeczy, które człowiekowi pomagają w samotności, a on jest absolutnie samotny. Tak wynika z scenariusza i tak to jest. Więc człowiek, który jest sam i który doszedł do wniosku, że właśnie jakby nie wytrzymuje tej presji samotności i dlatego się zjawia u nas, bo jakoś szuka...
3: Dziury w całym?
4: Nie dziury w całym, on szuka człowieka drugiego, szuka nas, no niestety w tej, tak jak jakiś powiedzmy w tym kawałku, to on tak nie znajduje tak od nas, prawdę powiedziawszy, wielkiej pomocy.
3: Zapraszamy Państwa na Udrękę Życia, nowy spektakl na scenie kameralnej Teatru Śląskiego w Katowicach.
5: Serdecznie wszystkich, którzy słuchali naszej rozmowy i którzy wiedzą o tym, że zapraszamy na ten spektakl. Chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby był atrakcyjny, a myślę, że też nie jest to spektakl o niczym.
4: Tak, tworzywo jest niewątpliwie atrakcyjne.
3: Serdecznie zapraszamy. Moimi gośćmi była Bogumiła Murzyńska i Jerzy Głybin. Bardzo Wam dziękuję za tą wizytę i za tą rozmowę.
5: Dziękujemy bardzo
4: także.
1: Do teatru zabrała nas Magda Mleczko. Ćwiczenie Arena 2026 to skoordynowane działania instytucji, ale także służb województwa śląskiego, w tym jednostek antyterrorystycznych.
6: Konrad Kozioł, wiceprezes zarządu PreZero Arena Gliwice. Uczestniczymy tak naprawdę w konferencji, która ma pomóc w wymianie doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych. Tych imprez masowych na Śląsku w naszych obiektach, czyli w PreZero Arenie Gliwice i na stadionie Superauto, Stadionie Śląskim, odbywa się mnóstwo. Tylko w naszym obiekcie w zeszłym roku było prawie 500 000 osób, więc ćwiczymy, wymieniamy się doświadczeniem i przygotowujemy się na kwestie, które mamy nadzieję, że nigdy nie nadejdą. Wyjątkowe ćwiczenie dla nas wszystkich, no bo ćwiczymy praktycznie, czyli przeprowadzamy ewakuację, która jest koordynowana zarówno przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo ze strony areny, jak i przez służby. Więc widzimy, jak ta relacja, jakie sytuacje mogą zaistnieć podczas tego typu zdarzeń. Bezpieczeństwo dla nas wszystkich jest priorytetem. Wszyscy, którzy przychodzą na wydarzenia do Prizera Areny Gliwice, mają dobrze się bawić, a my dbamy o to, żeby ta zabawa przebiegła bezpiecznie i w spokojnej atmosferze.
1: Zostajemy w Gliwicach, ale teraz słów kilka o staraniach. Gliwice chcą zostać rowerową stolicą Polski.
7: Łukasz Gorczyński, zastępca prezydent miasta Gliwice. Ważne jest przede wszystkim, że uczestniczymy w pewnej rywalizacji, tudzież zabawie, która ma na celu przede wszystkim promocję jazdy na rowerze. To jest kluczowe. Czy ten tytuł zdobędziemy, to czas pokaże, ale nawet jeżeli go nie zdobędziemy, to sam pretekst, którym jest ta zabawa, jest ważny, bo on wzmacnia właśnie tą ideę dotyczącą promocji jazdy na rowerze. Przede wszystkim prestiż. Bylibyśmy wtedy już taką stolicą rowerową Polski. Nie zakładam, że w tym roku nam się to uda, ponieważ w tym roku po raz pierwszy w ogóle przystępujemy do tej rywalizacji. Jesteśmy na etapie treningu. Na ten moment jesteśmy bodajże jako miasto na 17 miejscu. Z tego, co ostatnio patrzyłem, to wyprzedzaliśmy na przykład Katowice. Ale były też gminy mniejsze, które były nad nami, więc mamy jeszcze trochę do zrobienia, ale tak jak powiedziałem, po raz pierwszy uczestniczymy w tej rywalizacji. No, jest taka aplikacja, w ramach której są rejestrowane te wyniki. To jest aplikacja, która i w ogóle całe to przedsięwzięcie jest prowadzone przez miasto Bydgoszcz. Więc nie wiem, czy nam wypada w ogóle Bydgoszcz wyprzedzić, ale jakbyśmy byli na podium, no to już byłbym zadowolony. Ale to jeżeli chodzi o aplikację, to aplikacja nazywa się Aktywne Miasta. Jest to aplikacja do pobrania, no to w zależności od tego, jaki ma się system operacyjny w telefonie, no to z tego danego tam sklepu. I należy pamiętać, to jest bardzo ważne, ja o tym sam czasami zapominam, ale już jestem coraz lepszy w tym, żeby jednak pamiętać o włączeniu tej aplikacji i o wyłączeniu, ponieważ ona rejestruje trasę w momencie, w którym ta aplikacja jest włączana. Być może są jakieś rozwiązania, które pozwalają automatycznie tą aplikację aktywować. No ja akurat do tej konfiguracji nie dotarłem, ale zakładam, że takie rzeczy też są możliwe. Ja korzystam z aplikacji zainstalowanej w telefonie, która rejestruje ilość przejechanych kilometrów, która rejestruje przebieg trasy, no i potem odpowiednio tam pozycjonuje w rankingu. Mogę się pochwalić, że w urzędzie na ten moment jestem drugi, kolega mi ostatnio dosyć mocno odskoczył, kolega, który ma pierwsze miejsce, ale bardzo mnie to cieszy. Niech buduje bezpieczną przewagę, to dla jego zdrowia, a pozostałe osoby niech mnie gonią. Jak mnie przegonią, też będę bardzo zadowolony, ponieważ właśnie wszystko będzie działało z jednej strony na rzecz miasta, a z drugiej strony na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia tych osób, ponieważ rower to zdrowie, to dobre samopoczucie, to budowanie formy. Jak mówi przysłowie, w zdrowym ciele zdrowy duch.
1: Na razie miasto cieszy się z nowej inwestycji.
8: Julia Wieczorek, Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach. Park, właściwie plac zabaw, można powiedzieć, no zdecydowanie tutaj nie dla dzieci, chociaż jeżeli ktoś będzie miał ochotę już od najmłodszych lat ćwiczyć wyczynowo, to jak najbardziej zapraszamy. Jest to miejsce, które jest podzielone na 3 segmenty i tutaj można ćwiczyć siłę, czyli przez jakieś drążki, liny, podciąganie się, koordynację ruchową, więc uważamy, żeby nie spaść z jakichś obiektów, ale też technikę pokonywania przeszkód, więc to zdecydowanie nie jest dla osób, które wcześniej nie miały do czynienia ze sportem. To projekt zgłoszony do gliwickiego budżetu obywatelskiego, więc też wychodzimy naprzeciw osobom, które potrzebują jeszcze więcej niż tylko siłownia plenerowa czy strefy street workoutu i potrzebują czegoś bardziej zaawansowanego. Teraz ze skweru przy Narutowicza zrobiła się taka pełna i zrobi się jeszcze bardziej strefa sportowo-rekreacyjna, bo mamy tam siłownię i właśnie strefę street workoutu, też boisko, więc teraz jeszcze dojdzie nam Ninja Park i myślę, że każdy w tym momencie znajdzie coś dla siebie, bo nie zapominajmy, plac zabaw też tam jest dla tych najmłodszych, więc można przejść z placu zabaw, parę lat pochodzić na plac zabaw, potem przejść przez siłownię

0: Dzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: W Pałacu Kawalera w Świerkańcu podpisana została umowa na zaprojektowanie przebudowy pałacu dachu. To pierwszy krok w kierunku remontu obiektu. Wójt gminy Świerklaniec Grzegorz Zadęcki.
2: Pałac na pewno potrzebuje inwestycji. Jesteśmy przekonani, że jest to ważne dla naszych mieszkańców, zarówno dla naszych, jak i dla turystów przyjeżdżających tutaj. Pałac, jak wiemy, potrzebuje tej inwestycji. Ten remont dachu Pałacu Kawalera już mówi się o tym od wielu lat. Myślę, że tutaj to uroczyste podpisanie umowy na zrobienie projektu i remontu tego dachu pozwoli na to, że w przyszłości wykonamy ten remont. Dach jest największym problemem tutaj tak naprawdę. Jest on nieszczelny. Ma on swoje lata. Przez wiele lat był niedoinwestowany. Dlatego musimy zacząć od dachu, żeby móc później myśleć o jakimkolwiek remontach kolejnych. To jest dla nas bardzo ważna inwestycja. Myślę, że jedna z ważniejszych tutaj w parku. Te obiekty po prostu my jako samorządy musimy chronić i projekt jest tego pierwszym etapem. Żyjemy w takich czasach, gdzie nie wiemy, w którym kierunku pójdą dofinansowania w kolejnym roku. Będziemy walczyć o te środki na pewno w Urzędzie Marszałkowskim, w Metropolii, w budżecie państwa lub w budżecie Komisji Europejskiej. Będziemy szukać tych środków. Na pewno będzie łatwiej, jeżeli projekt będzie gotowy i będzie czekał na odpowiednie dofinansowanie.
3: Nazywam się Marek Domogała. Firma, tak jak nazwisko, dodatkowo jeszcze w nazwie jest nadzór budowlany, projektowanie, kosztorysowanie. Rozsądny człowiek powinien powiedzieć, że wydaje mu się, że jest gotowy, a nie, że na pewno jest gotowy, więc chyba jestem gotowy. Jesteśmy też po pierwszych oględzinach tego dachu. Jest on w stanie dostatecznym, aczkolwiek wymagającym remontu. No a zakres prac, który jest do wykonania po tych pierwszych oględzinach, pozwala stwierdzić, że powinniśmy ten projekt wykonać w miarę sprawnie i dobrze. Sama kopuła myślę, że nie stanowi jakiejś dodatkowej trudności, aczkolwiek trzeba będzie się pochylić nad tym tematem, wykonać odpowiednie zalecenia co do konserwacji konstrukcji stalowej, no i wymiany oszklenia. Termin wykonania projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, czyli pozwoleniem konserwatora zabytków i pozwoleniem na budowę, jest do 11 grudnia 2026 roku. Natomiast zakres prac, który jest do wykonania, no polega przede wszystkim na wymianie pokrycia, uszczelnieniu tego pokrycia, wymianie obróbek blacharskich, przemurowaniu czy wymianie elementów kominiarskich, uzupełnieniu ław kominiarskich, wymianie instalacji odgromowej. No i pewnie będziemy się zajmować też częścią attyki, balustrad z piaskowca i pierwszego bądź ostatniego, zależy jakbyśmy liczyli, gzymsu poddachowego. Z punktu widzenia technicznego na pewno od dachu trzeba zacząć.
1: A teraz już zmieniamy temat.
4: Mechanik z Tychów samodzielnie wyremontował zabytkowy trolejbus. Prace nad renowacją 40-letniej maszyny trwały 2 lata i są właśnie na finiszu. Aleksy Lipka, mechanik tyskich linii trolejbusowych, ma jeszcze jedno kluczowe zadanie – ruszyć maszynę z miejsca, bo chociaż retro trolejbus odpala, to nie chce pojechać. A teraz posłuchajcie, jak to się wszystko zaczęło.
5: Ja wcześniej tutaj nie pracowałem, jak zaczął się remont Skody, czyli można powiedzieć, koledzy przede mną zajęli się blacharką, czyli wymienili całe płaszczyzny, wymienili część kratownic, która była powiedzmy mocno skorodowana. Później jeden z tych mechaników odszedł, no i nie było osoby, która by mogła przejąć dalsze powiedzmy składanie tego trolejbusu. Więc kierownictwo, z racji tego, że po pracy hobbystycznie zajmuje się budowaniem samochodów, wszyscy o tym oczywiście wiedzą, więc kierownictwo przyszło i zapytało się, czy nie podjąłbym się doprowadzenia tego projektu do końca.
4: To jakie prace musiał pan już wykonać?
5: Ja przejąłem dokładnie Skodę w momencie, kiedy już była zapodkładowana. Przy czym w momencie, kiedy przyjechała do mnie na halę, jeszcze było do wykonania kilka prac blacharskich, czyli trzeba było skończyć jeszcze, powiedzmy, klapy, wymienić parę elementów w środku, które były zgnite. Zajęło mi to około, tam, powiedzmy, 2-3 miesięcy, no i później przystąpiłem do dalszych prac, czyli malowania wszystkich elementów. Tak naprawdę to tutaj można powiedzieć, że przy tej Skodzie robiłem wszystko. Poprzez malowanie elementów, układ elektryczny, układ pneumatyczny, tak naprawdę wszystko po kolei.
4: Taka gruntowna modernizacja.
5: Tak, dokładnie. Tutaj tak naprawdę zostało wszystko wymienione. Jedynie co, to została stara instalacja elektryczna, którą w tej chwili próbuję wskrzesić do życia. Część instalacji pewnie będę musiał wymienić. Tutaj jest z przodu, jest uszkodzona ta instalacja, więc w tej chwili pracuję nad tym, żeby przywrócić ją do życia. A tak generalnie to układ pneumatyczny został zrobiony od nowa. Wszystkie są przewody miedziane nowe pozakładane. Dużo zaworów jest nowych pozakładanych. Także to, co udało się zdobyć z nowych części do Skody, oczywiście między innymi przy pomocy kolegów z Czechów, no to pozyskaliśmy u nich. Część rzeczy została zregenerowana.
4: Czy jest w ogóle jakieś podobieństwo między takim starym trolejbusem, a takim nowym, jeśli

0: Jeśli chodzi o tę elektronikę.
1: Nie. Nowe trolejbusy to jest całkiem co innego. Jedyne, co je łączy, to to, że jeżdżą na pantografach po sieci. A jeśli chodzi o układ napędowy, wiadomo, silnik trakcyjny jest w obydwu przypadkach, czyli w tych nowych trolejbusach i tutaj jest silnik trakcyjny, ale sterowanie tutaj już się odbywa całkiem inaczej. Ten trolejbus jest o wiele prostszy, tu wszystko tak, tutaj zresztą widać, wszystko jest bardziej na oparte na mechanice, a nowe trolejbusy są oparte już na elektronice.
0: Czyli nie można tak podejrzeć, jakby porównać sobie z tym, co jest teraz, to pan to robi tak na czuja, czy właśnie to ta wiedza, którą pan ma, jeśli chodzi o samochody, pomaga?
1: Znaczy na pewno wiedza, na pewno doświadczenie dużo w tym pomaga. No, na czuja się nie da powiedzmy nic zrobić. Trzeba podeprzeć się wiedzą, no i w dużej mierze jeśli chodzi o... Powiedzmy mechanika jest w miarę prosta, tak? Każdy, kto jest mechanikiem, myślę, że poradziłby sobie bez żadnego problemu. Ja zawsze się śmieję, że powiedzmy autobusy i auto ciężarowe to jest większa osobówka. To same śrubki, to jest ta sama zasada działania. Powiedzmy, w osobówce mamy układ hamulcowy oparty na hydraulice, w autobusach i w ciężarówkach mamy układ hamulcowy oparty na pneumatyce, a reszta generalnie to jest to samo. Elektryka, zawieszenie, no wszystko można powiedzieć, nie różni się niczym szczególnym.
0: To na jakim etapie są obecnie prace?
1: W tej chwili już jest wszystko poskładane, czyli układ hamulcowy działa, układ pneumatyczny działa, kompresor się uruchamia, został już skrzeszony, popas wspomagania oraz ładowanie akumulatorów pokładowych też już również działa. W tej chwili zostało tylko i wyłącznie uruchomić jazdę. Skoda się na razie buntuje i nie chce się ruszyć z miejsca.
0: Dlaczego?
1: Próbuję do tego teraz dojść. Gdzieś tam powiedzmy teraz uruchomiliśmy kontakt z kolegami z Czechów, którzy gdzieś tam nam podpowiadają, gdzie ewentualnie szukać przyczyny, ale już wiem, że te elementy tutaj, ta skrzynka z przodu, która została uległa uszkodzeniu podczas prac blacharskich, na pewno ma wpływ na jazdę, czyli dopóki nie uporam się tutaj z tymi uszkodzeniami z przodu, nie będę w stanie przejść dalej.
0: Czyli ten stary trolejbus odpala, ale nie jeździ.
1: Tak, dokładnie. Odpala, ale nie jeździ, a przed tym, jak został postawiony do remontu, jeździł normalnie na linii. Także gdzieś musi być jakiś kruczek, jakiś błąd, który został popełniony podczas pracy remontowych.
0: To jeszcze powiedzmy, skąd w takim razie ta maszyna się wzięła w Tychach, bo pochodzi od naszego sąsiada z Czech.
1: Tak, dokładnie. Nasza Skoda została pozyskana dokładnie w Opawie. Nie jestem teraz na 100% pewien, ale jak się nie mylę, przyjechała chyba 5 lat temu, ponieważ przez moment jeździła u nas po liniach i później z racji stanu technicznego Skody i powiedzmy, no jakby nie patrzeć, jest to już zabytek, padła decyzja, że będzie przeprowadzony kapitalny remont.
0: Jaki jest zatem plan? Jak się uda odpalić, uda się pojechać? Czy to będzie taka atrakcja turystyczna tutaj w Tychach?
1: Tak, dokładnie. Będzie to atrakcja turystyczna. Skoda będzie jeździła tylko i wyłącznie w weekendy, przynajmniej na chwilę obecną, z tego co się orientuję, to ma jeździć tylko w weekendy. Ma być przywrócone, ponieważ Skoda nie ma zasilania bateryjnego, czyli bez sieci nie jest w stanie pojeździć, tak jak wszystkie te nowe nasze wozy. I ma być przywrócone rondo paprocańskie, tak żeby ta Skoda mogła obsłużyć również paprocany i na tym rondzie zawrócić, ponieważ sieć, która jest dociągnięta na paprocany, w pewnym momencie się urywa i nasze trolejbusy muszą przejeżdżać tak jakby pętle na zasilaniu bateryjnym.
0: I to jest bardzo taki charakterystyczny pojazd, bo on z zewnątrz i wewnątrz też jest zupełnie inny niż te trolejbusy, które tutaj mieszkańcy Tychów zapewne znają dobrze. Siedzenia chociażby są też, widać, że takie już no, wiekowe, inne, prawda?
1: Tak, staramy się przywrócić tą Skodę jak najbardziej do oryginału, czyli staramy się jak najmniej używać nowoczesnych części, tylko staramy się wszystko po kolei odrestaurować. Od kokpitu poprzez właśnie wnętrze, fotele, cały układ powiedzmy jezdny.
0: Kolorystyka też się różni.
1: Tak, kolorystyka dokładnie w takich barwach ten trolejbus jeździł po czeskich ulicach i taką kolorystykę również chcieliśmy zachować.
0: Szacuje pan, że kiedy on może wyjechać na tyskie ulice? Jest to realne jeszcze jakoś w najbliższym czasie?
1: Znaczy powiem szczerze, że mamy tak trochę, jesteśmy teraz już pod presją w tym momencie, ponieważ każdy z trolejbusów musi przejść badania elektryczne, a w kwietniu przyjeżdża do nas inżynier dokonywać pomiary wszystkich naszych trolejbusów i między innymi ma zrobić pomiary Skody. W momencie bez uzyskania, powiedzmy, zgody bez prawidłowych pomiarów nie będziemy w stanie w ogóle wypuścić Skody na trasę.
0: Przez 2 lata to było trochę tego dłubania, prawda?
1: No nie ukrywam, że robiłem to praktycznie sam. Wiadomo, że tam gdzieś w trakcie pracy, podczas, powiedzmy, wolnych sił przerobowych tutaj kolegów na warsztacie, ktoś zawsze przychodził mi pomagać, ale generalnie przez te 2 lata, można powiedzieć, od A do Z systematycznie po prostu składam tą Skodę. Każdy, powiedzmy, element musi przejść przez moje ręce i muszę go zatwierdzić, że nadaje się do montażu. Wszystkie listwy aluminiowe, które tutaj się znajdują, były czyszczone, każda po kolei. To tak naprawdę pochłania kolosalne ilości czasu.
0: Zakładam, że jak wyjedzie na drogi, jak już odpali, ruszy, to będzie wielka satysfakcja dla pana.
1: Tak, będzie dla mnie to mega satysfakcja. Ja się śmieję, że Skoda tak naprawdę jest moje dziecko, więc będę mega zadowolony w momencie, kiedy zobaczę już ją normalnie na linii.
0: To zatem czekamy, aż się będzie można przejechać.
1: Zapraszam serdecznie, na pewno będzie informacja, że Skoda jest puszczana na linię, także zapraszam serdecznie na przejażdżkę.
0: Paulina Kozioła.
2: Kulinarny Śląsk i Zagłębie.
3: Przed nami smaki czerwca w kalendarzu, stąd ten temat i wizyta w Rudzie Śląskiej.
4: Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu Miasta, ale również koordynator Zabytkowego Osiedla Robotniczego Oficinus na szlaku zabytków techniki.
3: Tak nietypowo zaczniemy od kalendarza. To taki wyjątkowy kalendarz, on się różni od tych, które miasta często wydają i smacznie nam się robi. Skąd w ogóle pomysł takiego kulinarnego kalendarza?
4: Pomysł kulinarnego kalendarza zrodził się może troszeczkę wcześniej niż nasz odrestaurowany piekarok, czyli domowy piec chlebowy, który udało nam się przywrócić do życia i spełnia swoje dawne funkcje. Ten budyneczek zlokalizowany przy ulicy Bujoczka 24 w dzielnicy Ruda spełnia swoje dawne funkcje, czyli wypieka chleb tak jak dawniej, dawną metodą. Udało nam się go właśnie odrestaurować, odbudować i tam kilka razy w roku staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców właśnie przy wspólnym stole, przy wspólnym częstowaniu się chlebem. A też dlatego między innymi chcieliśmy tutaj zachować tą naszą rudzką kulinarną tradycję, bo nie tylko Ruda Śląska, ale cały Śląsk ma również bardzo, bardzo bogate tradycje związane z gotowaniem, związane z tą stroną kulinarną. Stąd pomysł, żeby mieszkańcy przysyłali nam przepisy na takie tradycyjne, a czasami już zmodyfikowane przez lata dania, ale takie dania i potrawy, które gdzieś tam są schowane, czy w babcinnych kredencjach, czy gdzieś w szafkach i żeby je po prostu pokazali innym, dali możliwość skorzystania z tego. Stąd pomysł na kalendarz. Konkurs polega na tym, że przez cały rok zbieramy przepisy od mieszkańców, wybieramy co miesiąc tak zwany smak miesiąca, który później znajduje się w kalendarzu kulinarnym na przyszły rok. Mieszkańcy chcą się z nami bawić, chcą brać udział w tym konkursie. Okazało się, że nie tylko właśnie mieszkańcy Rudy Śląskiej, ale i Rudzianie, którzy wyemigrowali i za granicę, i gdzieś do miast ościennych, ale też osoby tutaj z całego Śląska, z miast ościennych. Nie ograniczamy tego tylko do mieszkańców Rudy Śląskiej i konkurs cieszy się dużym powodzeniem. Mamy już jego kolejną edycję. Tradycja jest bardzo fajna. W naszych czasach, gdzie często tutaj jakby cała rodzina troszeczkę się rozmija, przynajmniej ten jeden posiłek w ciągu dnia przy tym wspólnym stole, myślę, że bardzo zacieśnia te więzi rodzinne i to jest dobra tradycja, którą należy pielęgnować. Każdy ma swój taki sprawdzony przepis właśnie na konkretne danie i właśnie o to nam chodzi, bo tutaj też prosiliśmy o dania czy na bigos, czy na żur przepisy. Tyle, ile jest kucharzy, tyle zawsze jest tych sposobów przygotowywania tego dania. Nie tylko coś słodkiego, może być również coś konkretnego, główne danie bądź coś słodkiego, coś, co znajdzie się na naszym stole.
3: Tak jak pani powiedziała, zgłaszają się też ludzie z zagranicy i co, oni też wracają do korzeni, do tych starych przepisów śląskich?
4: Często mają te przepisy gdzieś, które wzięli ze sobą i na przykład tam dalej wracają do tych dań. Dostałam przepis na przykład od pani z Niemiec, która robi przepyszne ciasto jabłkowe z bezą i właśnie ten przepis dostała od swojej mamy i dalej po prostu to ciasto jest jakby takim daniem na każde jakąś okazję, nie tylko świętowanie, na jakąś niedzielną herbatkę, więc to jest przepis, który tutaj dostała kiedyś od mamy, a w tej chwili go dalej na jego podstawie robi właśnie takie ciasta jabłecznik pod pierzynką bezową.
3: Tyle Iwona Małyska z Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
3: W tym roku Industrial odbędzie się pod hasłem Twarze Przemysłu. Będzie można zwiedzić 48 obiektów i skorzystać z prawie 400 atrakcji. Za chwilę powiemy więcej, ale będzie także o sztucznej inteligencji. W Katowicach otwarto specyficzne centrum, a już teraz Industriada 2026.
5: Ewa Mackiewicz, dyrektor Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia. Podczas Industriady planujemy wydarzenia zarówno dla dzieci, całych rodzin, jak i dla takich bardziej wymagających odbiorców kultury, ponieważ przygotowaliśmy zarówno strefę kreatywną, możliwość zwiedzania, będzie także możliwość zobaczenia pracy maszyn, które u nas się zachowały, autentycznych urządzeń, które pracowały od samego początku do samego końca istnienia walcowni jako zakładu przemysłowego. No i część artystyczna, czyli film Metropolis z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu Czerwie, a także spektakl Golem Godula, tym razem autorski, również autorskie widowisko przygotowane przez Teatr Hom z Tychów. Mamy zachowany pełny ciąg technologiczny do produkcji blachy cynkowej, więc tą główną atrakcją będzie uruchomienie walcarki wykańczającej, która nazywana jest przez nas gryfną frelką, zresztą tak była też przez pracowników nazywana. Walcarka ponad stuletnia pracuje nadal jest sprawna, ale oprócz walcarki są również urządzenia wykańczające, różnego typu nożyce, gilotyny, wytłaczarka do kubków bateryjnych, które również były u nas produkowane. Także te urządzenia, które są nadal sprawne i które pokazujemy turystom na co dzień podczas zwiedzania, również będą pokazywane podczas Industriady.
6: Joanna Bojczuk, wicemarszałek województwa śląskiego. Czeka nas wspaniały weekend cały ze szlakiem zabytków techniki. W Industriady, czyli Święto Szlaku, zaangażowało się 48 obiektów, w tym obiekty zaprzyjaźnione. Czeka nas ponad 100 wydarzeń. Zaczynamy rozruchem 12 czerwca. Serdecznie zapraszamy do Katowic, do Galerii Szybu Wilson, gdzie rozpocznie się o 19 wspaniałe przedsięwzięcie artystyczne. 13, czyli w sobotę, zapraszamy na południe województwa, czyli do Bielska-Białej, do Starej Fabryki, gdzie będziemy mogli poznać twarze przemysłu włókienniczego, a 14 czerwca kończymy w Starej Walcowni w Katowicach, gdzie również czeka nas moc atrakcji. Nasz region słynie z przepięknych zabytków techniki, zabytków, w których budowano praktycznie cały kraj, dlatego postanowiliśmy stworzyć sieć takich obiektów, które przypominają nam o historii naszego przemysłu. I jest na nim 41 obiektów. Mamy też obiekty zaprzyjaźnione. Wszystkie oczywiście są wymienione na naszej stronie internetowej industriada.pl. Tam znajdziecie Państwo wszystkie obiekty. Natomiast zapraszamy szczególnie w weekend od 12 do 14 czerwca. Jest to wielkie święto szlaków. Wtedy można zobaczyć miejsca niedostępne ogólnie dla turystów, więc tym bardziej warto. Nie zabraknie atrakcji i dla najmłodszych, i dla trochę starszych, więc tym bardziej serdecznie zapraszam. W tym roku Industriada jest tak podzielona, aby jak najwięcej ludzi mogło zobaczyć jak najwięcej obiektów. W związku z tym nie dublujemy swoich wydarzeń i wszystko jest ułożone tak, aby spokojnie Państwo się mogli przemieszczać.
7: Przede wszystkim Industriada 2026 to różnorodność. To już nie tylko kopalnie, to już nie tylko huty. To również elektrownie, to również szyby górnicze, to również kolejki wąskotorowe, to osiedla robotnicze, gdzie tętniło życie. I przede wszystkim to człowiek. Człowiek, który stał się w tym roku podmiotem całej Industriady. Zawsze jak sobie tak prześledzimy historię Industriady, był obiekt i jego rewitalizacja. Tak? Zależało nam na tym, żeby pokazać dziedzictwo kulturowe poprzez właśnie obiekty. Natomiast ostatnie lata to już stawiamy na człowieka, czyli na ludzi, którzy stoją za sukcesem technologicznym Górnego Śląska, ale w dzisiejszych czasach są to osoby, które powracają do tego dziedzictwa, żeby je bardziej promować. A my Industriady już nie musimy promować. Industriada to jest marka sama w sobie. Przyjeżdżają do nas turyści nie tylko z Polski, ale również z zagranicy i to, co nas najbardziej cieszy, to fakt, że nie uczestniczą tylko i wyłącznie w Industriadzie. Oni przyjeżdżają do nas od stycznia do grudnia po to, żeby zwiedzać, poznawać naszą historię dziedzictwa przemysłowego, ale w tym samym zahaczają o innego rodzaju szlaki turystyki kulturowej. Mamy dziedzictwo architektury drewnianej, mamy szlaki modernizmu. To jest jak gdyby dla nas również wyznacznik, żeby tą markę w ramach turystyki kulturowej bardziej rozbudować. Jeżeli chodzi o rozruch maszyn, to co powiedziała również pani dyrektor Emma Mackiewicz, najczęściej jest tak, że te maszyny są uruchomione na czas industriady, dlatego że proszę państwa, uruchomienie takiej maszyny to są bardzo olbrzymie koszty. I wiem, że na przykład w ubiegłym roku tak było i tak robi muzeum między innymi w Zabrzu, uruchomiane są po prostu maszyny wtedy. 48 obiektów, w tym 10 zaprzyjaźnionych, bo co pamiętamy o czym? Industriada to nie tylko organizacja wydarzeń w obiektach, które są na szlaku zabytków techniki, to również obiekty zaprzyjaźnione, które są na tym szlaku, chcą się znaleźć, im na tym bardzo zależy. To przede wszystkim 30 miejscowości i to co najważniejsze, proszę państwa, w tym roku po raz pierwszy industriada jest dwudniowa. Pamiętamy o tym, że industriada zawsze była jednodniowa, w tym roku jest industriada dwudniowa, na prośbę samych operatorów. Gdy w ubiegłym roku rozmawialiśmy na temat podsumowania industriady 2025, bardzo mocno wybrzmiało to, że fascynaci dziedzictwa przemysłowego nie są w stanie w ciągu jednego dnia odwiedzić tego, co sobie zaplanowali. Stąd postawiliśmy, i taka była prośba do Urzędu Marszałkowskiego, żeby industriada była dwudniowa, po to, żeby każdy mógł w ciągu tych dwóch dni zaplanować sobie swoje wydarzenia. My jako organizatorzy pilnowaliśmy tego, żeby to były małe obiekty, które nie będą obok siebie, po to, żeby rzeczywiście większa ilość osób mogła obiekty zwiedzać. No i przede wszystkim rozruch maszyn 12 czerwca. Tu się państwu muszę czymś pochwalić, to znaczy się bardzo mi zależało na tym, żeby Instytut Korfantego nie był tylko organizatorem i wydawaczem finansów, ale zależało mi na to, żeby wyprodukować rozruch maszyny. Stąd mój też wybór nie padnie przypadkowo do Galerii Szybu Lisson, dlatego że wydaje się, że podczas industriady pokazujemy tak też, jak się zmieniło same funkcjonowanie obiektów, tak? Czyli te obiekty dziedzictwa kultury przemysłowej stają się centrami kulturotwórczymi, galeriami sztuki, również łączą ze sobą komercyjne działania. I stąd postawiłam na Galerię Sztuki Wilson. Zapraszam 12 czerwca na godzinę 19, podczas którego wydarzenia będzie autorska prezentacja, premiera spektaklu multimedialnego autorstwa Ksawerego Kaliskiego, gdzie również pokazujemy nową twarz przemysłu. To jest przemysł nowoczesny, gdzie liczy się robotyka, cyfryzacja. Także serdecznie zapraszam. Dorota Pociask-Frącek, dyrektor Instytutu imienia Wojciecha Korfantego.
8: Ksawery Kaliski, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Jestem kierownikiem Katedry Nowych Mediów. Oczywiście twarze przemysłu to jest takie hasło, że każdemu od razu się kojarzy z portretem, a szczególnie ludziom, którzy są na Akademii Sztuk Pięknych. Natomiast pomyślałem sobie tak, że troszkę odbije się od samego nazwania tego spektaklu, który powstanie jako twarze przemysłu i pójdziemy w coś, co jest szerszym obszarem związanym z człowiekiem, ale obszarem kreacji i przemysłów kreatywnych, tych, które będą przyszłościowo rozwijać się też na Śląsku. Ja myślę, że w ogóle jednym z najlepiej promujących elementów Śląska jest kultura i sztuka. Mamy wspaniałych kompozytorów, mamy wspaniałych artystów, plakacistów, grafików, ale też teraz ten obszar nowych mediów, który się rozwija dość dynamicznie. Spektakl będzie sondował bardzo różne scenariusze tego rozwoju i będzie pokazywał potencjał, ale też odwoływał się do wielu kulturowych kodów i trochę będzie taką rozmową z odbiorcą, ale w bardzo współczesny sposób.
9: Chcemy zaprosić i do tych miejsc, które dostępne są dla zwiedzających, chociaż takie miejsca jak kolekcja przemysłowa Muzeum Śląskiego w magazynie studyjnym w dawnej łaźni Gwarek zainaugurowaliśmy dopiero miesiąc temu, więc ciągle są nowe i ciągle do nich zapraszamy, a jednocześnie chcemy przeprowadzić naszych gości przez miejsca niedostępne, które na co dzień są zamknięte. To jest ciągle jeszcze tajemnicza, wciąż niezrewitalizowana część po dawnej kopalni Katowice, która w najbliższych latach się zmieni, bo już po wakacjach zmieni się w plac budowy, zostanie zrewitalizowana i na stulecie Muzeum Śląskiego w 29 roku oddana właśnie po transformacji. I teraz jest ten ostatni moment, kiedy możemy zaprosić państwa do miejsc, w których czas się zatrzymał w latach 90., kiedy ustała praca kopalni i one nabrały przez tych kilka dekad takie takiej cudownej postindustrialnej patyny. Będzie to kilka tajemniczych wypraw, rodzaj takiego postindustrialnego urbexu w ostatnim momencie, zanim te miejsca nie zmienią się, nie nabiorą nowego blasku i nowej funkcji. Łukasz Galusek, dyrektor Muzeum Śląskiego.
10: Uczestnicy Industriady jak zwykle będą mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów transportem publicznym. Na stronie internetowej festiwalu będzie można też zarezerwować przejazd pociągami Kolei Śląskich i odebrać kupon, który uprawnia się będzie do korzystania z autobusów, trolejbusów, tramwajów, transportu GSM. A już teraz Paulina Kozioł.
2: O tym się mówi.
0: AI jeszcze bardziej będzie wspierać śląski biznes i administrację. W Katowicach oficjalnie otwarto Centrum Kompetencyjne AI Sieci Badawczej Łukasiewicz, mówi dyrektor Instytutu Łukasiewicz AI Jan Kozak.
11: Jest to dosyć duże otwarcie na zewnątrz, to znaczy my często mówimy, że nauka i biznes niekoniecznie mają połączenie. Sieć Badawcza Łukasiewicz, instytut, w którym pracuję, którym mam okazję kierować, jest właśnie połączeniem, jest taką implementacją nauki. My nie musimy robić czegoś zupełnie odkrywczego, my musimy to, co w nauce odkryto, zastosować, zaimplementować do biznesu, do przedsiębiorstw, do gospodarki. No i właśnie centrum kompetencyjne. To centrum kompetencyjne jest swego rodzaju drzwiami dla biznesu, bo chcemy robić projekty takie, które będą przydatne i które będą używane, żeby w przyszłości można było powiedzieć tak, my wspieramy gospodarkę, dzięki nam coś się poprawia i nie jesteśmy tylko jednostkami dla jednostek, bo rzeczywiście takimi nie jesteśmy. My implementujemy sztuczną inteligencję i implementujemy właśnie w kontekście wykorzystania tej nauki, zastosowania wiedzy, którą mamy, zastosowania też naszego doświadczenia. Mamy około 100 inżynierów i badaczy z zakresu sztucznej inteligencji. No to nasze doświadczenie jest naprawdę duże i my potrafimy je wykorzystać i chcemy je wykorzystać i to jest właśnie to połączenie.
0: A może pan podać przykłady?
11: Oczywiście, to znaczy przykładów mamy bardzo dużo. My teraz mamy 20 projektów realizowanych i wszystkie te projekty są realizowane pod konkretne rozwiązania biznesowe. Natomiast takie fajne przykłady, które lubię, pierwszy przykład to jest tworzenie automatycznego tłumacza z języka polskiego na polski język migowy i odwrotnie z polskiego języka migowego na język polski. Jest to złożone z proces, ponieważ te dwa języki są dla siebie zupełnie obce, w związku z tym tłumaczenie jest ich ciężkie. Nie mamy danych, żeby móc to tłumaczyć automatycznie, czy też nie mieliśmy danych. My zrealizowaliśmy projekt, w którym nie tylko zebraliśmy dane, nie tylko udostępniamy te dane wszystkim, bo je udostępniamy i każda firma może z nich korzystać. To nie jest tak, że my zrobiliśmy projekt, zamykamy dane tylko dla siebie, bo tylko my chcemy zrobić tłumacza. Nie. Jak jakaś firma, inny instytut zrobi to lepiej, to bardzo fajnie. My te dane oddajemy zupełnie za darmo. A robiąc te dane, stworzyliśmy książki, przetłumaczyliśmy książki na polski język migowy. Dzięki temu przede wszystkim młodzież może czytać te książki i budować samego siebie. Jak Państwo widzicie, ja mówię teraz o danych, nie mówię wprost o sztucznej inteligencji, bo cały proces ze sztuczną inteligencją tak naprawdę związany jest z przygotowaniem się do uruchomienia jakiegoś algorytmu, który już znamy. No i właśnie ten proces przygotowania się, no to co jest na przykład w tym przypadku zebranie te danych. Mamy już automatyczne tłumaczenie, nie jest ono jeszcze doskonałe, no bo ten projekt jest rozwojowy. Natomiast nad tym pracujemy i to już się rozwija. W przyszłym miesiącu, w czerwcu, mamy już wejście z testowaniem naszego systemu dla Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. To znaczy robimy to z Centrum Leczenia Oparzeń i naszym testowym elementem jest Centrum Leczenia Oparzeń, ale ten system będzie dla wszystkich szpitali, które będą mogły, czy będą chciały z niego korzystać w ramach współpracy z nami. Ten system to jest, ładnie teraz brzmi, wszyscy mówimy asystenci, moglibyśmy być asystent lekarza, ale ten asystent się już troszeczkę osłuchał. To tak naprawdę jest automatyczne uzupełnianie wszelkiej dokumentacji, ale ja nie mówię o zwykłym nagrywaniu i przejściu z LLM-a, które są dzisiaj modne na zwykły zapis. Nie, to jest zapewnienie dokumentacji takiej, jak ci lekarze przygotowywali, z takimi zakresami i z tymi koniecznymi przez nich rzeczy, które oni uważają. No i wreszcie zgodne z NFZ-em. Do tego będzie to działać podczas obchodów. Te obchody będą już przynajmniej, archiwizacja danych związanych z tymi obchodami będzie dosyć dużo łatwiejsza i będzie pełna podczas operacji. To jest szeroki system. Do tego rozwijamy też ze szpitalem, choć tu już współpraca wchodzi też inny szpital. Rozwijamy system generalnie obsługi szpitala, harmonogramowanie, które jest bardzo trudne. Brakuje nam lekarzy, anestezjologów. Ułożenie tego w odpowiedni sposób jest procesem, powiem tak nieładnie, NP zupełnym, miało nie być o nauce, ale jest po prostu takim trudnym, nierozwiązywalnym, w związku z tym tutaj wspomaganie ze sztuczną inteligencją jest pomocne. Robimy cyfrowe przyjaki dla przedsiębiorstw, robimy technologię dla wojska, nie mogę o niej mówić, bo akurat ona, tutaj ten zakres mi na to nie pozwala. Wreszcie jesteśmy w Katowicach, wspieramy GKS Katowice w sposób analityczny i użycia sztucznej inteligencji w przewidywaniu, który piłkarz byłby dobry dla nas w przyszłości. GKS Katowice jest z tego bardzo zadowolony i myślę, że mogą też to potwierdzić.
10: A dziękuję Paulino za materiał.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
10: Klimatyczne, urokliwe zakątki województwa śląskiego przyciągają turystów, a podróż pociągami kolei śląskich to świetna okazja do zobaczenia i sfotografowania tego i owego. Entuzjaści fotografii mogą przedłużyć taką swoją podróż, biorąc udział w zorganizowanym przez Fundację ProKolej konkursie Kolej na Twój Kadr.
12: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. Sezon na wycieczki i wypady za miasto rozpoczął się na dobre, a urokliwe zakątki województwa śląskiego niewątpliwie przyciągają turystów. Podróż pociągami Kolei Śląskich to nie tylko wygodny sposób dotarcia do celu, ale także okazja do zobaczenia i sfotografowania urokliwych miejsc za szyb pojazdów. Entuzjaści fotografii mogą przedłużyć swoją podróż, biorąc udział w organizowanym przez Fundację ProKolej konkursie Kolej na Twój Kadr. Koleje Śląskie obsługują 24 linie komunikacyjne, realizując średnio 572 połączenia dziennie i zatrzymując się na ponad 230 stacjach i przystankach. To tysiące kilometrów tras prowadzących przez centra miast, te zabytkowe i te nowoczesne, przez góry, przez lasy i przez tereny przemysłowe. Okazji do podziwiania widoków z okien pociągów Kolei Śląskich na pewno nie zabraknie. Trasami szczególnie docenianymi przez pasażerów są te prowadzące w Beskidy. Podróż w kierunku Wisły od lat uchodzi za jedną z najbardziej malowniczych w ofercie Kolei Śląskich. Pociągi stopniowo opuszczają gęsto zabudowaną aglomerację, by po kilkudziesięciu minutach znaleźć się wśród lasów i dolin. Szczególne wrażenie robi przejazd przez charakterystyczny wiadukt w Wiśle. Obiekt od lat ciąga uwagę miłośników fotografii kolejowej. Równie atrakcyjne są połączenia na linii S5 w kierunku Zwardonia czy S1 do Częstochowy. Na trasie S5 za oknami dominują górskie krajobrazy, szczególnie spektakularne są te na ostatnich odcinkach trasy. Z kolei podróżując linią S1 w okolicach stacji Masłońskie na Talin przy odrobinie szczęścia można zobaczyć żurawie czy łosie. Niemniej charakterystyczne są widoki związane z przemysłową historią regionu. Podróż między Chorzowem, Batorem a Bytomiem linią S8 pozwala zobaczyć Górny Śląsk w jego najbardziej ikonicznym wydaniu, z dawnymi halami przemysłowymi czy szybami kopalń i spektakularną przemysłową katedrą, elektrociepłownią Sząbierki. Na szczególną uwagę miłośników industrialu zasługuje także m.in. tunel w Rydutowach na linii S7. Oczy pasażerów, miłośników kolei cieszy także każda nowinka infrastrukturalna, a tych w dobie przebudowy katowickiego węzła kolejowego nie brakuje. Jednym z najbardziej widocznych efektów trwającej przebudowy są nowe wiadukty oddane do użytku pod koniec kwietnia pomiędzy stacjami Katowice i Katowice-Ligota. Przy stacji Katowice powstało 8 nowych obiektów, które już dziś serwują pasażerom zupełnie nową panoramę miasta. Wyjątkowym miejscem na kolejowej mapie regionu jest Ruda Chebzie w Rudzie Śląskiej. To właśnie tam działa stacja biblioteka, czyli przestrzeń funkcjonująca w budynku dworca kolejowego, która łączy dwa światy, świat literatury i świat kolei. Dzięki oryginalnej architekturze dawnego obiektu kolejowego powstała przestrzeń, która pokazuje, że podróż może być czymś więcej niż tylko przemieszczaniem się z miejsca na miejsce. Dla wielu pasażerów podróż pociągiem pozostaje jednym z nielicznych momentów w ciągu dnia, kiedy mogą oderwać się od codziennego pośpiechu. W przeciwieństwie do podróży samochodem nie trzeba skupiać się na drodze, korkach czy parkowaniu. Można za to obserwować zmieniające się krajobrazy. Koleje Śląskie publikują w swoich mediach społecznościowych zdjęcia przesyłane przez podróżnych i zachęcają do wysyłania fotografii pociągów w wiadomościach prywatnych wraz ze zgodą na publikację. Zachęcamy także do udziału w drugiej edycji konkursu fotograficznego Kolej na Twój Kadr, który organizuje Fundacja ProKolej. Uczestnicy konkursu do 26 lipca mogą zgłaszać fotografie pokazujące stacje, podróże, kolejową infrastrukturę i krajobrazy w 5 kategoriach. Wspólnie z organizatorami konkursu zachęcamy do pokazywania kolei zarówno jako środka transportu, jak i elementu codziennego krajobrazu oraz inspiracji do podróży. Prace można przesyłać na adres konkurs@prokolej.org wraz z formularzem zgłoszeniowym, który jest dostępny na stronie www.prokolej.org w zakładce aktualności.
10: Podobne akcje, atrakcje i konkursy organizuje też Kolej Wąskotorowa w Bytomiu, a tymczasem Paulina Kozioł zabierze nas na plażę, choć to miejsce przeznaczone dla bezdomniaków ze schroniska.
2: O tym się mówi.
0: Słońce, plaża i merdające ogony. Bezdomne psiaki ze schroniska Psikot w Chorzowie mogą spędzić wakacje na plaży. Pracownicy schroniska chcą zrobić im taką dużą piaskownicę z basenami.
13: Kamila Maciejczyk, kierownik schroniska Psikot. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych, dlatego chcemy im wybudować plażę, czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć.
0: W sieci ruszyła zbiórka na ten cel, na utworzenie właśnie takiej plaży.
13: Tak, zbieramy pieniążki, ponieważ potrzebujemy najpierw wysypać teren żwirem, obłożyć go włókniną, żeby to wszystko miało ręce i nogi i dopiero na górę będzie piasek.
0: Gdzie ta plaża miałaby powstać?
13: Mamy tutaj mały taki wybieg na naszym terenie, który jest ogrodzony. Stworzymy jeszcze taką obramówkę z drewna i tutaj właśnie na tym wybiegu będą psiaki szalały.
0: A skąd taki pomysł? Psy lubią się bawić w wodzie?
13: Tutaj nasze psiaki od lat mają wkładane baseniki do kojców, no ale co kojec, to kojec. Tutaj będą miały taką mini plażę.
0: To będzie taka przestrzeń, gdzie będą się mogły bawić wspólnie, tak? Z innymi też pieskami pewnie.
13: Raczej myślimy, że pojedynczo, ponieważ nasz wybieg nie jest zbyt duży, ale będą mogły z opiekunami się pobawić.
0: Właśnie, czyli to będzie taka namiastka, jakby gdzieś pojechały nad jezioro.
13: Tak, taki mamy plan.
0: Czy to by było jeszcze teraz, przed wakacjami, jeśli udałoby się dopiąć tę zbiórkę internetową?
13: Tak, chcemy ruszyć jak najszybciej. Mamy nadzieję, że już w czerwcu się pojawi nasza plaża.
14: Wiktoria Czechowska, specjalista do spraw fundraisingu i wolontariatu.
0: Czy w takim razie to będzie takie all inclusive dla piesków?
14: No, mamy nadzieję. Zbiórka ruszyła. Jesteśmy blisko osiągnięcia celu. Mamy tutaj też osoby, które nas wspierają, naszych pracowników, którzy też są bardzo zaangażowani w budowę tej plaży, więc mam nadzieję, że jak najbardziej będzie tu wszystko all inclusive.
0: Czy psy lubią właśnie bawić się w piachu, bawić się w wodzie? Pewnie każdy, kto ma psa, by to potwierdził, ale powiedzmy jeszcze o tym. Dlaczego to jest dla nich takie fajne?
14: No, jest to na pewno odskocznia od tej szarej rzeczywistości kojca. Nasze psiaki, zwłaszcza latem, uwielbiają wchodzić tutaj do okolicznych zbiorników wodnych, więc myśmy zadecydowali, że tutaj na miejscu też również będą miały swoją przestrzeń. To kopanie w piasku, myślę, że właśnie tak jak wcześniej pani wspomniała, nie jeden właściciel psiaka wie, że są też i kopacze, którzy uwielbiają tak spędzać ten czas.
0: A czy tutaj w schronisku w Psikocie w Chorzowie są psy, które szczególnie lubią, że zawsze jak są na spacerze, to chcą gdzieś tam do tej wody wskoczyć?
14: Oczywiście. Mamy tutaj Bazyla, który zawsze przychodzi cały brudny i mokry ze spacerów, oraz Łapę, który również jest koneserem wodnych zabaw.
0: Podejrzewam, że oni by się cieszyli najbardziej z tej plaży.
14: Na pewno. Niemniej jednak myślę, że każdy psiak na tym skorzysta, bardziej lub mniej, no bo tak jak pani tu wspomniała też właśnie, każdy piesek znajdzie coś dla siebie, i wodę, i piasek, czy też po prostu plażowanie, leżenie.
0: Smaczki będą wtedy donoszone, tak jak drinki na all inclusive?
14: Myślę, że tak. I miseczki z palemkami, ze świeżą, zimną wodą, leżaczki, piłeczki, jakieś frisbee, wszystko, co psiaki kochają tutaj u nas najbardziej.
0: To jest takie nietypowe troszkę, taki nietypowy pomysł. Rzadko się spotyka, żeby schroniska miały swoją plażę dla psów, prawda?
14: Raczej nie. My natomiast zawsze szukamy jakichś innowacyjnych pomysłów, innowacyjnych tutaj opcji, żeby zagospodarować ten nasz teren, który tutaj dzierżawimy od miasta, jak również, żeby po prostu urozmaicić czas tym psiakom.
0: Żeby się nie nudziły, żeby miały co robić.
14: Tak, patrzymy na potrzeby psiaków, widzimy, co robią już tutaj na tym wybiegu obecnym, że robią podkopy, no to po prostu, żeby te łapki troszeczkę odpoczęły, niech pokopią w piasku.
0: Na takie all inclusive czeka ponad 60 psów.
15: Materiał przygotowała Paulina Kozioł. Rusza rewitalizacja zabytkowego budynku bytomskich wodociągów. Kolejne obiekty w kolejnych etapach zostaną przekształcone w nowoczesne centrum edukacyjne, przestrzeń rekreacyjną, kulturalną i środowiskową. Edyta Czekaj, zapraszam na magazyn i od tego tematu zaczniemy. Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.
16: Rewitalizacja postindustrialnych zabytków jest dla nas bardzo ważna. Wiemy, że niewiele już ich zostało, więc staramy się je ratować. W różny sposób, czasem jest to prostsze, czasem trudniejsze. W tej sytuacji mówimy o obiekcie, który jest w posiadaniu gminy, konkretnie gminnej spółki, więc było to prostsze. Są stosowne programy unijne, które pozwalają nam na pozyskanie tych środków i to się właśnie stało. Przypomnę, mówimy o pozyskanych ponad 28 milionach złotych, więc będziemy przywracali piękność i nadawali nowe funkcje temu, co do tej pory historię przetrwało, coś, co jest dowodem na piękną historię Bytomia. Tak jak pokazywaliśmy to wielokrotnie, pokazując pewnego rodzaju wizualizacje i plany na tą inwestycję, jest tam też nie bez przyczyny część edukacyjna, więc wszystko, co związane z edukacją proekologiczną, będzie również działo się w tym miejscu. Będzie to pokazanie tego, co było kiedyś, całego procesu ewaluacji i tego, co dzisiaj jest potrzebne i co dzisiaj można osiągać. Będzie to pewnie adresowane nie tylko do dorosłych, którzy przyjdą tu z ciekawości zobaczyć tą inwestycję, ale również dla ludzi młodych, tak aby w swoich kolejnych latach życia żyli w pełni świadomie tego, co jest dzisiaj naszej planecie potrzebne. Tak jak zapowiedział wykonawca, zgodnie z umową ma 12 miesięcy na przygotowanie projektu, więc za rok o tej porze powinny trwać już prace. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemów. Bardzo się cieszę, że Meduza Group jest elementem tego procesu, bo to znana bytomska pracownia, znana w kontekście również opracowywania dokumentacji dla zabytkowych budynków, obiektów, a to nie jest bez znaczenia w takim procesie, więc jestem przekonany, że efekt będzie znakomity.
17: Dorota Rogosz, prezes zarządu Bytomskie Wodociągi, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Będzie to obiekt o obszarze ponad 3,5 hektara, zagospodarowany w sposób przepiękny, nowoczesny, z zachowaniem tej historycznej struktury. Nie tylko jest tutaj w kwestii ratowania zabytku, ale remontu, wykonania takich prac, aby zabytek, ten budynek po byłej spalarni odpadów odrodził się na nowo, pokazał swej pięknej aurze, ale również miał funkcje użytkowe. Cała inwestycja, cały projekt składa się z 3 etapów. W pierwszym etapie będą prowadzone prace remontowe i konserwatorskie z zachowaniem tej historycznej substancji w postaci elewacji budynku, urządzeń technologicznych zabytkowych oraz komina. Drugi etap oraz przygotowanie budynku pod wyposażenie, pod otwarcie nowoczesnego centrum edukacyjnego. Budynek, zabytkowy budynek będzie połączony z nowoczesnym, takim szklanym, lekkim pawilonem, więc to połączenie tej zabytkowej architektury z tą nowoczesnością, jest to taki łącznik między przeszłością a przyszłością. Wyposażenie tego centrum będzie, myślę, bardzo ciekawe, nowoczesne i wierzę głęboko w to, że będzie ogromne zainteresowanie przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, bo tych młodych ludzi chcemy edukować pod kątem hydrologii, wody i dbałości o środowisko. Kolejny etap to urządzenie przestrzeni zielonej, rekreacyjnej, wypoczynkowej dla naszych mieszkańców w postaci parku kieszonkowego wzgórze Małgorzatki oraz ogrodu deszczowego. Będzie to miejsce do spędzania wolnego czasu, do rekreacji, jednocześnie edukacji, więc myślę, że będzie to piękny obszar dla naszych mieszkańców. Pierwszy etap rozpoczynamy, została podpisana umowa. Miejmy nadzieję, że nie staną nam na drodze żadne przeszkody. Będzie ten etap bardzo ściśle monitorowany. Jestem przekonana głęboko, że zakończy się sukcesem. Koszt projektu oszacowany jest na kwotę ponad 53 miliony złotych, z czego 28,6 miliona. Są to środki zewnętrzne. Dofinansowanie otrzymaliśmy ze środków unijnych. To centrum edukacyjne ma spełnić tą funkcję budowania świadomości wśród najmłodszych mieszkańców miasta i miast okolicznych oczywiście, budowania świadomości i na czym polega praca spółki Bytomskie Wodociągi, jaką my ogromną pracę w obszarze wodociągowym i kanalizacyjnym wykonujemy, aby zabezpieczyć dostawę wody naszej, wysokiej jakości oczywiście wody naszym mieszkańcom.
18: Jak wiemy, ta rewitalizacja terenów dawnej oczyszczalni ścieków w Śródmieście jest kolejnym krokiem w przywracaniu życia historycznego obszarowi bytomskich wodociągów.
19: No to taki jeszcze jeden krótki temat. Wyczyszczony, przedmuchany i wyremontowany. Taki będzie tunel pod katowickim rondem imienia generała Ziętka. Miejski Zarząd Ulic i Mostów rusza z pierwszą od 20 lat modernizacją. Magda Poddańczyk.
20: Zakres prac obejmuje m.in. modernizację oświetlenia, dźwiękowego systemu ostrzegania, remont wentylatorów, czyszczenie ścian, a także rozbudowę i unowocześnienie systemu kontroli jakości powietrza, który monitoruje poziom tlenku węgla, dwutlenku azotu oraz przejrzystość powietrza w tunelu. Miasto Michał Mendela.
21: Większość tych prac będzie prowadzona w godzinach nocnych, najczęściej po godzinie 22:30, tak aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na codzienny ruch w centrum miasta. Tunel będzie czas czasowo wyłączany z ruchu, natomiast to będą te godziny nocne.
19: Prace mają potrwać do końca tego roku. Edyta, czekaj.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.